pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie z kumplami na

0: Reklama.
1: Mam ochotę na safari.
2: Na safari to trochę daleko.
1: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
2: A ile można upolować?
1: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
2: No to w drogę.
3: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: I po reklamie.

0: Śląsk News.
1: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie. Zapraszam na godzinny magazyn reporterów Eski Śląsk. Dziś porozmawiamy o tym, że trwają zapisy na kolejną edycję bezpłatnych programów edukacji ekonomicznej dla dzieci i młodzieży, a zajęcia prowadzone są na Uniwersytecie Ekonomicznym w Kato. O szczegółach za moment. Dowiecie się więcej na temat tegorocznej edycji Silesia Maratonu. No i zajrzymy też do Dąbrowy Górniczej. Znane są wyniki głosowania w budżecie obywatelskim. Do realizacji w 2027 roku mieszkańcy wybrali 8 projektów. Jakich? O tym zaraz w materiale naszej śląskiej reporterki. Zaczynamy jednak od tematu sportowego. Zostańcie z nami na 99.1. Magazyn Czas Start.
0: SK Śląsk.
1: Biegli, jechali na rowerach, na rolkach, szli też z kijkami. Uczniowie mysłowickich szkół w ramach akcji Mysło Ride z trzech stron miasta przybyli do parku Promenada. W ten sposób chcieli pokazać, że można tam dotrzeć niekoniecznie samochodem. Materiał przygotowała Kasia Ziółkowska.
2: Natalia Baranowska, Mysłowicki Ośrodek Kultury. To jest taka impreza, którą organizujemy cyklicznie, w którym to spotykamy się w tym właśnie pięknym miejscu na boisku Lechi przy Mosirze. No i właśnie trochę zmuszamy wszystkich do poruszania się, do tego, żeby no właśnie troszeczkę skorzystać jeszcze z pięknej pogody. Mamy tutaj różne grupy, które docierają z różnych punktów miasta. Są to grupy sportowców, a więc mamy Nordic Walking, mamy rolkarzy, mamy też rowerzystów. Spotykamy się po to, żeby trochę pobawić się na sportowo, no i oczywiście posilić czymś smacznym. Świętujemy też niedawno obchodzony dzień bez samochodu, no i promujemy oczywiście zdrowy tryb życia.
3: Każdy taką samą trasę ma do pokonania, czy jedni mają troszkę łatwiej?
2: Trasy są różne. Oczywiście to wszystko zależy od, że tak powiem, środku transportu, którym się poruszają. No ale właśnie cel jest jeden, to jest to miejsce. No i te trasy, które tutaj się odbywają, oczywiście przebiegają przez nasze miasto. No i pewnie też korzystają ze ścieżek rowerowych, ale także z pięknych miejsc, które w naszym mieście niewątpliwie oczywiście można spotkać.
3: To taka akcja, w której troszeczkę ruszacie młodzież z tych murów szkolnych, prawda? Wykorzystując jeszcze tą piękną pogodę. I co, chyba licznie tutaj przybywają zawsze?
2: Przybywają licznie, przybywają uśmiechnięci, no bo jak wiemy, oczywiście sport wpływa na endorfiny. To jest też taki sposób na to, żeby pokazać, że lekcje WF-u mogą być trochę bardziej atrakcyjne, mogą być po prostu fajną alternatywą do tego, żeby nauczyć również młodzież na temat zdrowia, na temat tego, jak ważny jest ruch i jak ważny jest sport. Świeże powietrze to jest taki moment, w którym odrywamy się od telefonów, komputerów, ale też no, nauki na rzecz tego, żeby wspomóc zdrowie piękną pogodą, ruchem, no i właśnie uśmiechem.
3: Na zakończenie tej imprezy nie tylko zadyszka, ale również atrakcje, które tu przygotowaliście.
2: Tak, na zakończenie tej imprezy faktycznie pojawią się takie elementy zabawy, elementy animacji, sportu, czyli konkurencje sportowe, które tutaj mam nadzieję wzbudzą znowu emocje, bo co roku wzbudzają, no ale także będzie poczęstunek, będzie kiełbaska, będzie coś słodkiego, więc oczywiście nagroda musi być.
4: Filip Sobczyk.
3: Przed chwileczką przybiegłeś, jako pierwszy.
4: Nieźle było.
3: Trudna trasa?
4: Nie, że trudna, ale parę razy się pogubiliśmy, bo nie znamy jeszcze terenu, ale łatwa trasa.
3: Ile to kilometrów było do przebiegnięcia?
4: 2 kilometry.
3: Dłużej biegasz, czy nie?
4: Rzadko, ale zdarza się, że nawet 3-4 kilometry czasami. Najlepiej mi wychodzi bieganie, bo ja jeszcze piłkę nożną trenuję i to mi też poprawia kondycję.
5: Żaneta Michalak, drugi liceum ogólnokształcące w Mysłowicach.
3: Młodzież dzisiaj tutaj przybiegła, widzę. Dobry wynik chyba, prawda?
5: Generalnie jesteśmy zadowoleni z tego, że nie ma problemu z tym, żeby zachęcić młodzież do takiej akcji. Ja jestem z grupą biegową, dwie koleżanki za chwileczkę dojadą na rolkach z naszą pozostałą częścią uczniów. Także jak najbardziej odzew zawsze jest, wzbudza zainteresowanie u uczniów.
3: Proszę powiedzieć, jak pani ocenia tę akcję?
5: Ma na celu promowanie zdrowia, zdrowego trybu życia, więc to jest dla nas najistotniejsze jako dla nauczycieli wychowania fizycznego, także jak najbardziej z chęcią się dołączamy.
3: Wspomniała pani o tym, że nie trudno było zachęcić młodzież do tego, bo mają tu wybór, prawda? Niekoniecznie trzeba biegać, można też przejść z kijkami.
5: Dokładnie. Wiadomo, że w obecnych czasach zachęcić młodzież do uprawiania sportu, dbania o swoje zdrowie jest coraz ciężej, aczkolwiek jest jeszcze rzesza uczniów, którzy chętnie podejmują te aktywności i jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Dla nas nie liczy się ilość, ale jakość. Łączymy przyjemne z pożytecznym, także jeżeli możemy razem z nimi w tym uczestniczyć, pokazać jeszcze, że jako WF-iści nie tylko jesteśmy od mówienia, rozkazywania, ale jesteśmy też od przede wszystkim pokazywania, dawania dobrego przykładu do wzoru, do naśladowania, no i to nas cieszy.
6: Witamy rolkarzy, jak wiemy rolki to jest bardzo ważny sport w tym mieście, ale widzę także, że dojeżdżają do nas rowerzyści. Więc zaczyna się robić tutaj bardzo tłumnie i bardzo sportowo, z czego oczywiście się cieszymy. Mamy także grupę, która zmierza do nas z kijeczkami, więc Nordic Walking również jest. Dzień dobry, witamy serdecznie, zapraszamy Was bardzo gorąco. Pogoda wyjątkowo dzisiaj sprzyja temu, żebyśmy spędzili ten czas aktywnie na sportowo. Dzień dobry, witamy rowerzystów, którzy właśnie wjeżdżają na metę.
7: Dzisiaj wy z kijkami, dziewczyny. Dlaczego akurat kijki?
8: Bo w szkole zrobili takie coś, że Nordic Walking mieliśmy mieć.
7: Fajnie się chodzi z kijkami?
8: Tak. Pomagają bardzo.
7: Jakie są zalety chodzenia z kijkami?
8: Mniej się męczą nogi i jest wygodniej. I jeszcze się ćwiczy ruch rąk.
9: Jeszcze możesz ćwiczyć mięśnie, też szybciej czasami chodzisz, no ćwiczysz właśnie, no i dużo dobrych rzeczy jest.
7: I można przyrodę oglądać, można się zatrzymać w każdej chwili.
9: Pomóc w chodzeniu, jakoś nie umie wytrzymać.
7: No bo nie każdy musi biegać, prawda? Nie każdy ma taką kondycję, a z kijkami może chodzić każdy.
8: Tak.
7: A wy długo chodzicie z kijkami, czy nie?
8: Niezbyt. Wiem jedynie, że moja mama chodziła kiedyś z kijkami i wzięłam po prostu jej kijki.
7: To jest jakiś specjalny sposób chodzenia z tymi kijkami?
8: Trochę specjalny można to nazwać.
9: Podnosimy kijki i czasami możemy się odpychać, a na przykład jak idziemy w górę, to możemy się zatrzymać, jak się ślizgamy na przykład.
7: Aha, czyli te kijki też mają taką zaletę, że pomagają, tak?
8: Tak, bo jak możesz się przewrócić, to kijki mogą cię podtrzymać.
7: Ty na rowerze, widzę, przyjechałeś dzisiaj.
8: Tak.
7: Co jest fajnego w jeździe na rowerze?
10: No, dużo w mieście czasami poznaję, można spędzić czas z przyjaciółmi, rodziną.
9: Na pewno środowisko jest lepsze przy rowerze. No i fajnie się jeździ,
11: tak. Oglądać naturę.
7: Szybko się można przemieścić, tak? Nie zmęczy się człowiek za bardzo?
9: No, zależy. Jak jest stroma góra, no to raczej się zmęczy, ale tak to jest fajnie.
7: Powiedzcie mi, fajny taki dzień, że sobie dzisiaj tu ładna pogoda, zamiast siedzieć w klasie, to mogłyście na rowerze przyjechać do parku.
9: Tak, ogólnie to pani powiedziała, że ci, co mają kartę rowerową, no akurat my z koleżanką zdałyśmy, więc no pojechałyśmy.
7: Czyli co, nie musicie dzisiaj siedzieć w klasie, tylko jesteście tu?
9: Musimy, bardzo się cieszę, że tutaj możemy być.
7: Co, warto chyba na rowerze jeździć, same profity
9: bardzo,
7: z tego, prawda?
9: Tak.
7: I zdrowie, i można czas spędzić w parku.
9: Tak, bardzo fajnie.
7: Trudna trasa była tu do pokonania, czy nie?
9: Nie, łatwa.
7: Którędy jechałyście?
9: Od SP1. 5 kilometrów.
7: Jeździcie często na rowerze, codziennie czy nie?
9: Zależy. Jak jest ładna pogoda, no to raczej tak częściej, a jak pada na przykład i jest śnieg, to nie.
7: Takie dni jak dzisiaj, one zachęcą innych do uprawiania jakiegoś sportu, czy nie?
9: Na pewno, na pewno.
12: Dariusz Wójtowicz, prezydent Mysłowic.
7: No to chyba cieszy, że tyle młodzieży tu ściąga w różny sposób, biegnąc, jeżdżąc na rowerze, na rolkach.
12: Szkoły średnie i podstawowe wzięły udział dzisiaj w wydarzeniu naszym ekologicznym, Mysłoride. Ruszyły z trzech miejsc, jedni na rolkach, tak jak ja, jedni na rowerach, a inni Nordic Walking tutaj nam zaprezentowali i wszyscy dotarliśmy na promenadę, gdzie jest piknik, spotkanie ekologiczne, integracyjne i dzisiejszy dzień przy tej pięknej pogodzie będziemy mogli uznać za wyjątkowo udany.
7: Jaki jest cel tej akcji? Co, chcecie zachęcić dzieciaki do tego, żeby ruszać się?
12: Celem tej akcji jest, aby pokazać, że nie warto jeździć samochodem tylko i wyłącznie do sklepów czy do swoich znajomych autobusami, ale warto też wyjść na piechotę, można wyjść na rolkach, wyjechać gdzieś, bądź na rowerze, robić wszystko, żeby się ruszać, żeby spalać te zbędne kalorie i dbać o nasze najbliższe otoczenie.
7: No prezydent chyba też dobry przykład daje młodzieży, prawda?
12: Gdy jest taka pogoda, to ja codziennie robię po 15-20 km po mieście. Spotykam się z mieszkańcami, rozdaję teraz opaski w ramach akcji Bądź Bezpieczny na Drodze. I to jest właśnie taki przykład, że prezydent nie siedzi za biurkiem, nie jest leniem, ale stara się chodzić gdzieś i pokazywać cały czas na mieście.
7: To jest też fajne w tej akcji, że dajecie tym dzieciakom alternatywę, tak? Bo nie każdy na przykład lubi biegać i może biegać, może ruszać się jeżdżąc na rowerze, może chodzić z kijkami.
12: A niektórzy lubią właśnie jeździć na rowerze. Tak jak dzisiaj tutaj dotarła dość spora grupa rowerzystów. Pokazujemy, że są wszelkiego rodzaju formy ruchowe, ale w plenerze, nie na siłowniach, nie w zamkniętych pomieszczeniach, ale na świeżym powietrzu, więc biegamy, jeździmy na rolkach, chodzimy z Nordic Walking, robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby się ruszać i pokazywać społeczeństwu, że ruch to zdrowie.
1: Trwają zapisy na kolejną edycję bezpłatnych programów edukacji ekonomicznej dla dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadzone są na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Rekrutacja odbywa się poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie www.uniwersytetdziecięcy.pl. A materiał przygotował nasz reporter Darek Brambosz.
11: Marek Kiczka, rzecznik prasowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Trwają zapisy na kolejną edycję bezpłatnych programów edukacji ekonomicznej dla dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadzone są na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Pierwszy program EUD, czyli Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy, dedykowany jest uczniom klas 4, 5 i 6 szkół podstawowych. Zapisy potrwają do wyczerpania limitu miejsc, a najpóźniej do 12 października, kiedy to odbędą się pierwsze zajęcia. A zapisać się można poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie uniwersytet-dziecięcy.pl. Każda edycja obejmuje 6 spotkań w wybrane poniedziałki, które odbywają się stacjonarnie w murach Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i rozpoczynają się o godzinie 18. Zajęcia trwają około 90 minut i obejmują wykład, część praktyczną oraz dyskusję. Spotkania mają charakter interaktywny i prowadzone są w formule edutainment, czyli nauki przez zabawę. W najbliższej edycji młodzi uczestnicy dowiedzą się m.in. jak pieniądz krąży między bankami, firmami i naszymi portfelami, jak opakowanie wpływa na wybór produktu, także jak korzystać ze sztucznej inteligencji, by nadal myśleć samodzielnie. Posłuchają, czym jest kultura organizacyjna firmy, sprawdzą, ile trzeba sprzedać, żeby zacząć zarabiać. Poznają również tajniki modeli subskrypcyjnych, czyli płacenia firmom na przykład co miesiąc za ich produkty czy usługi. Problematyka i sposób prowadzenia zajęć dostosowane są oczywiście do grupy wiekowej odbiorców. W czasie spotkań dla dzieci równolegle odbywają się zajęcia dla zainteresowanych rodziców i opiekunów, a są to zajęcia z doskonalenia kompetencji wychowawczych oraz o tematyce ekonomicznej. Dorośli będą mogli dowiedzieć się m.in. jak rozmawiać z dzieckiem o różnicach majątkowych, jak pozwolić dziecku przeżywać porażki i nie usuwać każdej przeszkody, jak rozwijać ciekawość i samodzielne myślenie dziecka oraz jak rozpoznawać i łagodzić dziecięcy perfekcjonizm. Posłuchają także o sztucznej inteligencji i wpływie nowych technologii na rynek pracy oraz o cyfrowym śladzie dziecka, czyli o prywatności, udostępnianiu wizerunku i odpowiedzialności rodziców. Szczegóły można znaleźć na stronie uniwersytetu ue.katowice.pl oraz na stronie programu. Na drugi program pod nazwą ELIT, czyli Ekonomia dla Liceum i Technikum, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych. Zapisy potrwają najpóźniej do 12 października, kiedy to rozpoczną się zajęcia. A zapisać można się poprzez formularz elektroniczny. Szczegóły na stronie ue.katowice.pl/ELIT. Ten autorski projekt uczelni ma na celu popularyzowanie wiedzy i budowanie świadomości ekonomicznej wśród młodzieży. Najbliższa edycja to 7 spotkań w wybrane poniedziałki, prowadzonych w formie interaktywnych wykładów i warsztatów, trwających około 90 minut i rozpoczynających się o godzinie 17.30. Uczestnicy programu ELIT poznają tajniki negocjacji oraz jak wykorzystać AI w procesie uczenia się i planowania ścieżki zawodowej. Dowiedzą się, kto decyduje o cenie pieniądza oraz jak finansować działalność gospodarczą z wykorzystaniem kredytów dla przedsiębiorców. Dowiedzą się także, jak wykorzystać tak zwany biały wywiad w trosce o własne bezpieczeństwo. Sprawdzą też, czy rynek komiksów i innych inwestycji alternatywnych w Polsce jest duży oraz czy komunikowanie bez manipulacji i szumu jest łatwe. Opiekę nad programami edukacji ekonomicznej sprawuje Centrum Kształcenia przez Całe Życie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
1: Znane są wyniki głosowania w budżecie obywatelskim Dąbrowy Górniczej. Do realizacji w 2027 roku mieszkańcy wybrali 8 projektów.
13: Bartosz Matylewicz, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
14: Już wiadomo, jakie projekty zostaną zrealizowane w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego.
13: Tak, w tym roku mieszkańcy spośród naprawdę kilkudziesięciu projektów wybrali do realizacji 8. Będzie to nowoczesny szpital, Pogoria 3, plaża przyjazna wszystkim, bezpieczny strażak, bezpieczna Dąbrowa Górnicza, samoobrona dla nastolatek, ławka gigant nad Pogorią, bezpieczne chodniki, bezpłatna pomoc psychologiczna i koła gospodyń to nie dinozaury.
14: Czyli można powiedzieć, zakres tych inwestycji będzie bardzo różny.
13: Bardzo różny, bardzo szeroki, ponieważ wybrane projekty obejmują zarówno projekty inwestycyjne, zakupy, doposażenie ochotniczych straży pożarnych, a także tak zwane miękkie projekty, w ramach których zostaną sfinansowane zajęcia, czy to właśnie samoobrony dla kobiet, czy koła gospodyń wiejskich, które będą promowały tradycje i nasze regionalizmy.
7: Można powiedzieć, że troszeczkę się już miasto nasyciło, jeśli chodzi o jakieś tam place zabaw, o nowe drogi, ścieżki rowerowe. Teraz mieszkańcy poszukują zupełnie innych rozwiązań.
13: Takie projekty też trafiły do głosowania. I akurat tym, co przesądziło o takiej, a nie innej liście projektów, to projekt

0: nad Pogorią, Pogorią 3, która jest najchętniej wybieranym z dąbrowskich zbiorników, z dąbrowskich jezior, gdzie wielu mieszkańców Dąbrowy Górniczej regionu spędza swój wolny czas, ustawić gigantyczną ławkę, która będzie z pewnością miejscem do robienia zdjęć i charakterystycznym elementem w tej przestrzeni, gdzie z pewnością po tym, jak ona powstanie, sieć zaleje seria zdjęć z nad Dąbrowy osób siedzących na wielkiej ławce.
1: A już wiadomo, jakie ona będzie miała wymiary?
0: Jest to projekt, który został wybrany do realizacji. Teraz będzie czas na opracowanie projektu, wyłonienie wykonawcy, więc te szczegóły dotyczące wymiarów ławki z pewnością poznamy na etapie już prac przy tym projekcie.
1: To jest coś, czego w mieście jeszcze nie było i w pobliskich miastach.
0: Tak, na pewno w Dąbrowie tak wielkiej ławki nie było. W sąsiednich miastach też, z tego co wiem, takich ławek nie ma. Najbliższe chyba można spotkać w Beskidach.
1: Czyli co, znowu coś kolejnego, co przyciągnie kolejne osoby nad Pogorie?
0: Tak, na pewno jest to projekt, który może budzić zainteresowanie, czego potwierdzeniem jest wynik głosowania. Z pewnością stanie się to jednym z miejsc bardzo fotogenicznych, ale też zgodnie z założeniem tego projektu ta ławka zostanie ustawiona w takim miejscu, gdzie siedząc na tej wysokiej ławce będzie można podziwiać zachód słońca nad Pogorią, ponieważ jest to miejsce przy ulicy Zakładowej, skąd rozpościera się widok na drugi brzeg, gdzie znajduje się molo. I akurat tak usytuowany względem stron świata, że z tamtej strony na horyzoncie zachodzi słońce, więc na pewno będzie to urokliwe miejsce, ale też nie jedyne, które w najbliższym czasie nad Pogorią się zmieni, ponieważ obecnie jesteśmy na etapie też realizacji projektu z poprzedniej edycji budżetu obywatelskiego. Trwają prace nad modernizacją, rewitalizacją Cypelka od strony osiedla Łęknice, więc to też będzie przestrzeń, która od przyszłego sezonu z pewnością będzie cieszyć oko i gwarantować nowe atrakcje, których do tej pory nie było, jednocześnie zachowując taki naturalny i nieco dziki klimat Cypelka, jaki miał do tej pory.
2: SK Śląsk.
3: Tysiące zawodników z 60 krajów świata, dziesiątki kilometrów, ogromne emocje i wyjątkowa atmosfera. Od piątku do niedzieli potrwa Silesia Maraton. Na starcie pojawi się ponad 17 tysięcy biegaczy. Trasa poprowadzi ulicami kilku miast aglomeracji śląskiej. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
4: Krzysztof Dragon, prezes Fundacji Silesia Maraton. Witam wszystkich na konferencji przed 18. edycją festiwalu biegowego w ramach Silesia Maraton 2026. W tym roku na starcie mamy 17 013 biegaczy, w tym 6 tysięcy kobiet, w tym reprezentantów wszystkich 16 województw naszej pięknej Polski oraz 60 krajów świata. Trasa będzie wyglądała, dla biegaczy, którzy znają trasę, trasa będzie wyglądała tak jak w roku 2023, czyli biegniemy, startujemy koło Stadionu Śląskiego przez Park Śląski, Katowice, mijamy Spodek, biegniemy w stronę Trzech Stawów, z Trzech Stawów ruszamy na Nikiszowiec, z Nikiszowca pędzimy w stronę północnych dzielnic Katowic, zahaczamy o miasto Mysłowice, następnie wracamy do Katowic, biegniemy do Siemianowic Śląskich i ukochanym odcinkiem na stronę ulicy Telewizyjnej podbiegamy z Siemianowic do Parku Śląskiego, wracamy na teren miasta Chorzowa i meta na naszym legendarnym stadionie śląskim, Super Auto Stadion Śląski, obchodzi 70. urodziny, co też radiosłuchacze będziecie widzieli, mam nadzieję, w mediach. Nasze koszulki oraz nasze medale poświęcone są specjalnym jubileuszowi.
5: Powiedzmy, jakie nowości?
4: Nowości, tak. Nowości są takie. Biegamy w piątek, biegamy w sobotę, biegamy w niedzielę. Festiwal, czyli cały czas coś się dzieje. Dodatkowo, o czym może mało mówimy, ale już powiem dzisiaj, w piątek do południa na tym stadionie zbierze się również 1200 dzieci, przedstawicieli 22 szkół, którzy też będą mieli tutaj swoje zawody, które organizuje dla nich Fundacja Silesia Maraton. W piątek wieczorem o godzinie 18 biegniemy na 5 km, wspaniałym finiszem już po zmroku na oświetlonym Super Auto Stadionie Śląskim. W sobotę o godzinie 11 bieg na 10 km uliczkami Parku Śląskiego, pięknie zaprojektowane. Znowu meta na Stadionie Śląskim, znowu piękne medale. W niedzielę 11,5 tysiąca osób rusza na trasę półmaratonu, maratonu oraz ultramaratonu. Finiszujemy na Stadionie Śląskim. Tutaj spodziewamy się kilkunastu tysięcy kibiców, przepięknej pogody. O czym chciałem powiedzieć? Zachęcamy wszystkich, wyjdźcie z domu, kibicujcie biegaczom. To będzie ogromne święto, ale jednocześnie, że bądźcie uważni, w niedzielę będą utrudnienia w ruchu na naszych social mediach i stronach informacyjnych miasta.

0: te wszystkie szczegóły są rozpisane. Zapoznajcie się, jeżeli planujecie jakąś podróż. A jeżeli nie, zachęcamy do spacerów i kibicowania.
1: Wiktoria Krupowicz, dzień dobry.
2: No właśnie, pani dwukrotnie wygrała Silesia Ultramaraton, to proszę powiedzieć w takim razie, jak forma w tym roku?
1: Bardzo dobrze. Forma, myślę, życiowa do tej pory. Tak naprawdę nie doznałam żadnej kontuzji przez cały rok. Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy jeszcze na ostatnią chwilę. Rok temu też tutaj miałam zawalczyć o zwycięstwo właśnie. Niestety na kilka dni przed startem rozłożyła mnie taka choroba, że tutaj w tym roku wracam z jeszcze większym apetytem. No bo rok temu musiałam po prostu odpuścić.
2: Co wyjątkowego jest w tym biegu?
1: W tym biegu jest wyjątkowe wszystko. To, że przebiegamy przez 4 miasta. Profil trasy jest wyjątkowy, bo jest naprawdę trudny. To nie jest płaski bieg. Kończymy na płaskim tutaj, na płaskiej bieżni i właśnie ten stadion jest wyjątkowy. To on tutaj chwyta za serce. Myślę, że to, że teraz świeci słońce, właśnie też tak nam wskazuje na to, że tu zawsze mimo wszystko się wszystko rozświetla. Ten ostatni podbieg przed biegnięciem jest trudny, ale jest wyjątkowy, bo właśnie ten ostatni podbieg kosztuje nas najwięcej energii, a tu wiwatujący ludzie, witający nas, zwykłych amatorów, biegaczy, to jest coś wyjątkowego.
2: Finałem jest wbiegnięcie na stadion, na tak duży stadion, jakim jest chociażby Stadion Śląski.
1: Ale zdecydowanie jest to najbardziej spektakularny finisz. Jest to obiekt znany na całym świecie. Jeszcze niedawno rozgrywała się tutaj Diamentowa Liga. Meeting lekkoatletyczny, rangi światowej. Zwykli biegacze, którzy oglądają to w telewizji, mogą sami tutaj poczuć się jak ci wielcy sportowcy. No i właśnie ten stadion robi tutaj ogromną, ogromną rolę w tym całym biegu. Bo to jest takie zwieńczenie, ta wisienka na torcie. Legendarny, tradycja, w ogóle tutaj też całego naszego Śląska. Myślę, że prawdziwi Ślązacy znają bardzo dobrze ten obiekt. Widzą też, jak sam obiekt się rozwija i jak dużo imprez jest tutaj organizowanych, jak ta ranga wzrasta. I może to nie będzie niedługo takie oczywiste, że można tutaj finiszować. Kto wie, jak potoczą się dalsze losy tej imprezy. Czy zawsze będzie tyle miejsc, bo wszystkie biegi takie masowe idą w tym kierunku, że no niestety trzeba być wylosowanym, żeby uczestniczyć. Więc kto wie, może niebawem finisz na tym wspaniałym obiekcie nie będzie tak dostępny dla wszystkich, a trzeba będzie

0: gdzie może zdarzyć się wszystko. Znaczy to, że po 20 km może coś się wydarzyć, co kompletnie zmieni nasze plany, strategię biegu. Dlatego trzeba tutaj naprawdę podejść spokojnie do tego biegu. Spokojnie, bo jesteśmy przygotowani. Jeżeli trenowaliśmy, to nic nie powinno nas zaskoczyć. W dniu startu na pewno będzie duży stres. Natomiast po tych pierwszych kilometrach, kiedy już wybiegamy do centrum Katowic, te emocje opadają i wtedy skupiamy się na celu, skupiamy się na tym naszym zaplanowanym tempie. Na pewno nie ma co przepalać, jak to się mówi w takim slangu biegaczy, początku, bo ten największy podbieg przy wieży telewizyjnej niejednego już sponiewierał i właśnie to na ten koniec biegu należy zostawić sobie najwięcej jeszcze energii.
1: Adam Strzyżewski, dyrektor Super Autostadionu Śląskiego. Tym razem będę kibicował, trzymał kciuki za wszystkich, ale na pewno pojawię się na stadionie, na pewno będę chciał ze wszystkich sił dopingować i docenić trud, który zostanie włożony w ten bieg przez wszystkich biegaczy. Słuchajcie, mega mocna lista, mega mocni zawodnicy, przede wszystkim rekord frekwencji. To pokazuje potencjał, to pokazuje walory organizacyjne naszego maratonu. Bardzo duża praca wykonana przez zespół, zarówno Fundacji Silesia, jak i pracowników Stadionu Śląskiego, poszczególnych miast tak naprawdę, w których się bieg odbędzie. Z tego miejsca również wielkie ukłony i podziękowanie dla służb, które będą pilnowały porządku. Wielkie ukłony dla prezydentów miast, że pozwalają organizować na terenie swoich miast, którymi zarządzają, taką wspaniałą imprezę sportową. Tak naprawdę bicie tych rekordów frekwencji pokazuje, że idziemy we właściwym kierunku. Tak jak wspominałem, myślę, że będziemy mieli jeszcze jedną w niedalekiej przyszłości fantastyczną niespodziankę dotyczącą naszego wydarzenia, ale to step by step, rozwijajmy się, róbmy wszystko tak, aby coraz więcej ludzi spełniało swoje marzenia, biło swoje rekordy i odwiedziło Super Autostadion Śląski.
2: Na co mogą liczyć kibice?
1: Oj, na niesamowite na pewno sportowe emocje. Tak naprawdę patrzenie samo na to, jak ludzie pokonują bariery, jak się cieszą na mecie, czasami ostatkiem naprawdę sił dobiegając i tak naprawdę, ja mówię tu już nawet nie z serca, ale z wątroby dokładając, żeby przekroczyć tą metę. Niesamowite emocje zarówno dla samych zawodników, ale też dla kibiców, którzy ich niosą, wspierają na tych ostatnich metrach na naszej legendarnej bieżni.
3: Inspiracja synpopem lat 80. i tekst o emocjonalnej stracie. Takim kontrastem nowy rozdział otwiera Kajetan Pinocci, były wokalista formacji Sami, artysta pochodzący z Tychów na Śląsku. Solową karierę rozpoczął utworem Czarne Serce, a utwór jest dostępny we wszystkich serwisach streamingowych. Przed premierą singla z artystą spotkał się nasz reporter Darek Brombosz.
4: Kajetan Pinocci.
2: Spotykamy się w Twoim domu. Bardzo dziękujemy za gościnę, bo rozpoczyna się nowy rozdział w Twoim życiu. Czarne Serce to autoterapeutyczny utwór o stracie. Czy pisanie tej piosenki było dla Ciebie formą zamknięcia pewnego etapu w życiu, czy to jest raczej otwarcie nowej solowej drogi i zamykasz za sobą to, co było?
4: Myślę, że dwa w jednym. Bo z jednej strony sama warstwa liryczna utworu powstała jako taki niemy krzyk, który został przelany na papier, jako takie wołanie, jako taka chęć bycia zauważonym i stworzenia sobie może szansy dzięki takiej poezji na powrót tej relacji, która została utracona. Natomiast no, od momentu, w którym napisałem ten tekst, czyli to będą za chwilę 2 lata, ten tekst oczywiście dojrzewał, przechodził różne zmiany. Relacja nie powróciła, więc myślę, że dzisiaj mogę na tę piosenkę popatrzeć w taki sposób, że to faktycznie jest w pewnym sensie uwolnienie swoich bardzo trudnych do przepracowania myśli, podzielenia się nimi z innymi i właśnie otwarcie tego nowego etapu, nowego rozdziału i w życiu osobistym i właśnie w działalności artystycznej.
2: Ale powiedz, ten niemy krzyk jest związany z tym, że przestałeś nagle być frontmanem zespołu Sami, któremu poświęciłeś no, prawie dekadę swojego życia.
4: Nie jest z tym związane, aczkolwiek no właśnie to jest bardzo zadziwiające, jakie życie pisze scenariusze i jak to jest, że my piszemy coś, możemy coś skomponować czy właśnie coś napisać z zupełnie inną intencją, z zupełnie innego powodu, a z czasem okazuje się, że to, co napisaliśmy, znajduje też odzwierciedlenie w zupełnie innych sytuacjach niż te, które były powodem do napisania danej piosenki. Okazuje się, że w pewnym sensie przewidujemy przyszłość i że możemy jako ludzie świata muzyki napisać coś proroczego, możemy w jakiś sposób przewidzieć przyszłość, więc no, piosenka powstała zdecydowanie wcześniej niż moje pożegnanie z zespołem Sami, dlatego że frontmanem zespołu Sami nie jestem od połowy lutego tego roku, a piosenka, no te pierwsze akapity powstały, no zacząłem ją pisać 2 lata temu i piosenka była już dawno nagrana, czekała po prostu na dobry moment, żeby ją wypuścić i właściwie to moje odejście z zespołu Sami nastąpiło w momencie, w którym ja już nagrywałem teledysk do tej piosenki, także nie miało to związku, ale dzisiaj rzeczywiście można to też w ten sposób interpretować i chciałbym, żeby właśnie każdy odnalazł w tej piosence coś dla siebie, niekoniecznie myśląc o tym, że jest to utwór o rozstaniu. To może być utwór o stracie emocjonalnej, to może być nawet utwór o stracie pracy, po prostu o jakiejkolwiek utracie, która wywołuje później w człowieku takie zachowania przypominające, kojarzące się z żałobą, bo żałoba nie musi być po zmarłej osobie, możemy mieć żałobę nawet po właśnie utracie pracy, utracie jakiejś relacji, różnych niespełnionych nawet marzeniach, niezrealizowanych marzeniach, niespełnionych ambicjach, więc mam nadzieję, że każdy znajdzie w tym coś dla siebie, jeśli oczywiście ktoś będzie chciał, na przykład patrząc na teledysk, zinterpretować ten utwór jako utwór o żałobie po zmarłej osobie, to oczywiście też to jest zrozumiałe i myślę, że też można odnaleźć w tym tekście sens.
2: Ale powiedz, pod własnym nazwiskiem mężczyźnie łatwo się śpiewa o osobistych takich emocjach?
4: Nie wiem jak mam odpowiedzieć na to pytanie, bo w momencie, w którym śpiewam, to jestem trochę w innym świecie, więc się nawet nad tym nie zastanawiam, tylko staram się rzeczywiście wyobrazić sobie jakąś historię przed oczami, powrócić, dlatego może no pod tym kątem nie jest to łatwe, bo kiedy śpiewam, to wracam do przeżyć, które spowodowały, że napisałem taką, a nie inną piosenkę. Staram się po prostu wlać w ten utwór jak najwięcej emocji. I pod tym kątem jest to trudne, ale samo to, żeby się podzielić nimi z innymi, to myślę, że nie, a wręcz przeciwnie. Ja się cieszę, naprawdę się bardzo cieszę, że ten niemy krzyk, o którym powiedziałem, w końcu może mieć szansę być usłyszany, a dzięki teledyskowi również obejrzany.
2: Jesteś rocznik 89, więc nie możesz pamiętać lat 80., a jednak w brzmieniu wracasz no mocno i jest to, mocno to wybrzmiewa w tym nowym teledysku, w nowym utworze twoim, właśnie wybrzmiewają lata 80. Dlaczego?
4: Dlaczego? To pytanie do producenta muzycznego, myślę. Producentem muzycznym jest Michał Wala z Woli Studia w Pszczynie i to był jego pomysł, bo to jednak no, on odpowiada za aranżację i produkcję muzyczną tego utworu. Natomiast ja się bardzo cieszę, że tak się stało, bo rzeczywiście kolejna taka symboliczna kwestia tego utworu, że jest inspirowany, można w nim wysłyszeć taki synth pop lat 80. Ja w pierwszym momencie, jak dostałem produkcję jeszcze bez mojego wokalu, to sam ten początek kojarzył mi się trochę, jeśli chodzi też tam o bas, w ogóle o brzmienie, kojarzył mi się z takimi bardziej rytmicznymi, weselszymi utworami Andrzeja Zauchy. Trochę tam słyszę jakieś zespoły lat 80. nasze polskie. Na przykład Bolter gdzieś tam, tak mi się to skojarzyło, ale bardziej słyszałem Zauchę, natomiast w takim współczesnym naszym faktycznie wydaniu z tego okresu 2020 kilka, tak? Ja słyszę, że to jest nowoczesne wydanie, ale jednak jest dość mocna inspiracja i bardzo się cieszę, bo faktycznie jestem wprawdzie z końcówki, ale jestem tym, ja mówię, że jestem dzieckiem lat 90., no bo wtedy się wychowywałem, natomiast właśnie to, że wychowywałem się w latach 90. oznacza, że na to moje wychowanie muzyczne miała wpływ twórczość artystów, którzy swoje największe hity wydawali w latach 80., więc jest mi to bardzo bliskie i kojarzy mi się też trochę, jeśli chodzi znowu o współczesne brzmienie, chciałbym, żeby się tak kojarzyło, z brzmieniem utworów z repertuaru Darii Zawiałow.

0: tytuł utworu Czarne Serce, ten tytuł nawiązuje też ściśle do Śląska, z którego pochodzisz, w którym się urodziłeś?
1: No i to kolejna kwestia taka, że nie było to zamierzone, bo zanim pomyślałem, że to Śląsk, region węgla, region czarny, stereotypowo oczywiście uważany za region brudny, z czym ja się nie zgadzam, to na początku chodziło o to, że to czarne serce jest czarne dlatego, że po prostu jest wypalone miłością. Że tak bardzo kochało, tak bardzo mocno biło, tak bardzo się spalało z tej miłości bez wzajemności, tego właśnie niemego krzyku, tak bardzo chciało powrotu konkretnej relacji, że aż się po prostu z tych wszystkich emocji no, wypaliło i jest czarne, natomiast wciąż bije, także gdzieś tam ta iskierka nadziei jest i po prostu gdyby ta relacja wróciła, to serce mogłoby zmieniać swoje barwy, stąd też w teledysku mam część teledysku właśnie w barwach czarno-białych, a część jest kolorowa. Tutaj myślę, że wszystko ma znaczenie i rzeczywiście myśląc o tym, jaki będzie tytuł tego utworu, no najpierw pomyślałem o tym, że to czarne serce po prostu się spaliło z miłości, ale później uznałem, że jest to świetny tytuł, też z racji mojego pochodzenia, też z racji tego, gdzie to serce kocha, gdzie to serce przeżywa swoje, czy przeżywało swoje najlepsze chwile, gdzie przeżywało te smutne chwile. Cała ta historia, która miłosna, która mnie zainspirowała do napisania tego utworu, no rozgrywała się właśnie tutaj, na Górnym Śląsku. No a że jeszcze mówimy, że to jest właśnie taki czarny region, to też ma znaczenie, a zupełnie na marginesie, ja prywatnie kocham tak zwaną czarną muzykę, soul, na przykład, tak, bardzo lubię R&B, miałem też swoją przygodę zawodową z hip-hopem i współpracowałem z raperami, można mnie usłyszeć w różnych hip-hopowych nagraniach, także to Czarne Serce ma nawet taki wymiar nie tylko osobisty i lokalny, jeśli chodzi o moje miejsce zamieszkania czy życia, ale też jeśli chodzi o to, w rytmie jakiej muzyki to Czarne Serce bije.

0: przez cały ten teledysk od początku do końca towarzyszy ci jeden główny atrybut. Duży, taki klasyczny, retro, piękny zegar. Zegar ma nawiązywać do przemijania.
1: Ma nawiązywać i do przemijania, i do tego, o czym śpiewam, a śpiewam, zacytuję, gdyby tak móc jeszcze raz stanąć z tobą twarzą w twarz i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to taki żal i taka właśnie takie marzenie ściętej głowy o tym, żeby móc cofnąć czas, żeby było jakieś wehikuł czasu, które pozwoli mi wrócić do danych momentów, w których żałuję w swoim życiu, co do których żałuję, że się tak, a nie inaczej zachowałem, i móc je naprawić, żeby po prostu dzisiaj być szczęśliwym człowiekiem. Więc ten zegar po prostu symbolizuje upływ czasu, tę chęć cofnięcia się w czasie, ale też pokazuje, jak miasto, jak te właśnie miejsca, w których to serce moje biło i bije, jak one się zmieniły na przestrzeni lat. I tak też dzieje się w teledysku, że ja wygrzebałem ze swoich rodzinnych albumów stare zdjęcia rodzinnego miasta, czyli miasta Tychy, sprzed kilkunastu, niektóre zdjęcia są sprzed kilkudziesięciu lat. No i w teledysku patrzę sobie na te zdjęcia i stoję z ramką ze zdjęciem dokładnie w tym samym miejscu, w tym samym w ogóle układzie, który jest na tym zdjęciu, i dzięki wykorzystaniu też narzędzi sztucznej inteligencji możemy niejako wejść w to zdjęcie, wjechać w to zdjęcie i przenieść się w czasie i zobaczyć, jak dana przestrzeń zmieniła się właśnie w kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. Stąd też ten zegar, który symbolizuje ciągłe przejścia, taką karuzelę pomiędzy tym, co było kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, a tym, co jest teraz.
0: Widzimy też twoje zdjęcia z prywatnego albumu.
1: Tak, zgadza się. Na tych zdjęciach jestem ja, są członkowie mojej rodziny, są też moi świętej pamięci dziadkowie, więc jest to też dla mnie bardzo osobisty teledysk i taka pamiątka. No nie będę musiał teraz wyciągać albumu, żeby sobie na nich popatrzeć, tylko wystarczy, że odpalę sobie teledysk na YouTubie czy w Spotify'u i będę mógł mieć obraz tej rodziny 24 na dobę, w każdym miejscu, o każdym czasie, kiedy tylko będę chciał.

0: SK Śląsk.
1: Tychy mocno kojarzą nam się m.in. z zespołem Jam, z bluesem. Jesteśmy w Tychach, ty tutaj w Tychach, czyli w twoim też rodzinnym mieście, wykorzystujesz chociażby trzy charakterystyczne miejsca tego miasta. Możesz powiedzieć, o jakie miejsca chodzi i dlaczego konkretnie te miejsca pojawiły się w tym wideoklipie?
2: Świetnie, że powiedziałeś o zespole Jam i o Ryśku Ridlu, dlatego że właśnie takim głównym punktem zdjęciowym naszym jest Plac Świętej Anny w Tychach, czyli plac, który jest, uwaga, uwaga, wzorowany na włoskim Piazza del Campidoglio. Architekt Tadeusz Teodorowicz Todorowski po prostu wzorował się na tych monumentalnych budynkach, na tej architekturze rzymskiej, więc mamy w Tychach coś takiego. Myślę, że to jest unikat na skalę ogólnopolską. I właśnie w tym obrazku moim jest też widoczny centralny punkt tego centralnego punktu, czyli tego Placu Świętej Anny, który był kiedyś domem kultury. Na samym początku to się nazywało Górniczy Dom Kultury i właśnie w tym Domu Kultury, który widać w moim teledysku, na deskach tego Domu Kultury swoje pierwsze kroki stawiał Rysiek Ridel, świętej pamięci, z zespołu Jam. To tam odbywały się pierwsze próby zespołu Jam. A dlaczego w ogóle ten plac, ten budynek? No bo ja się tam właśnie wychowałem i dokładnie w salonie rodziców, w dużym pokoju, bo tak to się mówiło. Wielokrotnie było słychać, no może nie Ryśka Ridla, bo nie mieszkaliśmy tam za tamtych czasów, ale różne wydarzenia z tego Domu Kultury, bo dokładnie ściana, przy której stoi kanapa, na której sobie pijałem kawkę, herbatę czy oglądałem telewizor, jest ścianą graniczną z tą sceną Domu Kultury i wielokrotnie było słychać po prostu, co tam się działo. Później tam była szkoła, wyższa szkoła, później była szkoła tańca, także zmieniały się instytucje w tym budynku, natomiast no, ja go będę pamiętać jako Dom Kultury.
1: Tychy ukształtowały Cię jako artystę?
2: Bardzo ciekawe pytanie. Jestem nim zaskoczony. Myślę, że nie tyle Tychy, co ludzie, których na swojej drodze spotykałem. A że byli to ludzie często z Tychów, to po części tak. Natomiast ja jestem takim obywatelem, oczywiście czuję się związany z tym miastem, natomiast nie ograniczam swojego jestestwa do Tychów. Lubię poznawać ludzi, lubię obcować z różnymi ludźmi. Mieszkałem przez parę lat we Wrocławiu, tam też studiowałem i myślę, że odpowiadając w ten sposób, idąc tą linią, to i Wrocław mnie ukształtował w jakiś sposób. Pierwszy rok studiów na przykład miałem w Krakowie i swego czasu też często jeździłem do Krakowa, więc i Kraków pewnie jakieś piętno odcisnął. I w ogóle Górny Śląsk. Myślę, że jeśli chodzi o region, po prostu region, który mnie najbardziej ukształtował, to Górny Śląsk. I swego czasu nawet jak ktoś pytał, gdzie mieszkam, to mówiłem, że w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Ale oczywiście, ponieważ Tychy są znaczącym miastem w tej metropolii i miastem, w którym się urodziłem, w którym się wychowałem i do którego po paru tych latach, już po skończeniu studiów i po takim ustatkowaniu się i osiągnięciu tej pełni samodzielności wróciłem, to można powiedzieć, że są jednym z tych miast, które mnie muzycznie ukształtowały.
1: Na nagrobku twojego dziadka widnieje taki napis: piękni ludzie nie biorą się znikąd. Czy możesz powiedzieć, jak te słowa rezonują z tobą dzisiaj, gdy patrzysz na swoją dotychczasową karierę i na to, że no, wspominasz, i to coraz mocniej, o swoich włoskich korzeniach?
2: Tak, wpływają na mnie w ten sposób, że rzeczywiście powodują we mnie taką melancholię, taką nostalgię, ale taką pozytywną nostalgię, nie taką, która mnie pcha w jakiegoś dołka, tylko zatrzymuję się na chwilę i myślę sobie, że rzeczywiście ludzie, którymi się otaczam, ci najbliżsi, ci prawdziwi, ci życzliwi, szczerzy, są piękni i nie biorą się znikąd i cieszę się, że mam właśnie taką rodzinę, że pochodzę z takiego, a nie innego rodu i odkrywam z takim zaciekawieniem i pełną ekscytacją coraz to nowe karty swojej własnej historii. Dlatego, że jeszcze w czasach, kiedy chodziłem do gimnazjum, wiedziałem, że mam włoskie korzenie, wiedziałem, że jest rodzina włoska Pinocci, ale nie byłem aż tak zagłębiony w te historie i dopiero jako dorosły człowiek zacząłem się tym interesować i doszło nawet do tego, że zmieniłem nazwisko, rozszerzyłem je o drugi człon, czyli Pinocci, udało mi się przywrócić urzędowo to nazwisko i wspominam tutaj o świętej pamięci dziadku, bo to właśnie z tej linii, dzięki temu dziadkowi poniekąd noszę to nazwisko, dlatego, że jeszcze jego mama, czyli moja prababcia, miała na panieńskie nazwisko Pinocy, czyli spolszczone nazwisko Pinocci. Mnie się udało przywrócić oryginalne włoskie brzmienie tego nazwiska, także bardzo się cieszę, że jestem potomkiem pięknych ludzi.
1: Masz za sobą współpracę z ludźmi z różnych światów muzycznych. Powiedz, jak ta współpraca ukształtowała też ciebie jako artystę i czy to będzie miało jakiś wpływ na tą twoją solową karierę?
2: No i to się właśnie odnosi do tego pytania o to, czy miasto Tychy mnie ukształtowało. Tak jak powiedziałem, ogromny wpływ na to, co ja robię teraz i co mam zamiar robić, bo ja się dopiero rozkręcam. To jest mój poniekąd debiut, jeśli chodzi o solową działalność. Ogromny wpływ miały na to osoby, które spotykałem na swojej drodze. To głównie były osoby ze Śląska i miał i będzie miał zawsze, myślę, na tę moją twórczość wpływ nurt hip-hopowy, Rahim, u którego miałem tę przyjemność pracować i któremu też nagrałem kiedyś chórki w 2017 roku do jednego z utworów. I w ogóle muzyka hip-hopowa, właśnie ten soul, R&B, które się tam przewija, czasami nawet trochę reggae, funk, który tam się bardzo często pojawia. Ja nawet trafiłem na utwory pracując dopiero w wydawnictwie muzycznym hip-hopowym, które są aż kipią jazzem, a są hip-hopowe, tak są skatalogowane w sklepie na półce, a to tak naprawdę jest bardzo gatunek bardzo otwarty i bardzo szeroki. No i oczywiście też ogromny wpływ na to, co będę robić i co robię, ma zespół Sami i ludzie, którzy wiele lat temu wyciągnęli do mnie rękę, dali mi szansę, żeby zaistnieć na większych scenach, żeby z tej pozycji chórzysty jakiegoś wokalisty wtórującego pojawić się na froncie zespołu, prowadzić koncerty, mieć bezpośredni kontakt z publicznością. Myślę, że to mi bardzo dużo dało. Jest to doświadczenie, które no, w dużym stopniu mnie ukształtowało. Nawet to, w jaki sposób teraz podchodzę do tego, że mam napisać jakiś tekst, w jaki sposób podchodzę do tego, jak ta muzyka ma brzmieć, to myślę, że to nie bez znaczenia ma ten fakt, że byłem przez lata wokalistą grupy Sami.
1: To powiedz, bo Czarne Serce to oczywiście singiel, czy możemy się spodziewać, że na tej płycie no to będzie taki klimat, gdzie ktoś może no, odnaleźć swoją taką, no, można powiedzieć, muzyczną autoterapię?
2: Bardzo daleko wybiegłeś, bo mówisz już o płycie, czyli zdradzasz moje marzenia skryte, bo bardzo bym chciał, żeby taka płyta kiedyś powstała, natomiast aktualnie skupiam się na tej piosence. Jak już ją wydam, jak już, że tak powiem, kurz opadnie, to biorę się mocno do pracy, dlatego że tutaj mogę się pochwalić, zostałem stypendystą Funduszu Popierania Twórczości ZAIKS-u. ZAIKS we mnie uwierzył i zainwestował we mnie, a konkretnie w moje teksty, więc mam tam takie zadanie stypendialne, żeby stworzyć parę tekstów piosenek, tekstów, które będą dotyczyły właśnie żałoby po stracie czy to bliskiej osoby, czy stracie relacji. To, co mówiłem wcześniej, że żałoba może być po różnej stracie, po prostu będzie to żałoba po stracie. Będę się opierać na takim modelu przeżywania, doświadczania żałoby pani Kübler-Ross. Napisała taką książkę Rozmowy o śmierci i umieraniu. I chcę to podać w bardzo taki przystępny sposób, taki popularny, żeby to były nie teksty bardzo trudne, takie po prostu aż przytłaczające, tylko takie, na które będzie można znaleźć przestrzeń, żeby się z nimi zapoznać, żeby je poczytać w różnych momentach życiowych. No i jak już to zrobię, to zobaczymy, co dalej, no bo wydanie płyty to jest też spora inwestycja, więc trzeba mieć na nią budżet, ale liczę na to, że no może właśnie dzięki temu pierwszemu singlowi tak zaistnieje w świadomości ludzi, tak im się ta piosenka spodoba, słuchaczom tutaj Radia SK, że będą po prostu często do tego utworu wracać, odpalać go sobie w serwisach streamingowych, na YouTubie i wprawdzie to dla artysty to są grosiki, ale zawsze jest to jakieś wsparcie, które może być taką cegiełką do tego budżetu, który potrzebuje, żeby robić coś dalej ze swoją twórczością.

0: z naszej rozmowy, gdybyś miał opisać swoją nową twórczość trzema słowami osobom, które dotychczas pamiętają Cię tylko zespołu Sami, to jakie byłyby to trzy słowa, które no, będą takim wyznacznikiem Twojej solowej kariery?
1: Emocje, osobiste doświadczenia, tożsamość. W sensie takim podkreślenie po prostu tego, skąd jestem, kim jestem, poszukiwanie. To może nie są trzy słowa, ale poszukiwanie też tej tożsamości cały czas. Mimo, że ja już ją znalazłem, ale utwierdzanie się w niej, po prostu poszukiwanie, doświadczanie i dzielenie się emocjami. Chcę, żeby moje piosenki były bardzo emocjonalne i żeby każdy... To jest takie może wyświechtane, bo wielu artystów mówi, że chciałoby, żeby one były uniwersalne, żeby każdy znalazł w nich coś dla siebie. Ja powiem tak, może zdarzyć się tak, że będą piosenki totalnie skrajne, czyli będą dotyczyły jakiegoś jednego przeżycia, ale jeśli one w tym konkretnym ujęciu będą uniwersalne, czyli mam piosenkę na przykład o rozstaniu i ona jest uniwersalna dla osób, które doświadczyły jakiejś straty, to będę szczęśliwy, ale w każdym utworze chcę przemycać dużą nawet część siebie. Nie chcę pisać o czymś, czego sam nie doświadczyłem, czego nie zaobserwowałem, nie chcę pisać na zlecenie, chcę pisać po prostu o tym, co mnie ukształtowało i kształtuje cały czas. Chcę, żeby ludzie, którzy słuchają tych utworów, nie zastanawiali się, a może on przeżył coś takiego, a może to w ogóle nie o nim. Nie. To, co będę pisać, będzie ściśle związane ze mną.
2: SK Śląsk.
3: Lepiej raka nie ruszać, bo dostanie powietrza, słodycze karmią nowotwory, nie można robić makijażu w czasie choroby nowotworowej, a badania diagnostyczne wywołują raka. Śląscy onkolodzy są zaniepokojeni coraz większą ilością mitów na temat nowotworów. Materiał Darka Brombosza.
4: Iwona Listerek, kierownik Katedry Onkologii i Radioterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
5: Pani profesor, może porozmawiajmy przy okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem o mitach, które krążą w odniesieniu do nowotworów i o tym, jakie mają ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o szkodliwość, bo są naprawdę niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia i życia pacjentów, prawda?
4: 3/4 pacjentów w trakcie leczenia onkologicznego stosuje różne metody tak zwanego wspomagającego leczenia. Jeżeli są to jeszcze preparaty obojętne dla organizmu, to jest do zaakceptowania przez onkologów. Natomiast jeżeli leczenie onkologiczne jest zaprzestane i pacjenci oddają się w ręce szarlatanów, w ręce ludzi niekompetentnych, to jest oczywiście ze szkodą dla pacjenta, to jest również ze szkodą dla całej służby zdrowia, ponieważ chorzy ci wracają w bardzo zaawansowanym nowotworem po kilku miesiącach, a nawet po kilku latach, kiedy nie ma możliwości już wyleczenia. Albo to leczenie jest długotrwałe i wymagające wielodyscyplinarnego postępowania. Oczywiście się to wiąże również z kosztami, czyli sami sobie pacjenci robią krzywdę, wierząc w tak zwane niekonwencjonalne metody leczenia. Cokolwiek byłoby uznane jako niekonwencjonalna metoda, to jest po prostu metoda, która nie została zaakceptowana przez naukę tylko i wyłącznie dlatego, że jest brak dowodów na jej skuteczność. A więc można przykładać ręce do brzozy, można obejmować inne drzewa, można również korzystać z tego, że ktoś położy ręce na pacjencie i w ten sposób zniknie choroba nowotworowa. Oczywiście to są wszystko bzdury, to jest wszystko szarlataneria i tylko i wyłącznie szkodząca nam Polakom, którzy to stosują.
5: Czy pani zdaniem, pani profesor, ci wszyscy znachorzy, bioenergoterapeuci, którzy oferują usługi, mówią, że wyleczą ludzi z raka, powinni odpowiedzieć karnie za tego typu działania?
4: Ja jestem radykalna w swoich poglądach. Niestety polskie prawo jest tak ustalone, że jeżeli lekarz czy pracownik służby zdrowia z dyplomem zrobi pacjentowi krzywdę, nawet w sposób niezamierzony, to wówczas odpowiada prawnik. I to jako biegły sądowy wiele mam takich sytuacji. Natomiast jeżeli osoba, która nie ma wykształcenia medycznego, która jest ignorantem, łasym na pieniądze, bo to tylko i wyłącznie zysk finansowy tutaj odgrywa rolę, wówczas taki pacjent może tego szarlatana pozywać z odpowiedzialności cywilnej, ale takie sprawy kończą się najczęściej ugodą albo brakiem winy ze strony tego szarlatana, bo w końcu pacjent wie, że jest leczony przez osobę niekompetentną. To jest tak, jakbym poszła do krawcowej, poprosiła, żeby mi zrobiła buty, a potem miała pretensje, że nie mogę chodzić w tych butach.
5: Pani od wielu, wielu lat leczy raka. Ma Pani do czynienia z wieloma pacjentami onkologicznymi. Proszę powiedzieć, z jakimi najczęstszymi mitami przychodzą ludzie chorzy na nowotwory?
4: Mitów, które nie wpływają na leczenie, na przykład, że kobieta w trakcie radioterapii, w przebiegu raka piersi nie może farbować włosów albo nie może się malować. No, będzie wyglądała mniej atrakcyjnie, trudno. Ale to są takie opowieści, jeżeli na przykład w trakcie choroby nowotworowej nie wolno jeść słodyczy, bo rak lubi cukier, no to dobrze, będzie szczuplejsza, nie utyje, jedząc duże ilości słodyczy. To jest zupełnie obojętne dla jej zdrowia i życia. Ale jest wiele mitów, które szkodzą pacjentom, typu nawet przyjmowanie kroplówek lewoskrętnej witaminy C. Przecież każda witamina C jest lewoskrętna, więc jakie nie ma prawoskrętnej witaminy C? No więc są to bzdury, są to tak zwane pseudonaukowe, gdzieś przeczytane w internecie wywody, które absolutnie nie znajdują potwierdzenia w nauce. Gdyby witamina C na przykład była skuteczna, albo pochodne morfiny były skuteczne przeciwnowotworowo, to przecież my jako lekarze byśmy to momentalnie stosowali, żeby pomóc pacjentom.
5: Są też osoby, które mówią, że lepiej się nie badać, bo badania diagnostyczne wywołują raka. Jak walczyć z takim mitem?
4: Mi czasem ręce opadają, bo już nie znajdują argumentów wobec niewiedzy i głupoty ludzkiej. Ale wynika to z jednej prostej przyczyny. Brak zaufania do lekarzy, brak zaufania do służby zdrowia. Jeżeli wieść gminna niesie, że lekarze nie są kompetentni, nie są odpowiednio wykształceni, albo wręcz spotykam się z opiniami, że lekarze specjalnie szkodzą pacjentom. No jest to fobia, ale jak z tym walczyć? Po prostu podnieść rangę pracowników służby zdrowia, ich również zaufanie społeczne. To jest olbrzymi problem, ponieważ wszystkim się wydaje, że jak przeczytają u doktora Google, jak mają być leczeni, to już wszystko wiedzą. Więc należy mieć zaufanie do lekarzy. Jeżeli lekarz uważa, że konieczne jest jakieś badanie diagnostyczne, to na pewno się trzeba temu badaniu poddać, a nie dyskutować, bo i takie mity słyszałam, że diagnostyka powoduje nowotwór. No nic bardziej błędnego, przecież poprzez diagnostykę wykrywamy nowotwory. No ale pacjenci wiedzą lepiej, pacjenci są uświadomieni przez doktora Google i próbują wielokrotnie dyskutować z lekarzami, bo ktoś tam w kolejce powiedział albo gdzieś tam przeczytał. Od 30 lat jestem specjalistą i to były czasy, kiedy jeszcze nie było doktora Google i zaufanie wtedy do mnie jako do młodej lekarki było zupełnie nieporównywalnie większe w stosunku do sytuacji obecnej. Niestety trzeba powiedzieć, że wielu pacjentów lekceważy nas jako lekarzy, nie ma zaufania, bo wyczyta na forach internetowych. Na przykład przecież ruch antyszczepionkowy, gdzie zasiadają w tak zwanym tym ruchu w ludzie nieprofesjonaliści. To są inżynierowie, to są technicy, ale nikogo tam ze służby zdrowia nie ma. I oni próbują powiedzieć coś na temat medycyny. To jest tak, jak ja bym się wymądrzała, jak wybudować most. Pojęcia nie mam, jak to zrobić. Tak, zdrowia, zdrowia, jeszcze raz zdrowia. A zdrowie będzie wtedy, kiedy będziecie stosować profilaktykę. Profilaktykę pierwotną, czyli żyjcie zdrowo. Profilaktykę wtórną, czyli proszę poddawać się i być badanym tak, żeby jeżeli nawet ten nowotwór zostanie wykryty, żeby on był wykryty w bardzo wczesnym stanie, kiedy będzie można go wyleczyć, czyli zdrowia.
2: SK Śląsk. SK Śląsk News.
3: Natalia Czarnuch, zapraszam na godzinny magazyn reporterów SK Śląsk. Dziś porozmawiamy o wyjątkowym banku, w którym walutą jest zdrowie dla wcześniaków. W Rudzie Śląskiej w błyskawicznym tempie rozwija się Bank Mleka Kobiecego. O szczegółach za moment. Dowiecie się też więcej na temat ESL Gaming Polska, bo ten jako pierwszy dołączył do katowickiego hubu gamingowo-technologicznego. Ten ma powstać w ciągu najbliższych 3 lat w miejscu byłej już kopalni Wieczorek w dzielnicy Nikiszowiec w Katowicach. Celem porozumienia jest wspólny rozwój ESL Gaming Polska oraz katowickiego hubu gamingowo-technologicznego, jak i wspólne umacnianie pozycji gamingu oraz e-sportu w mieście Katowice. Przeniesiemy się też na drogi, bo śląska drogówka nie zwalnia tempa. Osoby pod wpływem alkoholu nadal wsiadają za kółko. O szczegółach za chwilę. Zajrzymy również do Sosnowca, tam działa Miejski Zespół do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej. Z jego pomocy mogą korzystać osoby doznające przemocy fizycznej i nie tylko. To i wiele innych ciekawych tematów ze Śląska i Zagłębia przed nami. Zostańcie na 99.1. Zaczynamy!
2: SK Śląsk.
3: To bank, w którym walutą jest zdrowie dla wcześniaków. W Rudzie Śląskiej w błyskawicznym tempie rozwija się Bank Mleka Kobiecego. W Polsce jest 16 takich banków. Ten rudzki jest jedynym na Śląsku. Dawczyń mleka nie brakuje i to nas cieszy. Panie otrzymują sprzęt laktacyjny w postaci elektrycznego laktatora, klasy szpitalnej oraz jałowych butelek. Bank odwiedził nasz reporter Darek Brombosz.
6: Dzień dobry, Anna Pisarzowska koordynuje Śląski Bank Mleka Kobiecego w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej.
7: Proszę powiedzieć, jesteśmy tutaj w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej. To jest jedyne takie miejsce w województwie śląskim i jedno z 16 w całym kraju.
6: Tak, zdecydowanie jesteśmy jedyną taką placówką w województwie śląskim.
7: Proszę powiedzieć, czym jest Bank Mleka?
6: Bank Mleka to nowoczesne laboratorium, biobank tak naprawdę, gdzie jest też waluta. I tą walutą jest taka bezinteresowna miłość do bliźniego, bo musimy pamiętać, że dawczyniami zostają kobiety, które też są w ciężkiej sytuacji, a mimo wszystko wkładają ogrom pracy w to, żeby pomóc najmniejszym pacjentom naszego szpitala, ale również 10 innych na ten moment, ponieważ naszym mlekiem żywimy nie tylko dzieci najmniejsze w naszym szpitalu, ale też dzielimy się z 10 na ten moment już szpitalami w różnych województwach.
7: To może Pani opisać, jak to wygląda w praktyce? Wcześniak potrzebuje i jak wygląda ta procedura?
6: Kiedy rodzi się wcześniak, najważniejsze jest to, by jak najszybciej podać mu siarę mamy, czyli to pierwsze mleko, tak by dostał dobrą florę bakteryjną i miał przede wszystkim dobry start. Kiedy nie mamy możliwości podania mleka mamy, bo na przykład mama jest chora, przyjmuje farmakoterapię, która to uniemożliwia, wtedy mamy do dyspozycji mleko z banku mleka. I pracujemy przede wszystkim nad tym, żeby mama jak najszybciej mogła swoje mleko dziecku przekazać. Kiedy mama postanawia, że chce się swoim mlekiem podzielić, wtedy przechodzi cały proces kwalifikacji. My mamy badamy na choroby zakaźne, na nosicielstwo chorób zakaźnych, badamy również też bakteriologię tego mleka i mama sama decyduje, ile mleka w sposób bezpieczny, oczywiście, ponieważ też wypożyczamy mamie cały sprzęt laktacyjny, ile nam tego mleka oddaje. Takie mleko zostaje zamrożone po donacji i maksymalnie do 3 miesięcy może w takiej lębówce czekać na proces pasteryzacji. Proces pasteryzacji to jest proces obróbki cieplnej. Po tym procesie również mleko jest badane, czy jest bezpieczne i w tym momencie już może być udostępniane innym pacjentom naszego szpitala i ościennych.
7: Można śmiało powiedzieć, że to jest dla wcześniaka taki zastrzyk życia, zdrowia?
6: Zdecydowanie można tak powiedzieć. Jest to na pewno ułatwienie mu tego dobrego startu. Tak, tak, zdecydowanie możemy tak powiedzieć.
7: Takiego mleka nie da się zastąpić niczym sztucznym?
6: W żaden sposób i wszystkie najważniejsze publikacje mówią o tym, że mleko ludzkie jest bezcenne dla dzieci.
7: Rozumiem, że ono jest bogate we wszystkie mikroelementy, składniki.
6: Tak, zdecydowanie, ale najważniejsze tutaj jest to, że jest przede wszystkim idealnie dopasowane do potrzeb takiego malucha, ponieważ my pozyskujemy dawczynie wśród kobiet, które są same mamami wcześniaków, więc to mleko jest dopasowane składem również.
7: Kto może zostać dawcą? Czy te panie same się zgłaszają? Czy wy, mając z nimi kontakt, zachęcacie je do tego też?
6: Dawczynią może zostać mama, która jest zdrowa, która prowadzi higieniczny tryb życia, nie może mieć nałogów i pozyskujemy matki, dawczynie, wśród matek, które są matkami naszych pacjentów. Zwykle jest tak, że mamy same do nas się zgłaszają, ponieważ chcą pomóc innym dzieciom. Myślą w kategoriach, ktoś pomógł mojemu dziecku, ja też chciałabym pomóc innym.
7: To powiedzmy jeszcze o statystykach, to znaczy ile mleka udało się pozyskać, ile macie też dawczyń i biorców?
6: W ubiegłym roku 31 wspaniałych kobiet oddało nam 650 litrów mleka, co pozwoliło wykarmić około 350 pacjentów naszego szpitala, plus 8 szpitali ościennych. W tym roku już tych szpitali jest 10, więc nasze potrzeby rosną.
7: To jeszcze zapytam, czy często dzwoni telefon z innych szpitali do Was?
6: Tak, zdecydowanie często dzwoni. Właśnie teraz też czekam na transport. Zdecydowanie szpitale potrzebują tego mleka. Myślę, że świadomość władz też już jest zupełnie inna.
7: Rozumiem, że te lodówki za nami systematycznie zawsze są zapełniane.
6: Tak, zdecydowanie są zapełniane przez te wszystkie wspaniałe mamy, które wkładają ogrom pracy w to, żebyśmy mieli czym się dzielić, żebyśmy mogli zapewnić dobry start wcześniakom.
7: Tu samo miejsce jest sterylne, mleko, które podaje się wcześniakom, też jest zupełnie bezpieczne. Czasami mamy, a zwłaszcza tych pierwszych dzieci i wcześniaków, być może o wszystko się obawiają, tu wszystko jest przebadane.
6: Tak, absolutnie. Mleko z banku mleka jest w pełni bezpieczne, jest badane, mamy wyniki badań, nie ma się czego obawiać.
8: Nazywam się Katarzyna Cyrąsikora, jestem tutaj z Rudy Śląskiej.
7: Proszę powiedzieć, w ręku trzyma Pani niezwykłe cudo. Wcześniak, dziewczynka, tak?
8: Tak, Marysia. Marysia urodziła się z masą urodzeniową 580 gram.
7: Czyli można powiedzieć pół kilograma największego Pani szczęścia.
8: Tak, dokładnie, cudu wręcz można powiedzieć, bo Marysia jest małym cudem.
7: Kiedy Marysia przyszła na świat?
8: 2 miesiące temu, 10 marca, dokładnie 2 miesiące przed terminem.
7: Rozumiem, że Marysia cały czas musi być w szpitalu miejskim w Rudzie Śląskiej. Jak to jeszcze długo może potrwać?
8: Wczoraj dowiedzieliśmy się, że około miesiąca, że za miesiąc możemy już być w domu, jeśli wszystko oczywiście będzie w porządku.
7: To niezwykłe jest to chociażby w szpitalu, że cały czas może Pani trzymać na rączkach swoją córeczkę. Nie w każdym szpitalu jest to takie oczywiste.
8: Tak, właśnie dowiedziałam się, że nie wszędzie można i to taki dla mnie ewenement trochę, bo tutaj wręcz nam mówią, żeby jak najczęściej tutaj być, ile czasu potrzebujemy i są tego efekty, bo Marysia z dnia na dzień jest coraz większa.
7: Marysia ma rodzeństwo?
8: Nie, Marysia jest pierwsza. Znaczy ma pieska, ale to raczej nie rodzeństwo.
7: Proszę powiedzieć, a byłem w banku mleka, to jedyne takie miejsce, nie tylko w Rudzie Śląskiej, ale w województwie śląskim. Proszę powiedzieć, Pani skorzystała z banku mleka?
8: Tak, przez pierwsze kilka dni po porodzie Marysia musiała być karmiona mlekiem z banku mleka, ponieważ ja nie mogłam jej oddawać swojego, a później już panie laktacyjne pomogły mi rozkręcić moją laktację, dzięki temu mogę ją dzisiaj sama karmić.
7: Proszę powiedzieć, dobrze, że istnieje taki bank?
8: Oczywiście, dla niektórych dzieci to jest jedyna metoda karmienia mlekiem naturalnym, a pamiętajmy, że w mleku naturalnym jest najwięcej witamin, przeciwciał, które tym wcześniaczkom zwłaszcza pomagają przeżyć.
7: Jak długo Marysia musiała przyjmować mleko z banku mleka?
8: To było około tygodnia, dopóki leki się wszystkie nie wypłukały, ale później już zaczynałyśmy ją karmić moim mlekiem.
7: Widziała pani po Marysi, że to mleko jej dużo daje?
8: Ona zaczęła przybierać na masie i to było najważniejsze tutaj na samym początku, że zaczęła rosnąć po prostu, więc efekty były.
7: Czyli śmiało można powiedzieć, że takie mleko z banku mleka to ratunek dla wcześniaków takich jak Marysia.
8: Dokładnie, dla tych wcześniaków to jest niezwykły lek po prostu na jego życie.
7: Proszę powiedzieć, nie miała pani żadnych obaw, żeby przyjąć z banku mleko?
8: Nie, absolutnie. Dowiedziałam się, że to mleko jest przebadane, że mamy też są przebadane pod różnymi kątami, że są one w zupełności bezpieczne dla tych maluchów. Minie nam 3 miesiące w szpitalu i prawdopodobnie pójdziemy do domu.
7: Wtedy będzie wielkie święto.
8: O, zdecydowanie. Wszyscy czekają, nie mogą się doczekać.
3: ESL Gaming Polska jako pierwszy dołączył do katowickiego hubu gamingowo-technologicznego. Ten ma powstać w ciągu najbliższych 3 lat w miejscu byłej kopalni Wieczorek w dzielnicy Nikiszowiec. Celem porozumienia jest wspólny rozwój ESL Gaming Polska oraz katowickiego hubu gamingowo-technologicznego, jak i wspólne umocnienie pozycji gamingu oraz e-sportu w mieście Katowice. Materiał Agnieszki Kucjas.
9: Marcin Nowak, wiceprezes katowickiego hubu gamingowo-technologicznego. A to oznacza, że wchodzimy na kolejny poziom transformacji miasta i regionu. Katowice 20 lat temu ponad zdecydowały się na program transformacyjny, zmieniając trochę swój profil z kierunku ciężkiego przemysłu do przemysłu technologicznego. Zostało otwartych, stworzonych 140 centrów reprezentujących firmy technologiczne i dające miejsca pracy 35 tysiącom pracowników. Teraz przyszedł czas, żeby zrobić kolejny krok, czyli stworzyć miejsce, gdzie te wszystkie firmy, nie tylko te, które są w Katowicach, ale również inne, które będą chciały dołączyć do projektu, mogły rozwijać i budować programy oparte o najnowsze rozwiązania technologiczne, o technologie cyfrowe, sztucznej inteligencji i oczywiście sektor gamingowy, dzięki któremu będziemy popularyzować tą wiedzę i rozwijać region. No i mamy ambicje, żeby stać się rzeczywiście centrum edukacyjno-rozwojowe w tych 3 obszarach, czyli gamingu, sztucznej inteligencji i technologii cyfrowych.
10: Marcin Krupa, prezydent Katowic. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że to jest pierwszy klient przyszłego hubu gamingowo-technologicznego, czyli można powiedzieć, że jeszcze nie został wybudowany, a już mamy pierwszego klienta, który swoją siedzibę przeniesie właśnie do hubu gamingowo-technologicznego. Bardzo dobra współpraca, bo to jest ESL Gaming Polska, który jest częścią dużego projektu pochodzącego z Arabii Saudyjskiej, a my już też te kontakty i współpracę z Arabią Saudyjską rozpoczęliśmy, a więc to będzie fajny taki element łączący te działalności i rozwój Riadu czy Katowic.
11: Aleksander Szlachetko, dyrektor zarządzający ESL Gaming Polska. Od lat ESL ma tutaj swoją siedzibę, od lat ta siedziba się rozwija i my dzisiaj mamy tutaj największy hub produkcyjny swojej firmy globalnie. Mamy 8000 metrów kwadratowych, wysoce wyposażonych studiów telewizyjnych, bardzo mocno rozbudowane zasoby ludzkie, sprzętowe i realizujemy tutaj właściwie przez cały rok różne projekty e-sportowe, głównie w tej przestrzeni studyjnej, w tej przestrzeni telewizyjnej, które są realizowane dla globalnych partnerów, dla globalnych klientów, dla globalnych wydawców i wspólnie wyraziliśmy dzisiaj intencję, by nasza firma dołączyła do nowo powstającego hubu technologicznego gamingowego, które rozwija miasto Katowice wspólnie z spółką Katowice Gaming Hub i byśmy wspólnie razem rozwijali to miejsce, by stało się takim prężnym ośrodkiem skupiającym firmy technologiczne, gamingowe i powiedzmy z różnych segmentów technologicznych. My na przestrzeni ostatnich 10 lat przeszliśmy taką bardzo dużą transformację. Kiedyś mieliśmy jedną ze spółek w grupie bardzo podobną do innych spółek w innych krajach. Natomiast bardzo szybko firma zauważyła, że mamy pewien potencjał dzięki z jednej strony wiedzy i kompetencjom, które zdobyliśmy realizując to wydarzenie, którego dzisiaj jesteśmy gościem, a z drugiej bezsprzecznie element kosztowy miał również ten wpływ. Dzisiaj sporo firm przenosi swoje centra produkcyjne, swoje centra R&D z Europy Zachodniej do Polski i podobny proces miał miejsce w naszym wypadku. My na przestrzeni ostatnich, tak jak powiedziałem, 5-10 lat bardzo mocno rośliśmy, agregując pewne kompetencje, które firma miała wcześniej rozproszone. I dzisiaj mamy tutaj sporo takich zespołów, które świadczą usługi całej grupie w obszarze kreatywnych, w obszarze wideo, w obszarze telewizji, w obszarze marketingu, w obszarze designu. Czyli z jednej strony można powiedzieć, że nasz hub produkcyjny jest takim miejscem wspierającym wszystkie inne oddziały i wiele projektów, które SL realizuje na całym świecie. Z drugiej strony jest sporo projektów, które jest celowo umieszczanych tutaj, byśmy je my realizowali w naszych studiach i stąd je nadawali dla publiczności gamingowej, sportowej na całym świecie, dla różnych klientów z branży gamingowej, z których bardzo często są to najwięksi wydawcy globalnie.
10: Na razie jesteśmy na wstępnej drodze, czyli dajemy ten impuls, prawda, budując hub gamingowo-technologiczny, to jest takie zwrócenie uwagi całego świata na to, że jesteśmy gotowi na podjęcie wyzwań i lokalizację wielkich przedsięwzięć projektowo-wykonawczych tutaj w Katowicach. I myślę, że ten sygnał jest bardzo mocno słyszalny i proszę mi wierzyć, że naprawdę z różnych zakątków świata mamy pytania, kto może, jak może i czy w ogóle i kiedy. Tak więc to się naprawdę stało bardzo, bardzo popularne. Oczywiście ten rynek jest bardzo dynamiczny. Nie trzeba mieć świadomość, że też jest różnoskalowalny. Ten nasz nie jest aż tak bardzo duży, jak już mamy takie ośrodki w świecie, między innymi właśnie w wspomnianym Riyadzie, gdzie jest całe miasteczko gamingowe, prawda, więc to jest troszkę większy rozmiar, ale trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, że no bez tego pierwszego kroku nie będziemy mogli właśnie zwrócić na siebie uwagę i przyciągać po prostu tych dobrych graczy biznesowych tutaj do Katowic.
11: Kilka rzeczy staje za tą intencją, czy jakby staje za tymi przesłankami. Jedną z nich jest pewien sposób, w jaki Katowice są postrzegane globalnie. I to na pewno miastu pomaga już dzisiaj, będzie pomagało dalej przyciągać firmy z konkretnych branż, z konkretnych marek. Z drugiej strony wydaje się, że to, co wspólnie robimy od lat, zarówno my w swoich przestrzeniach produkcyjnych, jak i wydarzenia e-sportowe, które realizujemy, wychowują i przygotowują pewien rynek pracowników. Czyli tutaj ten rynek jest przygotowany na to, żeby odpowiedzieć na potrzeby przyszłych pracodawców. Może teraz trochę powiem coś, co jest bardziej domeną miasta i przedstawicieli hubu, ale wiem, że oni też planują współpracę z ośrodkami szkoleniowymi, z uniwersytetami, żeby z nimi przygotowywać przyszłe kadry pracodawców, które ten hub miałyby zasilać.
10: Pierwsza zasadnicza

0: różne programy edukacyjne i rozwojowe razem z firmami, żeby stworzyć już wnętrze tego hubu, dzięki któremu potem ono będzie żywy w momencie samego otwarcia fizycznego. Oczywiście zostawimy część tej tkanki wstępnej, to znaczy w przestrzeni biurowej, coworkingowych, ale trochę w zmienionym formacie, dostosowany do dzisiejszych potrzeb, no i zgodny z obecnym rozwojem rynku real estate. A druga rzecz, rzeczywiście przestrzeń taka kolaboracyjna współpracy, jak i też coworkingowa, nawet tak szeroko rozumiana jak laboratoria, w którym możemy coś nowego stworzyć, nawet przestrzeń restauracyjna czy wykładowa. I trzecia przestrzeń, która głównie dotyczy dzisiejszego podpisania porozumienia, czyli produkcyjna, telewizyjna dla sektora gamingowego.
1: ISL to pierwsza firma, która dołączyła do hubu, a czy macie już jakiś pomysł na kolejne?
0: ISL jest pierwszą firmą, która formalnie podpisała z nami porozumienie, natomiast rozmowy prowadzimy z ponad 200 różnych firm. Mieliśmy już wiele różnych spotkań i całą ciekawością, można powiedzieć, podczas wszystkich rozmów jest to, że naszym planem jest budowanie programów rozwojowych i edukacyjnych i wspólne tworzenie rynku, a nie narzucanie pewnych schematów razem z firmami.
1: A to też będzie oznaczało nowe miejsca pracy w Katowicach?
0: Na pewno będą oznaczały nowe miejsca pracy, ale nie zakładamy, że będzie to aż taka skala, jaki sukces odnieśliśmy rozwijając sektor usług nowoczesnych przez ostatnie 15 lat.
2: SK Śląsk.
3: Niemal 10 tysięcy kontroli trzeźwości codziennie na śląskich drogach. Rekordzista miał 5 promili alkoholu w organizmie i jeździł po mieście ciężarówką. Mimo kampanii społecznych i wysokich mandatów, pijani nadal sieją strach na drogach. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
4: Nadkomisarz Tomasz Bratek, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
5: Proszę powiedzieć, nie czujecie czasami się bezradni, bo organizujecie mnóstwo kampanii społecznych, angażujecie do tego aktorów, celebrytów, zespoły muzyczne, a cały czas mówimy tu o groźnych wypadkach, skutkach tych wypadków.
4: No tak, bezradność pozwoliłaby nam na to, albo może nie pozwoliło, ale zmusiłaby nas ku temu, żeby położyć ręce i zostawić sytuację tak, jak się dzieje. Nie, policjanci zawsze będą podejmować działania zapobiegawczo-profilaktyczne, bo my widzimy sens tego działania, my widzimy ciągły spadek liczby zdarzeń drogowych, my widzimy wciąż poprawę świadomości osób, szczególnie osób młodych. Kiedyś bohaterstwem było popełnianie wykroczeń, czy też najprościej mówiąc popisywanie się brawura. Dzisiaj to już tak naprawdę coraz częściej efekt wstydu, tego, że coś zrobiłem źle, nie zastosowałem się. Oczywiście w ślad za tym idzie kara, w ślad za tym idą punkty karne, czasem odebranie prawa jazdy, ale dzisiaj możemy mówić głośno, że już jest moda na bezpieczeństwo, a nie moda na szaleństwo.
5: Ale nadal istnieje moda na to, żeby wsiadać za kółko pod wpływem alkoholu i nadal coraz częściej nikt na przykład z bliskich nie reaguje, tych pijanych kierowców cały czas łapiecie.
4: I tak, to jest smutne, to jest zatrważające, to jest wstydem całego naszego społeczeństwa, całego naszego świadka motoryzacyjnego, bo pijany kierowca, nietrzeźwy kierowca to potencjalny zabójca na naszych drogach. Niestety tylko w tym roku przekonało się już 7 osób o tym, że pijany może zabić. My prowadzimy różnego rodzaju działania, różnego rodzaju kampanie, ale przede wszystkim sprawdzamy i kontrolujemy stan trzeźwości na naszych drogach na co dzień. Policjanci, można rzec, tylko na Śląsku kontrolują średnio około 10 tysięcy kierowców dziennie, czy są oni trzeźwi, czy mogą siedzieć za kierownicą. Niestety prawie 7 tysięcy ujawnionych przypadków tylko w tym roku, kiedy znajdowały się za kierownicą osoby, które nie powinny tam usiąść z racji tego, że wcześniej spożywały alkohol. Świadczy o tym i motywuje nas do działania, że nigdy nie za dużo sprawdzeń, nigdy nie za dużo testów. Policjanci oczywiście mogą się pomylić co do podejrzeń osoby, która znajduje się za kierownicą i jak się okazuje jest trzeźwa, ale my cieszymy się wtedy, kiedy sprawdzimy kilkuset kierowców i wszyscy z nich byli trzeźwi.
6: Małgorzata Stiller.
5: Pani Małgosiu, pamięta Pani miejsce i czas wypadku?
6: Pamiętam większe szczegóły, ale dosłownie samego wypadku do końca nie pamiętam. Pamiętam uderzenie, przesuwanie naszego samochodu, wybuch poduszki, ten zapach w samochodzie, taki kurz, bełno i lament. Mój lament, bo mi wszystko bolało.
5: Gdzie pani jechała?
6: No z już obecnym byłym partnerem jechaliśmy po prostu na garaż, bo mieliśmy tam sprawę do załatwienia na naszym garażu, ale niestety już nie dojechaliśmy. Dzień był pogodny jak to latem, w miarę sucha nawierzchnia i to było w godzinach między godziną 17:00 a 17:15.
5: Gdzie to się wydarzyło?
6: Na Starych Miechowicach, na ulicy Warszawskiej.
5: Wie pani coś o tym kierowcy?
6: Tyle tylko mi, że ten człowiek jest tylko o 2 lata ode mnie starszy. Wyjeżdżał z ulicy właściwie Leśnej, można powiedzieć, bo tam jest Brandka, tam był znak ustąp pierwszeństwa przejazdu. Nie ustąpił, więc po prostu wjechał z całym impetem w nasz samochód.
5: Wyjechaliście drogą główną?

0: Główną, tak, dokładnie.
1: I nagle ten mężczyzna wyjechał.
0: Dokładnie. I w nas uderzył.
1: Jak to się zakończyło? Co się wtedy działo? Pamięta pani?
0: Co się wydarzyło? Tak jak mówiłam, no uderzenie, przesunięcie naszego samochodu. Po prostu czułam się jak na karuzeli. Wybuch poduszki. No a ja w automacie, nie wiem jak ja to zrobiłam, ale odpiłam pas, otworzyłam drzwi i dosłownie na czterech, że tak powiem, wyszłam i zostałam po prostu leżeć na trawniku. I tyle pamiętam.
1: Straciła pani w tym momencie?
0: Przy domu straciłam, tak.
1: Kto pomógł? Kto przyszedł jako pierwszy z pomocą? Ten kierowca wyszedł, pomagał?
0: Nie. Ten kierowca zaczął uciekać. To wiem, bo słyszałam, jak już się ocknęłam. Ale wracając do tego pytania, czy ktoś pomógł, to tak. Były dwie panie, które przyszły do mnie, przyleciały właściwie do mnie i wołały do mnie. Tak słyszałam gdzieś tam za mgłą. Się nie ruszała, żebym oddychała spokojnie, że jest wszystko w porządku. Po prostu starały się mnie uspokoić. Ale wewnętrznie po prostu taki był potworny mój ból, a przyszedł mój były, już obecny partner i on mi kazał usiąść. No troszeczkę się zszokowałam sama, bo mówię, no po takim uderzeniu to raczej się człowieka nie podnosi, tylko raczej stabilnie się go powinno zostawić leżąc w bezpiecznej pozycji.
1: Dziś wiadomo, dlaczego kierowca uciekał.
0: Tak, no oczywiście. 2,5 promila miał w wydechanym powietrzu. Dlatego uciekał.
1: Ktoś go dogonił? Policja go szukała?
0: Nie. Strażak, wiem, że był strażak, który za nim pobiegł i jakaś właśnie z jedna z pań. Dorwały człowieka i przeprowadziły pod radiowóz.
1: Powiedziała pani, że udało się pani jeszcze ostatkiem sił wyjść z samochodu. Potem dostała się pani do szpitala.
0: No, w szpitalu dowiedziałam się, że po prawej stronie żebra złamane, po lewej stronie kolejne żebra, złamany mostek, zapadnięte płuto, więc hospitalizacja odbyła się w szpitalu na około 10 dni.
1: Mówi się, że rany fizyczne się goją, ale no właśnie, te rany emocjonalne?
0: Fizycznie myślę, że dojdę w jakimś tam czasie, ale psychicznie wątpię, ponieważ w tej chwili borykam się z zespołem porazowym, więc boję się, co będzie dalej. Na chwilę obecną boję się nawet wsiąść do jakiegokolwiek samochodu. Więc gdziekolwiek się udaje, to albo na nogach po prostu, no, albo rowerem. Tyle mi pozostało. Po prostu jakaś ta trauma nie pozwala mi wsiąść do autobusu i do tramwaju.
1: Ktoś zaproponował pani pomoc, żeby wyjść z takiej traumy?
0: No niestety, wszystko muszę sama załatwiać. Od rehabilitacji po właśnie skorzystanie z specjalisty pomocy typu psychiatra, który zadecyduje, czy mam się udać na jakąś terapię dodatkową, bo chodziłam wcześniej na terapię, ale niestety ta terapia nie obejmuje takiego urazu jak mój, więc no teraz czekamy na dalsze wizyty lekarskie.
1: Proszę powiedzieć, czy pani spotkała się z tym kierowcą? On przyjechał, przeprosił?
0: Na chwilę obecną ten pan w ogóle się nie pojawi i może dziękować Bogu, bo nie ręczę za siebie. Bo naprawdę po tym wypadku pierwsze co pomyślałam, co z moim dzieckiem najmłodszym. Mówię, jak on sobie poradzi, ale po prostu jak mówię, nie ręczę za siebie, jak go dorwę, tego pana. Ale no, to od tego są sądy. W tej chwili to wiem, że jest sprawa, poszła do sądu, ale czekamy na wyznaczenie terminu rozprawy.
1: Ciężko będzie mu spojrzeć w oczy?
0: Mam nadzieję, że będę potrafiła spojrzeć mu w oczy i zapytać się słowem, dlaczego.
1: Co by mu pani powiedziała wprost?
0: Czy zabrał mi resztę życia? Chociaż żyję, bo żyję, oddycham, ale po prostu odebrał mi chęci życia, bo z tym, co się teraz człowiek męczy, no to jest katastrofa jak dla mnie.
1: Dzieci to chyba też przeżyły. Igor ma przecież dopiero zaledwie 7 lat.
0: Dokładnie. On długo nie wiedział o tym wypadku, bo po prostu bałam się mu to powiedzieć, ale jak powiedziałam mu w końcu, że mama jednak była w szpitalu poprzez to, że miałam wypadek samochodowy, no to dziecko się tak zmieniło, że on teraz, ja cię muszę pilnować. To są słowa mojego dziecka. Ja cię muszę pilnować. Starsze synowie, owszem, przeżyli to, byli przy mnie w szpitalu, wspierali mnie, no ale to są chłopaki, ale najmłodszy to najbardziej chyba na tym ucierpią. Psychicznie.
1: Niemal codziennie słyszymy o różnych tragediach, które wywołali pijani kierowcy na drogach. To policjanci mówią niemal codzienność. Z perspektywy, jak pani ogląda te tragedie w telewizji albo pani słyszy, co sobie pani myśli?
0: Ja to takiego człowieka bym w ogóle do samochodu nie wpuściła, no ale niestety są ludzie skrajnie nieodpowiedzialni, że pod wpływem alkoholu wsiadają, czy nie tyle alkoholu, ale też pod innymi używkami siadają do samochodów. Po prostu są skrajnie nieodpowiedzialni.
1: Można ich nazwać mordercami, zakułkiem?
0: Grubo, ale można by było tak nazwać.
1: Dlaczego?
0: No bo praktycznie faktycznie jedną nogą byłam w grobie.
1: Nie każdy ma tyle szczęścia, co pani.
0: Oj, dokładnie. A tych wypadków jest coraz więcej. I to śmiertelnych.
1: Są akcje, chociażby ta najnowsza na Śląsku, która apeluje do kierowców, żeby nie wsiadali za kółkiem po pijanemu. Proszę powiedzieć, pani zdaniem te akcje mają sens?
0: Mają i to naprawdę duży sens. Ja bym ponaglała to notorycznie, dosłownie co 5 minut. Nie wiem, dla innych to może dla nudne by to się odbyło, ale dla niektórych ludzi, którzy są skrajnie nieodpowiedzialni, jak do nich nie dotrze, no to nikt nie dotrze do nich. Jak nie poprzez właśnie reklamy, poprzez jakieś spoty reklamowe i tak dalej, nie?
1: Pani wspomniała, że została pani jako ofiara wypadku pijanego kierowcy pozostawiona sama sobie i to pani musi teraz dbać i o to, żeby dostać się do psychologa i tak dalej. Myśli pani, że powinien być jakiś fundusz, który no, zapewnia takim osobom jak pani potem pomoc też rodzinom?
0: Dokładnie. To powinno być dosłownie tak na pierwszy rzut, żeby właśnie osoby, które trafiła taka tragedia w życiu, powinni właśnie mieć możliwość bezpośredniego kontaktu z psychologiem, nawet z psychiatrą, terapię, żeby to wszystko było po prostu tak zorganizowane, żeby człowiek czuł się bezpiecznie. Pomimo tego, że miał wypadek, ale czuł się bezpiecznie, że może iść do tego lekarza, porozmawiać, wyżalić się, no i chodzić na tę terapię, nie?
1: A co pani myśli, bo czasami się zdarza tak, że no, rodzina przyzwala i po na przykład imprezie ktoś z partnerów, z mężów wsiada za kółkiem i po pijanemu wsiada do samochodu i ktoś wsiada razem z nim do tego samochodu.
0: To jest podwójna skrajna nieodpowiedzialność. Jak i tego kierującego, tak jak pasażera. Jeżeli piłeś, po prostu nie jedź. I tyle w temacie. Bierzemy, zapieramy kluczyki i nigdzie pan nie pojedzie.
2: SK Śląsk.
3: W Sosnowcu rozpoczął działalność Miejski Zespół do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej. Z jego pomocy będą mogły korzystać osoby doznające przemocy fizycznej, ale nie tylko. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
4: Agnieszka Sekunda, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu. Powstały nowe zespoły, które zmieniły swoją nazwę. Z dotychczasowej przemocy w rodzinie zostały utworzone Miejskie Zespoły Interdyscyplinarne do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej. Stąd jest zmiana tej nazwy, ale ta ustawa wprowadziła też szereg innych jakby rozwiązań dotyczących przemocy domowej. Są powoływane grupy diagnostyczno-pomocowe w celu zatrzymania przemocy domowej. Ustawodawca rozszerza nam tutaj katalog osób, które doznają przemocy, bo zmieniło się także nazewnictwo, doznają przemocy i najważniejsze dla nas jest to, że w każdym przypadku, gdzie do nas dociera zgłoszenie przemocy, dziecko jest traktowane jako osoba doznająca przemocy. To nam jakby rozszerza pole pomocy tym dzieciom. Rozszerzył się także katalog osób doznających, jak powiedziałam przed chwilą, o byłych partnerów, byłych małżonków, ale warunek jest, że ta przemoc musi być na dzień dzisiejszy, czyli aktualna. Nie będziemy zajmować się sprawami, gdzie dochodziło do przemocy kilka lat do tyłu. Ta przemoc musi faktycznie występować na dzień dzisiejszy. Ustawodawca także przemycił nam w nowych przepisach dwie dodatkowe formy przemocy, a więc formę przemocy ekonomicznej, a także różnie nazywaną formę przemocy na odległość, czy też cyberprzemocy. A więc wszystkie tutaj stalkingi, hejty, niepokojenie drogą mailową, SMS-ową będzie traktowane jako jedna z form przemocy względem osoby doznającej przemocy. Ustawodawca w końcu dał nam też możliwość oddziaływań na osoby stosujące przemoc, a więc członkowie grup diagnostyczno-pomocowych po wystąpieniu z wnioskiem do zespołu interdyscyplinarnego będą mogły taką osobę skierować na zajęcia korekcyjno-edukacyjne. Oczywiście, jeżeli ta osoba wcześniej nie podejmie z nami współpracy i sama nie będzie chciała działać na swoją rzecz. Zmieniło się też wiele w samej procedurze Niebieska Karta, dlatego że grupy diagnostyczno-pomocowe oddzielają się od zespołu i to one będą podejmowały decyzje o dalszym prowadzeniu tej procedury czy sprawy, bądź też zakończeniu i same będą podejmowały decyzje, kiedy ona ma zostać zakończona. Mamy tam szereg zmian, ponieważ już w nowej ustawie ustawodawca jasno nam wskazuje, że osobom stosującym stosującą przemoc jest to osoba pełnoletnia i jest niemożliwością w chwili obecnej prowadzenie jakichkolwiek działań skierowanych do niepełnoletniego człowieka. Tak to nazwijmy, bo nawet go nie możemy nazwać osobą stosującą przemoc, bo nie istnieje to pojęcie w procedurze, która obecnie się będzie toczyła. Jest wiele zmian w tej ustawie.
5: Tutaj chodzi o słowo klucz, bo wcześniej była przemoc w rodzinie, teraz jest przemoc domowa.
4: Wcześniej ustawodawca faktycznie nam tutaj jakby zawężał ten katalog i jeżeli były przepisy w rodzinie, to tutaj mieliśmy na myśli osoby, które musiały wspólnie zamieszkiwać i wspólnie gospodarować. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej rozszerza nam ten katalog, czyli te osoby kompletnie już nie muszą ze sobą mieszkać czy prowadzić wspólnego gospodarstwa domowego. Faktycznie tutaj ustawodawca odchodzi od tych powiązań biologicznych, czyli mogą to być byli partnerzy, byli małżonkowie, tak, których kiedyś łączyła jakaś więź, czy to emocjonalna, fizyczna, ekonomiczna. Natomiast na dzień dzisiejszy może ich to już nie łączyć, ale musi faktycznie dochodzić do przemocy tu i teraz. Czyli tak jak wspomniałam wcześniej, nie będziemy wracać do spraw sprzed kilku lat, tylko aktualnie musi między nimi dochodzić do przemocy.
5: I muszą zamieszkiwać w tym jednym domu?
4: Nie, właśnie to się zmieniło. Nie muszą już wspólnie zamieszkiwać.
5: Czyli rozumiem, każda forma przemocy, czyli tak jak pani powiedziała, nawet jakieś tam gnębienie przez internet.
4: Tak, to jest właśnie ta nowa forma przemocy. Tak jak wspomniałam, różnie nazywana. Jedni nazywają ją przemoc na odległość, jedni cyberprzemoc. I to też jest podstawą do wszczęcia procedury czy rozpatrzenia danej sprawy przez grupę diagnostyczno-pomocową.
5: A wcześniej, do tej pory, jak sobie takie osoby musiały radzić? One musiały jakby same o to zadbać, tak? Tutaj mogą liczyć na pomoc takiego zespołu.
4: Tak, zgadza się. Wcześniej te osoby mogły korzystać z innych przepisów prawa, które pozwalały im jakby bronić się. Natomiast teraz mogą liczyć na wsparcie i pomoc nie tylko zespołu interdyscyplinarnego, który powołuje te grupy diagnostyczno-pomocowe, ale także specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej, na przykład pracowników zespołu przeciwdziałania przemocy domowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu.
5: Jak się zmieniła rola dziecka po zmianie tych przepisów?
4: Pierwsze co, to każde dziecko jest uznawane jako osoba doznająca przemocy. To jest wielka rewolucja. Dotychczas mieliśmy dziecko w składzie rodziny, ale nie mogliśmy go z automatu traktować jako osoba doznająca. W chwili obecnej wystarczy, że dziecko jest w składzie tej, może nie rodziny, ale grupy osób, gdzie prowadzimy tą grupę diagnostyczno-pomocową, no bo wiadomo, mogą nie mieszkać razem, jest traktowane jako osoba doznająca przemocy. Wystarczy, że ono jest świadkiem, no już nie mówimy tutaj, kiedy osobiście doznaje przemocy.
5: Co to zmieniło w jego położeniu?
4: Różnie podchodzono do dziecka w procedurze Niebieska Karta. Często słyszeliśmy od osób, że jest napisane, że dziecko jest świadkiem przemocy, czy na przykład bezpośrednio nie słyszało obelg, wyzwisk, nie mówię tu już o formach fizycznych i różnie traktowano dziecko. Teraz ustawodawca jasno nam mówi, to jest dziecko, które doznaje przemocy, a więc musimy zaopiekować się dzieckiem tak, jak każdą osobą, która doznaje przemocy. I ten wachlarz pomocowy na pewno będzie większy. Ciężko mi powiedzieć, jak te przepisy będą funkcjonowały w przyszłości, dlatego że to jest początek. Pewnie zupełnie inne spojrzenie na tą sprawę będę miała za kilka miesięcy, kiedy będziemy pracować już na tych nowych przepisach. Na pewno ustawodawca tutaj nam zmieni też katalog osób, które są uprawnione do wszczynania procedury Niebieska Karta. Bo dochodzą nam, czy żandarmeria wojskowa, jeżeli rozchodzi się o żołnierza zawodowego, asystent rodziny, do tej pory nie mógł sporządzać formularza, teraz może. Ale też ustawodawca zrobił krok dalej i stwierdził, że podstawowym składem grupy diagnostyczno-pomocowej będzie pracownik socjalny i funkcjonariusz policji, którzy na każdym etapie prowadzonej procedury będzie mógł się zwracać do zespołu o poszerzenie składu grupy, o specjalistów, które mogą pomóc zarówno osobie doznającej przemocy, jak i właśnie dziecku.
5: Powróćmy sobie jeszcze do tego, co się zmieniło. Chciałam dopytać o tych nastolatków, bo pani powiedziała wcześniej, że jeśli chodzi o przemoc domową, ci nastolatkowie będą w tej chwili inaczej traktowani, tak? Dlaczego? Co się zmieniło?
4: Mamy jasno wskazane przepisach w ustawie, że osoba, która jest osobą stosującą przemoc, jest to pełnoletnia osoba. Do tej pory, jeżeli działały przepisy starej ustawy, nie było tego napisane wprost, a więc procedury niebieska karta pojawiały się, gdzie osobami stosującymi przemoc były osoby 16-17-letnie. Jedynym naszym działaniem, jakie mogliśmy zrobić, to przekazywaliśmy te informacje do sądu, tak? Nie podejmowaliśmy nie mogliśmy może inaczej podejmować działań względem osób niepełnoletnich. Oczywiście pozostawała nam praca z osobami doznającymi przemocy, bo musieliśmy w jakiś sposób zaopiekować się tymi osobami, udzielić im pomocy i wsparcia, jak mają się zachowywać w takich sytuacjach, ale nie mogliśmy pracować ze sprawcą przemocy. Teraz ustawodawca jasno nam mówi, że musi to być pełnoletnia osoba, a wiadomo, możemy względem pełnoletnich osób podejmować działania.
5: Ale co z niepełnoletnimi sprawcami przemocy, bo i tacy się zdarzają, co w takiej sytuacji?
4: U nas akurat jest w ten sposób zrobione, że wszędzie, gdzie do nas będzie docierała informacja o tym, że ktoś doznaje przemocy, bo musimy jeszcze zwrócić uwagę, że to nie tylko procedura niebieskiej karty będzie uruchomiała pracę grupy diagnostyczno-pomocowej, a więc jeżeli będziemy mieli taką informację, że jest to osoba niepełnoletnia, natychmiast będziemy powiadamiać sąd rodzinny, z którym współpracujemy. Ta współpraca jest dobra i będziemy podejmować działania także z policją, bo jak wiemy, zmieniły się także inne przepisy i tutaj właśnie sądu rodzinnego czy też policyjne. Oczywiście tutaj o policyjnych to mam na myśli głównie dodatkowe nakazy, zakazy, nakaz opuszczenia, zakaz zbliżania się, to już funkcjonowało. Natomiast od 15 sierpnia tego roku policja też otrzymała nowe uprawnienia, ale to także dotyczy się osób pełnoletnich, a więc zakaz zbliżania się do określonych miejsc, zakaz kontaktowania się, więc ten wachlarz jest od naszej strony duży. Natomiast sprawcami niepełnoletnimi będzie się musiał zająć sąd.
5: Kto wchodzi w skład zespołu?
4: W skład zespołu ja może wymienię podstawowe osoby, które wchodzą i muszą wejść w całej Polsce, ponieważ kolejne osoby to już tak jakby jest potrzeba danego zespołu. Na pewno wchodzą przedstawiciele miejskich, gminnych ośrodków pomocy społecznej, przedstawiciele policji, przedstawiciele oświaty, przedstawiciel służby zdrowia, przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. I to pozostało niezmienne, ale w skład zespołu mogą wchodzić także kuratorzy zawodowi, przedstawiciel żandarmerii, jeżeli wystąpią z takim wnioskiem do zespołu. Organizacje pozarządowe, które oczywiście działają w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej, a także inni specjaliści, którzy jakby pomagają nam w realizowaniu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony ofiar, a także realizują inne zadania z tego zakresu.
5: Nowości, które się pojawiły w tych nowych przepisach, ta nowość dotyczy tej przemocy ekonomicznej. Co to jest ta przemoc ekonomiczna i kogo ona może dotyczyć?
4: Przemoc ekonomiczna może każdego dotyczyć, kto doświadcza przemocy, głównie tej przemocy domowej. Przemoc ekonomiczna to jest zabieranie pieniędzy komuś, wydzielanie tych pieniędzy, zmuszanie do zaciągania kredytów, zmuszanie do żebrania i zabieranie tych środków finansowych. No ta przemoc ekonomiczna zawsze jest powiązana z innymi formami. Na pewno jest powiązana z przemocą psychiczną, ale też może wiązać się z innymi. Na pewno przemoc ekonomiczna jest bardzo trudną też do udowodnienia, tak samo jak przemoc psychiczna.
5: A jeśli chodzi o tą cyberprzemoc, też tą nowość w tych przepisach, to o czym my mówimy, o jakim zjawisku?
4: Mówimy tutaj o tym zjawisku, że często, kiedy sprawca, na przykład osoba stosująca przemoc, dostanie nakaz opuszczenia lokalu, zakaz zbliżania się do określonego miejsca, jakby pisał SMS-y do osoby doznającej przemocy, obraźliwe słowa na różnych portalach społecznościowych, nachodził w miejscu pracy, to wszystko teraz będziemy mogli podciągnąć pod przemoc. A więc tutaj obawiamy się tylko jednego, że wszystkie sprawy, które dotyczyły stalkingów, tak, i były składane o ściganie tego przestępstwa, najprawdopodobniej będą do realizowania przez grupy diagnostyczne pomocowe. Oczywiście nie w każdym przypadku, ale jeżeli jest to aktualne dziś jeszcze między tymi partnerami byłymi, czy mężami, czy jakiekolwiek związki były wcześniej, liczymy się z tym, że tych spraw też będziemy mieli sporo.
5: W Pani ocenie zmiana tych przepisów była potrzebna i co ona zmieni w konkretnych przypadkach osób doznających przemocy?
4: Tu głośno i wyraźnie trzeba mówić, że przede wszystkim osoby doznające przemocy są bardziej chronione. Czyli wcześniej był tylko zakaz zbliżania do mieszkania i nakaz go opuszczania, a teraz tak jak wiemy, chronimy. Chronimy zarówno dziecko, jak i osobę doznającą przemocy. Dodatkowe nakazy, o których mówiłam, czyli na przykład nakazy, zakazy, zakaz zbliżania się na przykład, czy wchodzenia na teren placówki oświatowej, gdzie się dziecko uczy. Zakaz zbliżania się do miejsca pracy, na przykład osoby doznającej przemocy. Zakaz kontaktowania, o którym przed chwilą mówiliśmy. To jest jedno, czyli możemy bardziej chronić osoby doznające przemocy. A drugie, ustawodawca daje nam możliwość w końcu jakichś podejmowania kroków względem osób stosujących. Czyli tak jak mówiłam, zajęcia korekcyjne, edukacyjne. A jeżeli sprawca czy osoba stosująca przemoc nie zgłosi się na takowe zajęcia dobrowolnie, możemy wystąpić z wnioskiem o wykroczenie, czyli nierealizowanie tych zobowiązań i wtedy decyzję będzie podejmował sąd.
5: A jak wy często się będziecie zbierać?
4: Zespół według nowych przepisów powinien spotykać się nie rzadziej niż raz na 2 miesiące, czyli to też jest nowość, wcześniej było na 3. Ale ustawodawca pozwala nam spotykać się wtedy, kiedy mamy taką potrzebę, gdzie musimy wykonać swoje zadania. Natomiast grupy diagnostyczno-pomocowe, które odłączają się od zespołu, bo zespół interdyscyplinarny to jest jakby inne działania i jest to ten człon, który ma tworzyć system przeciwdziałania przemocy na terenie danego miasta. Natomiast grupa diagnostyczno-pomocowa jest grupą zadaniową, czyli pracuje z konkretnym przypadkiem w środowisku. Więc tutaj są dwie różne torowości prowadzenia tego.
5: Czyli ja rozumiem, że tak technicznie do Was będą spływały do tego zespołu wszystkie przypadki, tak, które będą miały miejsce w Sosnowcu, a Wy będziecie podejmować już konkretne decyzje.
4: Każde zgłoszenie dotyczące przemocy będzie wpływało, mamy nadzieję, że będzie wpływało bezpośrednio do zespołu interdyscyplinarnego, który powoła grupę diagnostyczno-pomocową do pracy z konkretnym przypadkiem.
2: SK Śląsk.
3: Pan Gabriel Pierończyk odkrył w Tychach kapsułę czasu, która uchowała się od II wojny światowej. Dzisiaj elementy znalezione z tego okresu możecie oglądać m.in. w Miejskim Muzeum w Tychach, a o tym, co się znalazło w kapsule, usłyszycie w następnym materiale.
6: Nazywam się Gabriel Pierończyk i jestem założycielem takiej inicjatywy pod nazwą Muzeum Historii Człowa w Tychach, a dzisiaj część moich zbiorów jest dostępna dla zwiedzających w Muzeum Miejskim w Tychach.
7: No właśnie, znajdujemy się w takim niesamowitym miejscu. Ja jestem bardzo podekscytowana, bo jestem, bardzo mnie interesuje też ta tematyka. I teraz musimy zdradzić koniecznie słuchaczom, którzy nie widzą tego, co tutaj się znajduje, właśnie co możemy zobaczyć u Pana tutaj w magazynie, bo jest tutaj naprawdę wiele ciekawych eksponatów.
6: No to są przede wszystkim skrzynki na amunicję różnego rodzaju, wyposażenie żołnierzy niemieckich. Można znaleźć jakieś pojedyncze gąsienice, tuby na pociski, hełmy oczywiście i jakąś broń białą jak bagnety.
7: Trzeba podkreślić fakt, że to wszystko w większości, co znajduje się właśnie w tym pomieszczeniu, zostało znalezione przez Pana.
6: Tak, no to jest kolekcja, która powstawała przez no co najmniej 15 lat, więc myślę, że jest już co pokazywać.
7: No właśnie, zatem porozmawiajmy o tym, skąd się wzięło to zamiłowanie i gdzie de facto Pan znajduje te odkrycia, które są z czasów tej II wojny światowej. Jak to wszystko wyglądało? Czy to jest po prostu szukanie po lasach? Czy to są przypadkowe znaleziska? Proszę o tym opowiedzieć.
6: Tak naprawdę to był to jeden wielki przypadek, że się znalazłem tu na Człowie i zacząłem zbierać te człowskie rzeczy, bo to był taki mały epizod właśnie w Muzeum Miejskim w Tychach, kiedy temat został poruszony walki w 1945 roku w Człowie, natomiast nie rozwinięty. A później to tak samo poszło, że to ja ten temat rozwinę. I właściwie od tego się zaczęło. A gdzie można te rzeczy znaleźć? To tak naprawdę wszędzie. Trzeba się rozglądać. wyglądać, bo można znaleźć w lesie, można w trakcie spaceru z dziećmi, bo też się znajdowały porcelanowe korki, dzwonek, przedwojenny dzwonek rowerowy, to wystarczy dobrze przyglądać się, co leży na ziemi, ale można też, zdarzało mi się też grzebać po śmietnikach, po skupach makulatury, no i oczywiście po domach.
7: No właśnie, jeżeli mówimy o II wojnie światowej, to jak to wyglądało tutaj właśnie na terenie Czułowa, bo na tym, w tym magazynie, gdzie my się teraz znajdujemy, jest bardzo dużo rzeczy właśnie niemieckich.
6: Tak, w 1945 roku, właściwie to był noc z 28 i z 29 stycznia, wówczas wojska niemieckie wycofywały się z aglomeracji górnośląskiej i w tym czasie zostały zaskoczone przez nacierające wojska rosyjskie od strony Bierunia i Murtek. I tak naprawdę to ci żołnierze zaczęli robić takie prowizoryczne linie umocnień gdzieś w okolicach przydrożnych rowów, w sąsiednich domach. Wywiązywały się wtedy walki o każdy dom, o każdy ruch. Natomiast przeważająca liczba tych żołnierzy rosyjskich i samo zaskoczenie doprowadziło do tego, że tych przedmiotów wojska niemieckiego 100 razy więcej niż samego rosyjskiego.
7: Właśnie widzimy tutaj między innymi na tabliczce powieszone nieśmiertelniki. My jeszcze tutaj w kuluarach przed rozpoczęciem rozmowy rozmawialiśmy właśnie na temat tego, że niektóre z nich są przedzielone już na pół. Co to oznacza?
6: Przełamane nieśmiertelniki na pół oznaczają oczywiście, że któryś, no właściciele tych nieśmiertelników zginęli. Te połówki, które tutaj można zobaczyć, to są połówki, które powinny się znaleźć w jednostkach wojskowych. Tylko, że no nie wiadomo dlaczego nie zostały odesłane.
7: Mhm. Prócz nieśmiertelników zerkamy troszkę niżej i mamy skrzynie. Skrzynie, które są stare, które widać, że już przeszły, pewnie były nieraz zakopywane i odkopywane. No właśnie, co to za skrzynie?
6: To są skrzynie na pociski do dział przeciwlotniczych, skrzynie na granaty i skrzynie na pociski i ładunki artyleryjskie do lekkich haubic.
7: Czyli coś dla miłośników właśnie takich, że tak powiem, bardziej bojowych sprzętów. No i powiedzieliśmy o tym, że to są skrzynie niektóre na granaty i granaty tutaj też pan ma.
6: Tak, ale to już jako rekonstrukcja.
7: Mówimy o skrzyniach, ale widzimy również szable, widzimy również różne odznaczenia, które znajdują się w ramkach. Co to są za elementy?
6: To są takie ciekawostki, które trafiają do mnie w bardzo przeróżny sposób, bo ta szabla, o której pani wspomniała, ta, która za moimi plecami, przez lata była wykorzystywana jako tyczka do pomidorów. Zaprzyjaźniony pan zadzwonił do mnie, czy ja chcę tyczkę do pomidorów. I tak się też u mnie znalazła. Bagnetów jest sporo. Były wykorzystywane już poza wojskiem oczywiście w domach. Trafił się taki bagnet, spotkałem taki bagnet, który był przerobiony na tasak rzeźniczy i no, tych przedmiotów to można tak mnożyć, bo one zawsze miały swoje drugie życie.
7: Elementy ubioru też tutaj znajdujemy. Widzę SS-mański mundur, widzę polski mundur, ale już powiedzieliśmy sobie, że on już jest troszkę bardziej nowoczesny. Mamy w ramkach też powieszone tutaj na ścianach elementy mundurów niemieckich, kołnierzyki i różne odznaki. Gdzie to się wszystko znajdowało?
6: To może już sprostuję, to nie SS-mański mundur, ale mundur żołnierza Wehrmachtu, bo SS-manów tutaj raczej nie było. Natomiast te wszystkie rzeczy, no część jest pozyskana albo z domów, albo gdzieś z lasów. Z lasów oczywiście do tego trzeba mieć pozwolenie, natomiast jak się wypełni wszystkie formalności, to można śmiało działać.
7: Ja powiedziałam mundur SS-mański, ale jednak żołnierza Wehrmachtu, ale za to mamy znalezioną odznakę SS-mańską.
6: Tak, jest czaszka z czapki SS-mańskiej, jak najbardziej, też się tu znalazła.
7: No właśnie, no to gdzie ją pan znalazł?
6: No, w tym samym miejscu, gdzie te kołnierzyki i te pozostałe odznaczenia. Był zrobiony śmietnik, w którym no, można było znaleźć cuda. Oczywiście zaczynając od wojskowych rzeczy, poprzez zakrętki ze słoików, buty dziecięce, zabawki z lat 60., 70., wszystko tam było.
7: No i jeszcze poruszymy kwestię tych wszystkich hełmów, które tutaj mam teraz nad głową. Słuchaczom wyjaśnimy, że te hełmy niektóre mają jeszcze znaki postrzałowe. Te hełmy również zostały znalezione w lasach?
6: Tak, tak. No to były rzeczy, których ludzie nie zbierali po wojnie, bo przy tak dużej liczbie wojskowego wyposażenia to każdy brał te najlepsze. A to, co było przeszczelone, skrzywione, czy w jakiś sposób uszkodzone, to zostało wyrzucane. I nawet sami ludzie mi mówili, my takich rzeczy nie braliśmy, bo mieliśmy dużo, dużo lepsze.
7: A pan to wziął i niektóre poddał rekonstrukcji.
6: Tak, ja żadnym nie wzgardzę. Część, te najgorsze, które właściwie byśmy mogli już oglądać na śmietniku albo na złomie, zostały poddane rekonstrukcji, bo i tak z nich by już nic nie było. Natomiast te lepsze, póki trzymają się jeszcze taką kupy, no to można je zobaczyć na półkach.
7: Widzimy jeszcze tutaj maski gazowe, które się znajdują.
6: No to były też kolejne rzeczy, których ludzie nie zbierali, bo po co? Wiem, że na przykład takie maski były wykorzystywane jako gogle do motocykli, jeżeli komuś brakowało. Natomiast tego się nie dało w żaden sposób przerobić, chyba że się odcinało z nich paseczki. Te wszystkie gumki, paski, które trzymały tą maskę, bo to były rzeczy do wykorzystania, do wtórnego wykorzystania.
7: No właśnie, i pan ma pasję, którą pielęgnuje, pasja, która jest niesamowita, można śmiało stwierdzić, poszukiwacz skarbów takich wojennych, śmiało można pana, taki lokalny, śmiało można pana tak nazwać. No i przychodzi moment, przychodzi taki dzień, że znajduje się kapsułę czasu. No to teraz porozmawiamy o tej kapsule.
6: Najfajniejsze jest to, że to zawsze mnie zaskakuje. To, że była jakakolwiek kapsuła, to o tym nie wiedziałem, tylko to było takie chyba samozaparcie, że trzeba szukać, bo może coś być. Gdy dostałem pozwolenie na przecząśnięcie budynku dyrekcyjnego fabryki, to zrobiłem kilka podejść, aż dopiero coś trafiłem, bo nie wierzyłem w to, że w takim dużym budynku nie ma nic.
7: No właśnie, zacznijmy od początku. Zatem jak pan się dowiedział, że tam coś może być bardzo takiego wartościowego i że coś tam ten budynek może skrywać?
6: No sam budynek był ciekawy, bo to powstał w 1884 roku, czyli już ma ponad 140 lat, a to był też efekt poprzedniej wystawy w Muzeum Miejskim i wówczas dyrekcja fabryki pozwoliła mi pogrzebać, a że to był budynek przeznaczony do remontu, który właśnie obecnie trwa, to był już, cały budynek był opuszczony i nic nie stało na przeszkodzie, żeby móc wyrwać deski z podłogi, żeby móc pogrzebać, pobrudzić ściany i wtedy się zaczęło.
7: Pierwsza myśl, gdzie można ukryć coś, no to ja bym sobie pomyślała, że właśnie pod deskami w podłodze ktoś coś zapisuje, przekazuje jakieś listy do przyszłego pokolenia, a tutaj gdzie ta kapsuła się w końcu odnalazła?
6: Kapsuła się odnalazła pod bardzo niewielkim daszkiem, który był nad oknem, nad takim dachowym oknem, a sama powierzchnia tej kapsuły wyniosła około 10 metrów kwadratowych, a daszek, ta przestrzeń pomiędzy daszkiem a podłogą wynosiła 50 cm.
7: Czyli można powiedzieć ogromna kapsuła czasu. Znalazł pan to i jaka była pierwsza reakcja, to pierwsze takie wrażenie, no bo dla takiego fanatyka właśnie takich elementów wojennych, no to chyba gratka.
6: Tak, gratka, ale my mówimy tu o kapsule czasu, natomiast na samym początku się okazało, że to był jedna karteczka. To taki był bilet cechowy podpisany Górnośląska Fabryka Celulozy i Papieru, która została znaleziona pod jedną belką, która tak luźno leżała i wtedy pomyślałem, to będzie tego coś, będzie więcej. No i zacząłem kręcić się wokół tej belki i się okazało, że pół metra dalej jest druga karteczka, trzecia karteczka. Jak zacząłem wygrzebywać ten gruz i te kartki, to wtedy już widać było, że coś jest tam ciekawego.
7: No właśnie, coś tam jest ciekawego. Co jeszcze tam pan odnalazł?
6: No, z takich fajnych rzeczy to były bilety. Różnego rodzaju bilety, bo były bilety na autobus, tylko autobus śląskich linii autobusowych. Były bilety do autobusów pana Swobody, a pan Swoboda miał, to był tyski przewoźnik. Tylko, że już to były bilety w momencie, kiedy Niemcy mu dali Treuhändera na tą firmę, czyli już tak naprawdę zaczęło przychodzić, ta firma zaczęła przychodzić na własność państwa. Były też bilety na tramwajowe, bilety kolejowe i bilety wstępu na wiece NSDAP i na przykład na koncert.
7: I to wszystko wojenne rzeczy?
6: Różne, bo zazwyczaj to były rzeczy z przełomu lat 40., 40., 41., bo ostatnie właśnie dokumenty były z końca 41. roku. Już następnych już nie było, więc można wydatować tą kapsułę na 1941 rok. Ale znajdowały się na przykład gazety z 1928 roku, taką gratką, do której jeszcze nie do końca zidentyfikowałem. To jest plakietka z prosektorium Pawła Kawali, I to jest prawdopodobnie taka pierwszowojenny przedmiot, natomiast zbyt słabe są pieczątki prosektorium, żeby móc identyfikować, jakie to są lata.
7: Oprócz tych wymienionych elementów, o których wcześniej teraz wspomnieliśmy, były również listy i koperty.
6: Tak, były różnego rodzaju koperty właśnie z fabryki papieru. To były polskie koperty z napisem Górnośląska Fabryka Celulozy i Papieru. Następnie były koperty z niemieckimi nazwami właśnie Górnośląskiej Fabryki Celulozy i Papieru, a również koperty z firmy German und Jacobsen Papierfabrik, czyli to był ostatni właściciel fabryki papieru w trakcie wojny.
7: No a coś o tych listach? One były pisane maszynowo, czy właśnie zobaczył pan, że to było napisane ręcznie?
6: Nie, to były listy pisane ręcznie, a zazwyczaj to były listy firmowe, których nie dało się w jakiś tam większy sposób zidentyfikować, bo to były czasami skrawki, ale bardzo ważne były tutaj adresy. Część z tych adresów były... Właściwie te listy były adresowane dla pana Kulki, malarza Stychów. I wśród tych wszystkich przedmiotów znalazły się też rożki z barwnikami do farb. Było bardzo dużo gazet poplamionych farbami. Były czapki, była czapka malarzy, więc myślę, że to właśnie pan Kulka był sprawcą tej kapsuły czasu.
7: I de facto ta kapsuła czasu miała troszkę taki duch artystyczny w sobie też.
6: Raczej bym powiedział, to był duch takiego osoby, która porządkuje i wyrzuca wszystko, co jest niepotrzebne. Wtedy to na pewno były traktowane te rzeczy jako śmieci, a dzisiaj to jest jako taka gratka, która nam dostarcza bardzo dużo informacji o tym, co o życiu zwykłych ludzi, ale też o samej na przykład fabryce papieru.
7: Kiedyś ktoś mógł to po prostu wyrzucić, nie zwracać uwagi na to, że w przyszłości będzie to miało bardzo dużą wartość, po pierwsze historyczną, po drugie można powiedzieć naukową, że ludzie będą mogli wyciągnąć z tego jakieś wnioski, dowiedzieć się więcej, jak to kiedyś wszystko wyglądało.
6: Tak naprawdę to bardzo się dobrze złożyło, że nikt na to nie zwracał uwagi, bo myślę, że przynajmniej były dwa momenty, kiedy ktoś by mógł to wziąć i wyrzucić. Pierwszy moment to jakby fabryka była odbudowywana po walkach w 1945 roku, czyli załóżmy, że te rzeczy miały już wtedy po 5-6 lat i nikt się tym nie interesował, bo tam wtedy było pokrycie dachu zmieniane. Później w latach bodajże 50. była druga wymiana dachu, czyli kolejny raz przetrwały te rzeczy. I ciężko jest mi wydatować, ale jeszcze była rura z ogrzewania położona nad tymi rzeczami. Czyli ktoś znowu musiał tam zajrzeć i wprowadził tą rurę, ale też na szczęście się nikt tym nie zainteresował, bo pewnie by to zostało usunięte i wyrzucone.
7: No właśnie, w końcu przyszła osoba odpowiednia, która się tym zainteresowała i która to wynalazła. I to jest bardzo pozytywny aspekt tej naszej rozmowy, bo dzięki temu my teraz możemy to chociażby mieć przed sobą i wiele z tego właśnie wnioskować. Pan mi wspomniał przed naszą rozmową, jeszcze zanim włączyliśmy dyktafon, że dużo tego było, że było bardzo dużo kartonów, żeby to wynieść.
6: Wyciąganie tych przedmiotów, bo to takie było dosyć specyficzne, bo trzeba było na brzuchu się wczołgiwać pod daszek, z twarzą przy samej podłodze, wyciągać je poza daszek i dopiero można było segregować. Trwało 3 dni po 5-6 godzin codziennie. I w momencie, jak przywiozłem te wszystkie kartony, wyczyściłem się z tego kurzu, było widać, co dokładnie mam. Co dokładnie, ile tego było i czy to było warto.
2: SK Śląsk.
3: A więcej informacji z naszego regionu już teraz znajdziecie na sk.pl.
2: SK Śląsk News.
8: Czas na kolejny godzinny magazyn reporterów SK Śląsk. Zostańcie z nami na 99.1. Zaczynamy. Sezon na grzybobranie w pełni. Służby apelują o ostrożność w lasach. Każdego roku gubi się tam nawet do 400 osób. Najczęściej są to seniorzy.
9: Podkomisarz Katarzyna Cypel-Dąbrowska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu. Co roku niestety dochodzi do zagubienia osób zbierających grzyby, dlatego też pamiętajmy o tym, że jeżeli już wybieramy się do lasu, poinformujmy naszych bliskich, gdzie dokładnie mamy zamiar jechać i o której godzinie mamy wrócić. Możemy również udostępnić, jeżeli jest oczywiście zasięg naszym bliskim, dokładną lokalizację. Zdarzają się sytuacje, że grzybiarze mogą zgubić się w lesie. się, dlatego wtedy trzeba szukać jakiegoś charakterystycznego miejsca i oczywiście wezwać pomoc, opisać mniej więcej w jakim miejscu się znajdziemy. Może być to jakiś charakterystyczny punkt, również słupki, na niektórych znajdują się numery. Pamiętajmy też o tym, że jeżeli wybieramy się większą grupą do lasu, warto zwracać uwagę na osoby starsze i dzieci, ponieważ bardzo często dochodzi do sytuacji, gdzie właśnie takie osoby tracą orientację w terenie i się gubią. Warto też zwracać uwagę na naszych towarzyszy, żeby nie odchodzić zbyt daleko od siebie.
5: Dlaczego ludzie się gubią w lesie?
9: W lesie ciężko jest zachować jakąś orientację. Ludzie gubią tą orientację. W pewnym momencie po prostu wychodzą bardzo daleko w las i jeżeli na przykład nie znają danego terenu, no to wtedy dochodzi do tego zagubienia.
5: I co w takiej sytuacji, jeśli już zauważymy, że no nie potrafimy odnaleźć drogę, co zrobić?
9: Jeżeli mamy taką możliwość, warto również zadzwonić na numer 112, poinformować o takiej sytuacji, mniej więcej właśnie podać, gdzie się znajdujemy, jeżeli właśnie jest to charakterystyczne miejsce. Również możemy powiadomić bliskich, dlatego też warto powiedzieć, o której mniej więcej godzinie chcemy wrócić z grzybobrania, żeby też bliscy mogli wiedzieć, że jeżeli na przykład do jakiejś konkretnej godziny nie pojawimy się w domu, żeby też odpowiednio zareagować.
5: Sprzyjają nam też wszelkiego rodzaju urządzenia elektroniczne, prawda? W których są kompasy, w których możemy znaleźć lokalizację, więc warto, żeby te urządzenia były naładowane.

0: udostępnić aktualną swoją lokalizację bliskim i w razie potrzeby oczywiście telefon musi być naładowany, ponieważ dzięki niemu możemy wezwać pomoc i zadzwonić pod numer alarmowy.
1: Te poszukiwania nie są nigdy łatwe w lasach, prawda?
0: No niestety, jeżeli jest to duży teren, policjanci muszą go przeszukać. Jest to sytuacja, gdzie angażujemy zawsze bardzo duże siły oraz środki.
1: Czyli co, warto też może nałożyć na siebie coś, żebyśmy, gdy zdarzy się taka sytuacja, że się zgubimy, żeby nas po prostu było widać?
0: Warto, będąc w lesie, właśnie zadbać o to, żeby nasze ubrania

0: widoczni dla osób nas poszukujących.
1: Często do lasu przyjeżdżamy też samochodem. Czasami nieroztropni grzybiarze zapominają, żeby to auto odpowiednio zabezpieczyć albo żeby w bezpiecznym miejscu stanąć.
0: Musimy zwracać właśnie uwagę na to, żeby prawidłowo parkować, żeby nasz samochód nie utrudniał przejazdu innym pojazdom. Dlatego też warto wybierać miejsca bezpieczne, znajdujące się co prawda blisko drogi, natomiast nie blokujące drogę dla innych uczestników.
1: W jaki sposób auto zabezpieczyć, które zostawiamy?
0: Pamiętajmy o tym, że wychodząc z samochodu zawsze musimy go zamknąć, ponieważ możemy paść ofiarą złodziei. Nie zostawiajmy też w tym samochodzie wartościowych rzeczy, torebek, plecaków, które widać przez szybę i mogą zachęcić sprawców do tego, żeby te rzeczy zabrać oraz na przykład wybić szybę.
2: Tematy przygotowała Kasia Ziółkowska. W Dąbrowie Górniczej rusza pilotażowa mobilna zbiórka tekstyliów. Miasto chce sprawdzić, czy jest zapotrzebowanie na tego typu akcje.
3: Bartosz Matylewicz, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. Od początku 2025 roku gminy mają obowiązek odbierania od mieszkańców, czy umożliwienia mieszkańcom oddania odpadów tekstylnych jako osobnego rodzaju odpadów, a nie tak jak do tej pory odpadu zmieszanego. Przez ten czas w Dąbrowie Górniczej tekstylia można oddawać w 4 punktach selektywnej zbiórki odpadów, które funkcjonują w różnych częściach miasta. Natomiast pojawiały się też głosy wśród mieszkańców, że to zapotrzebowanie jest większe i nie każdy ma możliwość czy ochotę zbierać te rzeczy, te odpady tekstylne i dostarczać je do PSZOK-ów. Stąd podjęliśmy decyzję, że podobny sposób jak organizowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych, akcyjnie przeprowadzimy pilotażowo akcję zbierania właśnie odpadów tekstylnych. I od 3 października do 21 listopada, co sobotę, w różnych częściach miasta Alba będzie ustawiała kontenery, gdzie mieszkańcy będą mogli pracownikowi Alby przekazać posegregowane odpady tekstylne, suche, w szczelnie zamkniętych workach. Będą tam przyjmowane zarówno części ubrań, będą przyjmowane sparowane buty, będzie można również oddać pościele, koce, tego typu przedmioty i one zostaną albo przekazane do ponownego wykorzystania, jeśli ich stan na to pozwoli, albo po prostu trafią jako element do recyklingu.
1: Czyli można powiedzieć, to taki ukłon w stronę mieszkańców, którzy nie zawsze mają czas, żeby tę odzież dostarczyć w wybrane miejsce.
3: Tak, organizujemy tę akcję po to, żeby sprawdzić, jak rzeczywiście wygląda zainteresowanie tego typu akcjami ze strony mieszkańców. Jeśli tego typu akcja się przyjmie, nie wykluczamy, że w przyszłości również oprócz standardowej możliwości przekazania odpadów tekstylnych w punktach selektywnej zbiórki odpadów, również być może takie akcje będziemy akcyjnie kontynuować.
1: W jakich dzielnicach się pojawią ci pracownicy Alby?
3: 3 października będzie to Błędów Okradzionów, 10 października Łosień Strzemieszyce, 17 października Sikorka Tucznawa Ząbkowice, 4 października Trzebiesławice Ujejsce Antoniów, 7 listopada Łęknice Gołonóg, 14 listopada Marianki, Dąbrowa Górnicza Korzeniec i Gołonóg i 21 listopada Dąbrowa Górnicza Jaworowa to i Aleja Róż, czyli Mydlice oraz ulica 1 Maja, czyli Reden.
2: I zmieniamy temat. Kapibary opanują dzisiaj mysłowicki rynek. No, jeśli macie ochotę, to wybierzcie się właśnie dzisiaj. Mysłowice będą chciały pobić rekord w liczbie kapibar zebranych w jednym miejscu.
4: Anna Górny, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Mysłowice. W tym roku również aranżujemy strefę jesienną na rynku, więc tak jak w zeszłym roku będzie można sobie przyjść na spacer, zrobić przepiękne zdjęcia. Wiemy, że ta jesień jest bardzo taka ciepło przyjmowana i przez młodzież, i przez dzieciaki. I w zeszłym roku zrobiliśmy kapibary jesieniary na rynek, a w tym roku są to kapibary jesieniary 2.0. Wracamy na rynek, także w tym roku również będziemy świętować. No to fajne święto kapibar. Jeżeli chodzi o same kapibary, to akcja polega na tym, żeby mieszkańcy Mysłowic, dzieciaki, młodzież, osoby starsze, wszyscy, którzy kochają właśnie kapibarę, te spokojne, cudowne zwierzątko, przyszły na rynek z motywami kapibary. Mogą to być kapibara na skarpetce, może to być torebka kapibarowa, może to być całe przebranie. My będziemy liczyć wszystkie te motywy i będziemy bić rekord. Mamy nadzieję, że w tym roku będzie ich jeszcze więcej, ale też również będą towarzyszące atrakcje. Zaprosiliśmy przedsiębiorców, którzy będą gotować zupę dyniową, ale będzie to taka walka, ponieważ będą cztery grupy przedsiębiorców i oni będą walczyć o to, żeby jak najwięcej nazbierać pieniążków, bo jest to również akcja charytatywna dla naszego Bartusia Bańskiego, więc przedsiębiorcy będą walczyć o to, żeby jak najwięcej w cudzysłowie sprzedać tej dyniowej zupy i nazbierać najwięcej do puszki. Oprócz tego zaprosiliśmy zaprzyjaźnione alpaki. Wiemy, że dzieciaki uwielbiają te zwierzęta. No niestety żywe kapibary to jest niemożliwe zaprosić ich na rynek, ale też warto podkreślić, że jesteśmy w trakcie adopcji trzech kapibar z naszego śląskiego zoo. Także te nasze kapibarowe tradycje się rozrastają.
1: Impreza charytatywna. Zbieracie na Bartusia Bańskiego. To jest mały mieszkaniec Mysłowic, chory na dystrofię Duchenne.
4: Tak, dokładnie. Cały czas wspieramy rodziców, zarówno Bartusia, jak i Wojtusia. Akurat to wydarzenie, tutaj puszeczki będą dedykowane Bartusiowi, ale cały czas również wspieramy drugiego mieszkańca. No chcemy nazbierać te 17 baniek szczęścia. Na rynku też jest umieszczony duży taki dzwon, gdzie możemy wrzucać butelki, które później oddajemy do recyklingu i z tych pieniążków również zasilamy tą zbiórkę. No jak możemy, staramy się pomóc.
1: Jeśli chodzi o wystrój rynku, bo to wszystko na rynku się będzie działo, ono przechodzi, że tak powiem, kolejne przeobrażenie i tym razem znowu w jesiennej odsłonie. Fajnie, bo mieszkańcy mogą z tej jesiennej odsłony skorzystać i ją uwiecznić.
4: Tak, w zeszłym roku rozpoczęliśmy właśnie tą jesienną strefą na rynku. Pojawiły się przepiękne elementy właśnie ze słomy, mnóstwo dyń, wrzosy, liście. Ludzie, naprawdę mieszkańcy chętnie przychodzili sobie robić zdjęcia w tej strefie. Później kontynuowaliśmy to, była strefa zimowa, później strefa wiosenna, letnia, także nazywaliśmy ten cykl cztery pory roku rynek, ale widzimy, że ta strefa jesienna jest głównie taka, najmocniej sympatyzują mieszkańcy właśnie z tą jesienią, dlatego w tym roku pokusiliśmy się o to, że ta strefa będzie troszkę większa i planujemy ułożyć fajny labirynt, także dzieciaki będą mogły sobie z tego labiryntu korzystać, tam się troszkę pogonić, pobawić, powygłupiać, także zapraszamy. Do końca tego tygodnia strefa będzie gotowa. W tej chwili nad nią pracujemy, także zapraszamy. Kapibary jesieniary na rynek, czyli impreza w Mysłowicach, odbędzie się 3 października. Zaczynamy od godziny 14, a o godzinie 16 będziemy bili rekord kapibar na rynku.
2: Zmieniamy temat. 5 lat temu przeżył poważny wypadek w ludzkiej kopalni Bielszowice. Dziś górnik z kopalni Wesoła Mysłowice wraca do biegania półmaratonów. To, co przez wiele lat było jego pasją, stało się dla niego elementem powrotu do życia i budowania nowej codzienności.
5: Dawid Rowisz, czyli pracowałem na kopalni Bielszowice, w tej chwili pracuję na kopalni Mysłowice Wesoła.
6: No właśnie, proszę powiedzieć, jaka niezwykła historia jest związana z panem i z Silesia maratonem?
5: Historia jest taka, że biegałem wcześniej, jako powiedzmy, biegałem sam, potem urodziło się moje dzieci, biegałem z dziećmi, później miałem wypadek na kopalni, no i teraz zaś staram się wracać do biegania.
6: Co się stało? Może pan opowiedzieć naszym słuchaczom, jeżeli chodzi o wypadek na kopalni?
5: To jest taka sytuacja, że miałem 40 urodziny. 2 dni później poszedłem do pracy normalnie, bodajże miałem nocki na godzinę 0:30. No i około 2 w nocy po prostu przygniótł mnie kamień, nie wiem, wielkości może pralki. Rozmiarzył mi kolano, rozerwał tętnicę udową, przygniótł mi stopę. Dziś przez około kilka minut moi współpracownicy próbowali ten kamień ściągnąć ze mnie. Taki był ciężki, że po prostu musiał trwać chwilę. Później mnie opatrywali. No i na sam koniec, wiadomo, jak już potem byłem w szpitalu, to cały czas człowiek gdzieś tam, cały czas to bieganie miał z tyłu głowy i zastanawiał się, czy do tego biegania chce.
6: No właśnie, lekarze panu mówili, że jest szansa, żeby pan wrócił do biegania. Czy przekreślali tę szansę?
5: Czy narracja była tego typu, że ciesz się, że żyjesz, że masz 2 nogi i tutaj no, nikt nie chciał rokować, co będzie dalej, no ale bardziej po prostu dawali mi odczuć, że mam sobie z tym dać spokój. Tym bardziej, że w tym roku w styczniu Jeden z lekarzy zapytał mnie się, czy zastanawiałem się nad amputacją nogi z tego względu, że będzie tylko gorzej, tak? No, nie dałem za wygraną i póki co cieszę się bieganiem, staram się to robić, a co z tego wyjdzie, no zobaczymy.
6: Może pan opisać, jak wyglądał Silesia Maraton z najmłodszą z córek?
5: Bo generalnie mam dwie córki, Emilkę i Alicję. Biegałem w Silesię ze starszą z córek, ona wtedy miała gdzieś około 7 miesięcy. Ma ukończonych gdzieś około 4 albo 5 takich biegów. No i praktycznie bieganie z takim małym dzieckiem, no to wie pan co, to nie jest taka po prostu normalna rzecz, tak? Bo w tym momencie dziecko może się rozpłakać, powiedzieć, że nie chce, zobaczy plac zabaw i już jest po biegu, tak? Ja na przykład biegając, no miałem nawet ze sobą taki jednorazowy nocnik, tak? Jakby co trzeba było, to byłem przygotowany, a biegnąc na przykład Silesia, jest taki podbieg w Siemianowicach Śląskich pod wieżę telewizyjną, tam dużo osób idzie, bo podbieg jest dość długi, no nie wiem, około może kilometra. To Emilka wcinała bułę i tata szybciej, tata biegaj, więc w tym momencie no to jest taki śmiały, mały trener personalny, który no też dawał siłę, motywację do tego, żeby biegać. To było wszystko przed wypadkiem. Wypadek miałem 5 lat temu w czerwcu. Przez 4 lata można żyłem w takiej narracji, że tak jak powiedziałem wcześniej, ciesz się, że żyjesz, że masz dwie nogi i no najlepiej siedź w domu, bo sobie krzywdę zrobisz. No ale tak jak powiedziałem, zacząłem chodzić, potem z kikami, na przykład wszystkiemu zacząłem truktać, no i jestem w tym miejscu, gdzie jestem.
6: Pan wspominał też o tym, o tych emocjach. Może pan wspomnieć emocje, kiedy wbiegł pan na murawę Stadionu Śląskiego?
5: Znaczy, 5 lat temu była taka sytuacja, jak właśnie byłem po wypadku, nie mogłem biegać. Jest w trakcie Silesii taka akcja Więcej niż bieg. Organizuje to Jakub Krucha i zrzesza biegaczy, którzy pomagają wtedy takim osobom jak ja, czyli osobom niepełnosprawnym, na przekroczenie po prostu mety wzięcia udziału w takich biegach. No ja w tym momencie też nie mogłem biegać, byłem świeżo po wyjściu ze szpitala. No i zorganizował mi osobę, która mnie pchała. Dodatkowo moi przyjaciele pchali wózek z moimi dziećmi. No i tak naprawdę ja myślałem, że to jest moje pożegnanie w ogóle z bieganiem. Dzieci tak samo już wiedziałem, że one już w tym wózku nie pobiegają ze mną. No i wbiegając na Stadion Śląski, poprosiłem wcześniej Kubę, żeby mój wózek, który jest pchany, żeby być na samym końcu, z tego względu, że chciałbym spróbować przekroczyć metę o własnych siłach. No i gdzieś tam zatrzymaliśmy się tam kilkadziesiąt metrów przed metą. Koledzy pomagali mi wstać, wyciągali tam gdzieś tam schowane kule. No i w tym momencie osoby, które biegły, pchały te wózki, po prawej, po lewej stronie zrobili szpaler i zaczęli mi bić brawo. I w tym momencie te emocje były tak duże, że po prostu przekraczałem linię mety praktycznie z łzami w oczach.
6: Dziś jest rok 2026 i wraca pan na start Silesia Maraton.
5: Będę biegł półmaraton i tak jak 5 lat temu ktoś mnie pchał,

0: Telefon zaufania dla dorosłych i młodzieży w kryzysie psychicznym. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
1: Dzień dobry, radna miasta Katowice, Magdalena Skwarek. Państwa zachęcić do tego, żeby skorzystać, jeżeli macie Państwo taką potrzebę i żeby też dotarło to do mieszkańców, ze specjalnej infolinii. Mamy taką infolinię dla osób dorosłych. Też będziemy ją mocno promować w czasie tej konferencji, że każdy, kto czuje, że może czuje troszeczkę, że te siły odpływają, ta dobra energia, będzie mógł skorzystać i już może skorzystać od dłuższego czasu właśnie z tej oferty. To jest, proszę Państwa, infolinia, można powiedzieć, dla osób w kryzysie. Jeżeli chcesz porozmawiać, wystarczy wykonać. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku, można dzwonić od 16 do 24, a chyba tutaj nie zdradzę tajemnicy. Myślę, że wydłużymy działanie, poszerzymy w ogóle działanie tej infolinii, także serdecznie zapraszam. Numer 577-435-970, jeżeli ktoś zapamięta. Dziękuję bardzo.
2: Telefony specjaliści.
1: Tak, oczywiście specjaliści przygotowani do spotkania telefonicznego, do rozmowy z osobami w kryzysie. Proszę Państwa, te kryzysy są bardzo różne, nawet bardzo trudne sytuacje suicydalne, także jesteśmy absolutnie tutaj profesjonalnie przygotowani wraz ze strefą zmiany, która wraz z miastem Katowice współtworzy ten właśnie projekt. Zapraszam Państwa do zapoznania. Powiem ile osób, ale na pewno ta liczba codziennie praktycznie wzrasta. Na początku było to kilka osób. Czekamy też na większą promocję, żebyśmy mogli dotrzeć do większego grona i właśnie konferencja będzie takim źródłem otwarcia.
3: Liczymy na to, że Państwa udział też pomoże w przekazaniu tej informacji dla mieszkańców, bo to nowe działanie finansowane ze środków miasta i też myślimy, że konferencja przyczyni się do rozpropagowania między innymi tego numeru.
2: Rozumiemy, że jest duże zapotrzebowanie na tego typu telefony.
1: Tak, zresztą w całej Polsce, bo proszę Państwa, mamy takich infolinii kilka w naszym kraju, działają bardzo prężnie. Natomiast, żeby ta infolinia też działała, no trzeba po prostu się do tego przygotować. Trzeba też przygotować mieszkańców, że jest taka możliwość. Także bardzo się cieszę, że ta inicjatywa też została podjęta i wydaje mi się, że to jest absolutnie niezbędny krok w stronę zdrowia psychicznego naszych mieszkańców.
3: Małgorzata Morin-Trzęsimiech, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urząd Miasta Katowice. Warto zaznaczyć, że miasto na ochronę zdrowia psychicznego mieszkańców, na szeroko rozumianą też profilaktykę, wydaje ponad 34 miliony. Rola miasta jest rolą uzupełniającą ofertę placówek ochrony zdrowia, więc jest to niebagatelna kwota. Wbrew pozorom i takiemu jakby ogólnemu myśleniu, to jest element zdrowia psychicznego dla mieszkańców, aby po pracy właściwie wypoczywać. Pewnie, że dla prezydenta miasta Katowice, Marcina Grupy, ochrona zdrowia psychicznego mieszkańców jest bardzo ważna, stąd program, stąd znaczne środki, ale też stąd nakierowanie na współpracę instytucji, organizacji pozarządowych, które dopiero wspólnie mogą wytworzyć system przyjazny mieszkańcom.
4: Dzień dobry, Anna Trepka, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej działa Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Centrum Rehabilitacji Społecznej. Osoby w kryzysie psychicznym oraz osoby z różnymi zaburzeniami, w tym zaburzeniami psychicznymi, mogą się zgłaszać do tych ośrodków. W tych ośrodkach zatrudniamy specjalistów wysokiej klasy, to są psycholodzy, to są pedagodzy, to są prawnicy, jak również pielęgniarki psychiatryczne. Osoby, mieszkańcy Katowic mogą skorzystać z różnych form wsparcia bezpłatnie. Jest to wsparcie psychologiczne.

prawnej. Również realizujemy taki projekt dla dzieci i młodzieży, to jest psychoterapia dla dzieci. Pozyskaliśmy środki unijne, w ramach którego realizujemy projekt Katowice Miasto Otwarte.

Odbywają się tam przeróżne treningi, umiejętności społeczne, treningi, jak wykorzystywać czas wolny. Również w mieście Katowice działa 5 środowiskowych domów samopomocy, które zapewniają dzienną opiekę osobom, które wymagają takiego wsparcia. Jeżeli rodzina czy osoba wymaga wsparcia finansowego, również Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej takie wsparcie oferuje, czy również schronienie. Dzięki wszystkim tym działaniom pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pomagamy tym osobom uwierzyć w siebie, uwierzyć w realizację swoich możliwości, w to, że są ważni dla całego społeczeństwa. Przede wszystkim dajemy im poczucie bezpieczeństwa i takiej wiary w siebie, że mogą zrobić wszystko. To są przeróżne kryzysy. Kryzysy wynikające z tego, że ktoś stracił pracę, staje się bezrobotnym. Kryzys z powodu rozwodu, kryzys z powodu

0: śmierci najbliższej członka rodziny. Szereg różnych kryzysów, które musimy rozwiązywać na co dzień. To jest kryzys w rodzinie, gdzie na przykład choruje osoba. Mówi się, że osoba zachorowała. Trzeba powiedzieć, że zachorowała cała rodzina. Więc cała rodzina wymaga takiego wsparcia i my też poprzez psychoedukację, poprzez tłumaczenie rodzinie, jak się zachowywać, jak z tą osobą rozmawiać, bo to są bardzo trudne tematy, nie tylko dla osoby chorej, ale również dla tych osób, które są w tej rodzinie.
1: Do tej pory osoby takie dosyć wstydziły się korzystać z tej pomocy. Pani zauważa, że coraz mniej jest tego wstydu i ludzie wiedzą, że trzeba poprosić specjalistę o pomoc?
0: Myślę, że bardzo ważny aspekt pan poruszył, ponieważ do niedawna faktycznie osoby, słysząc o psychologu czy psychiatrze, no mówiły nie. Teraz zauważamy, że ta pomoc dociera do różnych grup społecznych i faktycznie osoby chętniej niż lata poprzednie korzystają z tych form wsparcia. I to jest bardzo ważne, ponieważ tak naprawdę dla osób w kryzysie psychicznym jest ważna rozmowa i ten drugi człowiek. Jeżeli ta osoba dostanie takie wsparcie, myślę, że ma szansę na wyjście z tej trudnej sytuacji. Jeżeli chodzi o ośrodek interwencji kryzysowej, to na pewno jest to liczba około 900 osób, z tym, że powiedzmy połowa z tego to jest przemoc, a około 450 osób to są osoby w innych kryzysach.
1: A ile miasto przeznacza pieniędzy z budżetu na tego typu cele?
0: 34 miliony. Pani naczelnik mówiła o 34 milionach. To są różne formy wsparcia, zarówno realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, jak i Wydział Polityki Społecznej Miasta Katowice. Są osoby w różnym wieku też, tak jak mówiłam, mamy wsparcie dla dzieci i młodzieży poprzez realizację tych różnych projektów, ponieważ też staramy się pozyskiwać dodatkowe źródła finansowania, aby nie obciążać tylko i wyłącznie budżetu miasta, ale również pozyskiwać z innych źródeł.
2: Dzień dobry, Ewa Klekot, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach. Pół w Katowicach na co dzień zajmuje się tworzeniem miejsc pracy i proponowaniem tych nowych miejsc pracy, ale jak wiemy i wcześniej było powiedziane, to są również osoby w kryzysie i na co dzień takie wsparcie oferujemy. Jednak zgodnie z ideą Work-Life Balance uznaliśmy, żeby pracować i mieć dobre życie, należy również umieć zadbać o swój dobrostan psychiczny.

0: pracę, bądź tą pracę otrzymacie i co należy zrobić, żeby jak najlepiej się zaprezentować.
1: Ja przy okazji zapytam, czy w mieście Katowice rośnie bezrobocie?
0: W mieście Katowice od zeszłego roku rośnie bezrobocie. Jest ono dalej najniższe w kraju, właściwie trzecie w kraju, ale jest to związane z zmianami ustawowymi, a nie z ruchami na rynku pracy. Rynek pracy w Katowicach jest stabilny i każda osoba, która chce pracować, również z naszą pomocą, będzie tą pracę mogła mieć.
1: Ustawowymi to?
0: W 2025 roku zmieniła się po 20 latach ustawa o rynku pracy. Ta ustawa spowodowała pewne mechanizmy, które powodują, że nasi klienci mogą dłużej pozostać w naszej bazie. To powoduje, że jest wyższy poziom bezrobocia w skali miasta, regionu oraz całego kraju. Na koniec miesiąca sierpnia jest to 1,8%. Jest to trzeci wynik najniższej stopy.
2: Maciej Maciejewski, pełnomocnik prezydenta do spraw rozwiązywania problemów uzależnień. Tymi sprawami zajmuję się już od kilkudziesięciu lat. To wynika z tego, że jednym z zadań gminy i również specjalnie środków na to przeznaczonych są właśnie ta sfera dotycząca problematyki uzależnień. O tym telefon zaufania właśnie został uruchomiony w ramach tych środków, w ramach tego programu. I to, co chciałem uzupełnić do tego telefonu, to bardzo istotne, on się tym różni przede wszystkim od innych telefonów, wszystkich różnych infolinii, że on jest umieszczony w konkretnym miejscu, to jest Mikołowska 21, w takiej poradni Strefa Zmiany, która funkcjonuje właśnie w ramach tego miejskiego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii. Od kilku lat zostało jeszcze również ustawowo dopisane innych uzależnień, tak zwanych uzależnień behawioralnych, czyli nie tylko od środków chemicznych, ale również od różnego rodzaju zachowań, nie wiem, hazardu, pornografii, wielu tak, nie wiem, tej sfery internetowej, to co w tej chwili młodzież spotyka. Uruchomiliśmy to w ramach tego programu, dlatego też o tym mówię. A to, co wracając do telefonu zaufania, no to w tych wszystkich innych telefonach zaufania właściwie sprawa kończy się tylko na tej rozmowie telefonicznej, natomiast tutaj jest możliwość kontynuowania już w bezpośrednim kontakcie. Ten fachowiec, który nawiązał kontakt telefoniczny, zaprasza również potem do tej poradni, żeby kontynuować, co wiadomo zawsze ma większą wartość taką terapeutyczną, kontakt taki bezpośredni, twarzą w twarz. To ważne, że przy tym telefonie, ponieważ to jest ta poradnia Strefa Zmiany, ona głównie pracuje na rzecz dzieci i młodzieży, ale wiadomo, że jak dzieci i młodzieży, to również rodziców, nauczycieli, wychowawców, no bo to zawsze w jakimś tam systemie jest. W związku z czym te osoby, które przy tym telefonie dyżurują, też jakby mają wieloletnie doświadczenie i kwalifikacje zawodowe, żeby rozmawiać z młodymi ludźmi. To jest zupełnie inna rozmowa z nastolatkiem niż z osobą dorosłą. To trzeba rozumieć pewne, nie wiem, i konteksty kulturowe typowe dla tego wieku, ale też kryzysy rozwojowe, które się pojawiają. Więc myślę, że to ten telefon zaufania jakby odróżnia od tych wszystkich innych infolinii. Może jest możliwość takiej kontynuacji. I w ogóle ten program Strefa Zmiany, który uruchomiliśmy w ramach właśnie w tym momencie, kiedy miastu czy gminom dodano takie zadanie oprócz profilaktyki od środków chemicznych, również te uzależnienia behawioralne. Po pierwsze, bardzo często uzależnienia są niedojrzałym sposobem na radzenie sobie z kryzysem psychicznym. To jest jeden z tych sposobów. Najszybciej i najłatwiej jest uciec albo do substancji, albo do jakiegokolwiek zachowania kompulsywnego, jakby z jednej strony, a z drugiej strony również napędzają. To jest w wielu podręcznikach dotyczących uzależnień pokazane, jak ta huśtawka emocjonalna, niestabilność własnego obrazu, własnego ego, własnej osobowości. No to jest wszystko źródłem ogromnych kryzysów. Został uruchomiony na początku tego roku, w styczniu tego roku, w związku z tym na razie jakoś się tam przebija do świadomości. My korzystamy tak wszystkim, go bardzo rozpowszechniliśmy we wszystkich szkołach, wśród pedagogów, psychologów szkolnych, no bo on ma tę specyfikę, że tam właśnie są ludzie, którzy pracują z młodymi ludźmi. Generalnie mam takie wrażenie, że niestety, nie wiem, czy wszyscy się ze mną zgodzą, ale mam wrażenie, że jest troszkę odwrót od rozmowy. Znaczy, że znacznie łatwiej jest w jakiegoś chatbota, w AI sobie coś pisać i dostać bardzo szybko, bardzo gotową poradę, niż zmagać się z rozmową, kiedy trzeba coś sformułować, usłyszeć, więc to jest trochę taki powrót też do korzeni, nie? Że rozmowa i kontakt z drugim człowiekiem nas naprawdę bardziej leczy niż najbardziej wysublimowana sztuczna inteligencja, która poda nam natychmiast mnóstwo pomysłów, ale one za nimi nie stoi bezpośredni kontakt, a często ta rozmowa wynika z samotności, więc myślę, że to będzie takie powolne przebijanie się do do tych, którzy no, jakby będą potrzebowali jednak rozmowy, prawda? A nie jakiegoś łatwego rozwiązania, coś wpisuję, dostaję gotowca, przedstawię, zarejestrować. Natomiast no, jest zaproszenie do dalszego kontaktu. I myślę, że to jest atut tego telefonu, że to jest w centrum miasta, że to może się przerodzić potem w dłuższy kontakt. Nie? No, tylko takiej doraźnej rozmowy, ale na to najbardziej liczymy. Zobaczymy, jak się to będzie rozwijać i przeanalizujemy to na koniec roku, jak to się po prostu działo. Nie? Mnie bardzo interesuje nie tylko ten moment rozmowy, ale tego, czy gdzieś była potem dalej kontynuacja. Trudne do zweryfikowania. Reklamujemy na terenie Katowic.
3: Pewnie tak. No, generalnie naszym zadaniem jest dbanie o mieszkańców Katowic i takich. No to oczywiście, że no to nie do sprawdzenia, prawda? No też nie
2: z Chorzowa nie rozmawiam, odkładamy słuchawkę. No, nie sądzę, żeby jakikolwiek fachowiec coś takiego zrobił. Więc to... Nie przypuszczam, żeby się w ogóle to pytanie pojawiało. Natomiast jest rozreklamowywane w Katowicach.
4: Tymczasem już jutro w niedzielę koszykarze MKS Dąbrowa Górnicza zmierzą się z Ełwikiem GTK Gliwice w Derbach Śląska. Będzie to także mecz inaugurujący sezon. Jaka przyszłość czeka zespół z Dąbrowy Górniczej? O tym w rozmowie Piotra Wikara.
5: Studio Radia SK Śląsk. Ciekawi goście. Będziemy o sporcie rozmawiać. Dyrektor sportowy Michał Dokowicz i Marcin Woroniecki. Panowie, dzień dobry.
6: Dzień dobry. Dzień dobry.
5: Oczywiście mówimy o koszykówce MKS Dąbrowa Górnicza. Jak samopoczucie?
6: Dobrze, no nie możemy się doczekać startu rozgry.
7: Tak, jest duża ekscytacja. Sporo pracy włożyliśmy przez ostatnie tam blisko 2 miesiące, więc...
6: Ja 5.
7: Tak, jest. My troszeczkę mniej czasu, ale też się nie możemy doczekać, bo nareszcie zaczyna się to, na co ciężko pracowaliśmy.
5: Mhm. Marcin, do ciebie za moment wrócę, ale zanim rozpoczniemy, powiedz mi, na jakiej pozycji ciebie można obserwować?
7: Myślę, że najczęściej rzucający obrońca.
5: Na początek rozpoczniemy od Michała, dyrektor sportowy. Nowy sezon, nowe rozwiązania, nowy skład. Powiedz, jak wyglądała droga od pierwszych rozmów do stworzenia tegorocznego zespołu MKS-u, bo trochę się pozmieniało.
6: Tak naprawdę w połowie poprzedniego sezonu, kiedy wróciliśmy na właściwe tory z prezesem Łukaszem Żakiem, stwierdziliśmy, że chcemy kontynuacji tego projektu. Pierwsze, co zrobiliśmy, przedłużyliśmy umowę z trenerem Arturem Gronkiem, asystentem trenera kadry polskiej Igora Mielicicza, który wykonał świetną robotę w zeszłym roku, doprowadził nas do playoffów, które niestety przegraliśmy z ówczesnym, późniejszym mistrzem Polski Legią Warszawa. Natomiast już wtedy wiedzieliśmy, że droga, którą sobie obraliśmy, to jest ta, którą chcemy podążać. Zaraz po przedłużeniu trenera Gronka, jego asystenta Maćka Raczyńskiego, udało nam się przedłużyć Martina Peterkę, reprezentanta Czech, Marcina Piechowicza, powiedzmy legendę naszego klubu, i Kubę Musiała. I to był taki trzon, który chcieliśmy zostawić. Rozmawialiśmy z innymi również zawodnikami, jak Luther Muhammad. No ale niestety Benfica Lizbona i wizja gry w Champions League tutaj go przekonała, żeby poszedł do Benfiki. Rozmawialiśmy również z innymi zawodnikami, natomiast koniec końców skończyło się na tych trzech zawodnikach. No i nastąpiła praca nad budową całego rosteru pod ten zbliżający się sezon. Wydaje mi się, że zespół jest bardzo ciekawy. Myślę, że nie było jeszcze takiego zespołu w Dąbrowie Górniczej. To są duże nazwiska. To są nazwiska, które w poprzednim sezonie grały w Champions League, które grały w lidze francuskiej, a nawet mamy zawodnika, który występował w NBA.
5: No właśnie, słyszałem, że to zawodnik, który ma doświadczenie w NBA. Mowa też o mocnych ligach europejskich, czyli tak, ten skład będzie bardzo ciekawy.
6: Myślę, że tak. Myślę, że to, co udało nam się dodać do tej drużyny, to na pewno atletyzm, tak zwany size, czyli wzrost, wielkość tych zawodników. Myślę, że każdy z nich może zmienić przebieg meczu i to jest dosyć ciekawe jak na tą drużynę. Ale jednym z głównych kryteriów trenera Gronka, do którego ja się chciałem dopasować, to też była możliwość agresywnej obrony. To jest taki charakterystyczny punkt w tym, co trener Gronek wymaga od zespołu.
5: Jak się robi taki research? Jak się znajduje takich zawodników?
6: To jest bardzo ciężka i żmudna praca, bym powiedział. Ja też mam kilku współpracowników, którzy mi bardzo pomagają. Oczywiście cały sztab był zaangażowany w końcowe podpisywanie zawodników. Czyli każdy z nas ma prawo, ja to zawsze o tym opowiadam w ten sposób, że jest dwóch asystentów, jest trener Gronek, jestem ja i jest scout Karol Bruski. To są ludzie, którzy wynajdują, oglądają, szukają profili, które chcemy zatrudnić. I każdy z nich ma prawo zgłosić weto. To znaczy, jeżeli 4 osoby chcą jakiegoś zawodnika, a jednemu nie pasuje ten zawodnik, ma prawo powiedzieć nie. To mi się nie podoba, to mi się nie podoba. Z moich źródeł znalazłem takie informacje, które uważam, że nie są dobre dla tego zespołu. I wtedy jakby odpuszczamy taki temat. Też musimy wiedzieć, że Dąbrowa Górnicza no, jeszcze nie jest Realem Madryt ani Barceloną, więc to nie jest tak, że my wybieramy zawodników z listy od numeru 1 do 3, które ja sobie wymarzyłem. To są zazwyczaj zawodnicy 6-7 miejsce na moich listach. Czasami się udaje troszkę wyżej, czasami trochę niżej, no bo wiadomo, inne kluby też nie śpią. Też starają się pozyskiwać najlepszych możliwych zawodników. Wiadomo, że dla mnie najważniejsza jest taka skala jakość do ceny. Jeżeli jestem w stanie pozyskać bardzo dobrego zawodnika za niewielkie pieniądze, postaram się to zrobić. I myślę, że ostatnie lata pokazały, że całkiem nieźle Dąbrowie to wychodzi, bo to nie jest tylko Dukowicz, tylko tak jak powiedziałem, to jest szereg ludzi zaangażowanych w to. I przede wszystkim skauci, z którymi współpracuję, którzy mi dużo pracy odejmują, bo oni mi dają gotowe profile, które ja jakby dopiero oceniam pod kątem charakteru, pod kątem dopasowania do zespołu. Także no jest to żmudna praca, nie ukrywam. Natomiast na końcu daje dużo satysfakcji, jeżeli się ona uda dociągnąć ją do końca, nie? I zawodnik podpisze kontrakt, który mu wysyła.
5: A co taki zawodnik wie na temat MKS-u Dąbrowa Górnicza? On
6: to
5: się wcześniej
6: ciekawe.
5: Przyglądał waszej drużynie i wie,
6: nie,
5: gdzie jedzie i po
6: nie,
5: co jedzie?
6: To jest najlepsze, tutaj najlepsze określenie to będzie, że świat jest bardzo mały. Musicie wiedzieć, że zawodnicy największą wiedzę czerpią od swoich kolegów, którzy byli tu, albo byli w Polsce, albo byli w Europie, albo coś zasłyszeli od kogoś. I wbrew pozorom ci Amerykanie, którzy przyjeżdżają do Europy, oni bardzo dużo w lato spędzają czasu ze sobą na różnego rodzaju kampach, rozgrywkach, turniejach. Oni w ten sposób się przygotowują do sezonu. I na przykład, nie wiem, Lofton rozmawiał z Muhammedem, nie? Hall rozmawiał z Loftonem, nie? I tak to taka poczta trochę pantoflowa jak za dawnych czasów. Tworzy ich wyobrażenie na temat tego, jak klub wygląda, co to jest za miasto, jak wyglądają płatności, czy się spóźniamy, jak wygląda organizacja klubu. I muszę powiedzieć, że wszyscy, z którymi rozmawiałem, zawodnicy, dzięki temu, że naprawdę włożyliśmy kawał roboty w to, żeby zawodnicy mieli wszystko w tym klubie pod kątem organizacyjnym, pod kątem uprawiania po prostu koszykówki. Oni się nie muszą koncentrować na niczym innym, jak tylko na tym, żeby trenować, spać, jeść i grać. Nie wiem, można Marcina podpytać, czy ja mówię prawdę, natomiast...
5: Marcin kiwa głową, tak,
6: chyba tak,
5: prawdę.
6: Chyba tak. Natomiast ja to też usłyszałem w zeszłym roku od Kuby Musiała, który przyszedł do nas z Czarnych Subs, czyli myślę, że bardzo dobrego, renomowanego klubu i powiedział: coach, ja się nie spodziewałem się, że tu jest tak dobrze. Ja tu mam na myśli m.in. dietetyka, osteopatę, dwóch fizjoterapeutów, trenera motorycznego. Mamy kierownika drużyny, tak, który naprawdę można do niego zadzwonić o każdej porze dnia i nocy. Jest dwóch asystentów trenera, jestem ja. Jest prezes, który dopina wszystko, jeżeli chodzi o pieniądze, o sponsorów i tak dalej. Także my staramy się wszystko jakby poprawiać, natomiast uważam, że doszliśmy już do takiego momentu, że teraz musimy zacząć osiągać wyniki sportowe, żeby pójść dalej, tak? Bo naszym marzeniem jest gra w europejskich pucharach w najbliższych latach. To dalej jest spełnione nasze marzenie, ale będziemy do tego dążyć. Krok po kroku, na spokojnie.
5: Co było najtrudniejsze, albo co jest najtrudniejsze w budowaniu takiego zespołu? Czy ten zespół, którym teraz będziecie dysponować, to jest taki dream team na miarę możliwości?
6: To się okaże. Ja nie lubię i powiem szczerze, zawsze się denerwuję przed rozpoczęciem sezonu, bo tak naprawdę to jest żywy organizm. Nigdy nie można przewidzieć tego, co jest na parkiecie, do tego, jak to będzie funkcjonować na parkiecie. Marcin, znowu powiem tu, że może pewnie więcej powiedzieć o tym, jak to wyglądało na przykład w Zielonej Górze w zeszłym roku. Gdzieś tam oczekiwania w stosunku do Zielonej Góry były, nie wiem, play-offy, może utrzymanie, a zdobyli wicemistrzostwo Polski. Ale często też idzie to w drugą stronę, jak na przykład Śląsk-Wrocław dwa lata temu. Także ja wolę nie oceniać tego przed rozpoczęciem sezonu, natomiast tak jak rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, mój telefon cały czas jest w gotowości, bo nie wiadomo, co się wydarzy. W zeszłym roku, na tydzień przed rozpoczęciem sezonu, Dominic Green wybrał się nocą w nieodpowiednie miejsce i stracił 2 miesiące grania i nikt tego nie przewidział tak naprawdę. I nie mógł tego przewidzieć, ponieważ to są dorośli ludzie, my nie jesteśmy w stanie z nimi chodzić za rączkę i ich pilnować. My wiemy prawdopodobnie, co oni robią, bo mamy wszędzie macki, natomiast no, są rzeczy, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Więc mówienie o Dream Teamie, ja uważam, że to jest bardzo dobry zespół, który nam się udało stworzyć na miarę naszych możliwości. Oczekiwania są spore, natomiast jak będzie funkcjonował, jak będzie grał, czy charakterologicznie wszyscy chłopcy się dobrali odpowiednio, to my się będziemy znali na to odpowiedź po pierwszym miesiącu. Nie po pierwszym, jednym, drugim, trzecim meczu, tylko myślę, że po pierwszym miesiącu będziemy coś więcej mogli powiedzieć, co ten zespół jest w stanie osiągnąć.
5: MKS Dąbrowa Górnicza słynie w Polsce, słynie u nas w kraju z tego, że daje szansę młodym zawodnikom. Marcin, chyba ty też możesz to potwierdzić.
7: Tak, tak, zdecydowanie. Dużo, dużo graczy tutaj myślę, że wypłynęło na szersze wody i pokazało się w jakimś tam większym wymiarze czasowym przez ostatnie kilka lat. Sam znam takie przypadki, gdzieś tam bliższe czy dalsze znajomi grali tutaj i myślę, że mogą powiedzieć w samych superlatywach o tym sezonach spędzonych tutaj w Dąbrowie.
5: Mhm. A wprowadzenie takich młodych zawodników, jeszcze tak zwanych nieopierzonych, to jest dla was spore ryzyko, czy to jest szansa na to, żeby...
6: Nie, to jest przemyślana strategia. My chcemy inwestować w naszych zawodników, przede wszystkim naszych wychowanków, którzy wchodzą powoli do seniorskiej koszykówki. Mam tu m.in. na myśli Kubę Wojdałę i Nikodema Woźnego. Natomiast w tym roku już młodszy Wojdała podpisał 4-letni kontrakt profesjonalny z Dynami, mając 17 lat. Także ja nie boję się tego robić. Bardzo chcę razem z Łukaszem Żakiem tworzyć akademię, chcę stworzyć podwaliny pod to, żeby tych wychowanków było jeszcze więcej. Dla nas to jest oszczędność. Jeżeli ja jestem w stanie wprowadzić młodego chłopaka, który naprawdę ma szansę rozwinąć swoją karierę w Dąbrowie Górniczej, a później wypłynąć na szersze wody, to dla mnie to będzie wielka rzecz, że zaczynał tutaj, pozwoliliśmy mu się rozwinąć, a wylądował, daj mu Boże, gdzieś w Eurolidze, czy w Eurocupie, czy w ogóle za granicą, bo okej, ten sezon jest przełomowy, jeżeli chodzi o wyjazd polskich zawodników za granicę. Mamy ich 5 albo 6 nawet, tak? Nawet sporo. Na pewno sporo, najwięcej chyba w historii. Więc ta ścieżka jest jakby przetarta. I myślę, że ta polska liga też już wzbudza swoją renomę i ma swoją renomę. I te potężniejsze ligi, lepsze kluby nie boją się korzystać z tej ligi. I myślę, że docelowo chciałbym, żeby to w tym kierunku szło.
5: MKS Dąbrowa Górnicza, kuźnią młodych talentów.
6: Bardzo bym chciał w przyszłości. Jeszcze nie, ale jest chyba więcej z klubów jak WKK, czy myślę Sopot chyba nawet. Jest chyba więcej, które bardziej inwestują od wielu lat w młodzież, ale ilu gra w ekstraklasie z tych zawodników, to już jest inna rzecz, nie? Także my bardziej stawiamy na to, żeby ci zawodnicy grali w ekstraklasie, a niekoniecznie wyniki młodzieżowe, nie?
5: Co dyrektor sportowy MKS-u Dąbrowa Górnicza chciałby, żeby kibice zobaczyli w tym sezonie, jeżeli chodzi o grę zespołu?
6: Chciałbym pokazać i chciałbym, żeby zawodnicy i zespół rozumiał, jaka jest nasza tożsamość. Coś, co wprowadził trener Gronek, z czym ja się totalnie identyfikuję i bardzo chciałbym, żeby bez znaczenia, czy ten Gronek tu będzie kolejne 2, 5, 8 lat, nieważne ile, bo też mu życzę jak najlepiej. I albo z Dąbrową, albo z jakimś innym zespołem piął się w tej hierarchii i w rozgrywkach europejskich. Ja bym chciał, żebyśmy zawsze 40 minut walczyli na parkiecie, żebyśmy to my nadawali ton wydarzeniom na boisku. To my mamy prowadzić grę, to my mamy wywierać presję na przeciwnika. Nikt nie może pomyśleć, że przyjedzie do Dąbrowy, albo jak Dąbrowa przyjedzie do jakiegoś miasta, że to będzie łatwy mecz dla nich. I mówię tu po prostu o presji, którą powinniśmy dać. Chcemy dać fanom naprawdę coś, co będzie miłe dla oka. Nikt nie powie, że się poddaliśmy, nikt nie powie, że nie daliśmy z siebie wszystko. Sport jest sportem i trzeba też zaakceptować porażki. To jest też część sportu i koszykówki. Nie może być dwóch zespołów wygranych. Natomiast moim celem i nie tylko moim, myślę, że całego tego zespołu jest to, że my nie możemy pozwolić sobie na chwilę zwątpienia. My chcemy być zawsze, nieważne z kim gramy, chcemy dominować, chcemy wywierać presję i chcemy dać z siebie wszystko, żeby sobie spojrzeć w lustro po meczu.
5: Mocne otwarcie sezonu, derby z EUWiK GTK w Gliwice. Taki gruby strzał na początek.
6: Elektryzujące spotkanie, takie dwa do roku są i one nieważne, czy Gliwice są na ostatnim miejscu, przedostatnim, czy Dąbrowa byłaby na ostatnim, czy przedostatnim. Różne sezony były przez ostatnie chyba 10 lat. Natomiast zawsze to są derby województwa śląskiego. Natomiast mierzą się drużyny Zagłębia Dąbrowskiego i Śląska. Zawsze to podkreślam, że Dąbrowa to Zagłębie Dąbrowskie. I mimo wszystko są to derby. Dla nas to są derby, mecz taki, który no po prostu trzeba wygrać. Nie ważne, czy się gra na wyjeździe, czy u siebie. Historia tych meczów jest przeróżna. Po z których byłem udziałem jako pierwszy trener, dwie dogrywki w arenie, wynik po prostu jakieś tam chyba było 110 do 103 się skończyło, niewiarygodny mecz, a również były takie mecze, że było łatwe zwycięstwa z jednej strony, łatwe zwycięstwo z drugiej strony, ale na pewno te mecze wzbudzają dodatkowe emocje nie tylko u nas, ale też u fanów.
5: Rozumiem, że nie wchodzi w grę żaden inny wynik niż zwycięstwo.
6: My damy z siebie wszystko.
5: Jakie są rokowania?
6: Wiem, że u Buchmacherów jest równo.
5: Równo.
6: Tak jak to przed sezonem. Siły oceni się dopiero, tak jak powiedziałem, za jakiś czas. Natomiast myślę, że będziemy na pewno dobrze przygotowani do tego meczu. Myślę, że już od dłuższego czasu analizujemy grę przeciwnika. I tak jak powiedziałem, ja wierzę w swój sztab trenerski, w swoich zawodników. Na pewno to będzie bardzo ciężki mecz dla mnie.
5: Czego można życzyć dyrektorowi sportowemu na nowy sezon?
6: Żeby zawodnicy byli zdrowi, żeby wykorzystywali swój potencjał, w nich widzę. I co jeszcze? Spokoju?
5: Spokoju.
6: Ale nie, najważniejsze to wyników sportowych, żeby jednak piąć się do góry. Tego bym sobie i Państwu życzył.
5: No to tego życzę i niech się spełni. Marcin, teraz przechodzimy do Ciebie. Marcin Woroniecki, nowy sezon. Marcin, jak Ty patrzysz na ten sezon? Dobrze się czujesz? Jak się czujesz przed rozpoczęciem tego, co się będzie działo w przeciągu najbliższych miesięcy? Czujesz presję?
7: Bardzo dobrze się czuję. Jestem bardzo szczęśliwy, że jestem w tym zespole, w MKS-ie. Czy czuję presję? Nie. Czuję, tak jak mówiłem na poza anteniu, że czuję dużą ekscytację. Już nie możemy się doczekać, ale to myślę, że nie tylko ja. Wewnątrz zespołu nie możemy się doczekać początku sezonu. Zdajemy sobie sprawę, że też dobrze byłoby zacząć ten sezon dobrymi wynikami, dobrymi meczami i zwycięstwami. To na pewno nas zbuduje. Myślę, że pracujemy bardzo dobrze przez ten pre-season. Myślę, że jesteśmy świadomi, po co tutaj jesteśmy i co musimy robić, żeby osiągnąć nasze cele. Ale no też zdaję sobie sprawę, mimo tego, że Dąbrowa, tak jak już tutaj ustaliliśmy przed chwilą, bardzo promuje i daje szansę młodym graczom, to ja jednak już tym młodym graczem aż takim nie jestem i też byłem w różnych zespołach i też widziałem różne sytuacje i też zdaję sobie sprawę, że tak naprawdę to, jak się dogadujemy, jaka będzie atmosfera, zależy od tego, jak zaczniemy grać, jak będziemy wygrywać, to będzie wszystko dobrze i będzie to szło w dobrym kierunku. Także musimy się na tym skupić, każdy musi zdawać sobie sprawę, że bierze odpowiedzialność też za ten zespół i mam nadzieję, że za 9 miesięcy będziemy z uśmiechem sobie dziękować, że spędziliśmy razem te 10,5 miesiąca, a nie potem wytykać siebie palcem czy mówić, że a szkoda, że wtedy jednak nie przechyliliśmy szali meczu, czy nie daliśmy troszeczkę więcej z siebie na treningach. Także bardzo pozytywnie na ten moment. Tak jak mówię, nie mogę się doczekać. Myślę, że bardzo fajne spotkanie na początek, bo tak jak mówiliśmy, derbowe spotkanie też na dużej arenie. Myślę, że też zapraszamy bardzo serdecznie tutaj wszystkich pewnie słuchaczy, bo myślę, że będzie dobra koszykówka. Myślę, że jestem zdrowy, znaczy wiem, że jestem zdrowy, także wiele mi do szczęścia, więcej nie potrzeba w tym momencie.
5: Żadnego meczu nie wygrywa się w pojedynkę, koszykówka to jest gra zespołowa. Powiedz mi, czy ty już miałeś okazję grać z nowymi kolegami? Zbudowała się między wami jakaś taka chemia, jakieś porozumienie, no bo to jest istotne w każdej chyba grze.
7: Jasne, no tak, no jesteśmy już ze sobą blisko, myślę, 6-7 tygodni, więc na pewno rozumiemy się coraz lepiej. Wydaje mi się, że nadajemy na tych samych falach, większość z nas, jak nie wszyscy, także wydaje mi się, że jesteśmy tak jak mówiłem, świadomi, wiemy po co tutaj jesteśmy, pracujemy dobrze, graliśmy już kilka sparingów, wydaje mi się, że większość z nich zagraliśmy naprawdę poprawnie i było widać też z tymi, myślę, że najlepszymi zespołami, z którymi na ten moment graliśmy, czyli z Legią i ze Śląskiem, czyli z zespołem z Eurocupu i z aktualnym mistrzem Polski. Zagraliśmy bardzo solidnie i myślę, że widzieliśmy przez większość spotkania taką koszykówkę, jaką byśmy chcieli grać, ale no niestety też przydarzyły nam się tam dwie czy trzy kwarty w meczach ze Startem Lublin i w tym ostatnim ze Stalą Ostrów gorsze, ale no też zdajemy sobie sprawę, że lepiej, że one się wydarzyły teraz przed sezonem, kiedy te zwycięstwo czy porażka aż tak nie boli. Też myślę, że musimy wyciągnąć wnioski z tych spotkań. Przeanalizowaliśmy dokładnie to, co się wydarzyło i wiemy, że to się nie może po prostu powtórzyć, bo może nas to dużo kosztować, a później, tak jak mówiłem, na koniec rundy zasadniczej byłem też w takiej sytuacji, że zabrakło jednego czy dwóch zwycięstw i później sobie tak mówisz, kurczę, jakbym 3-4 miesiące temu ten mecz przechylił na swoją korzyść, to by było zupełnie inaczej, bo też już jesteś inaczej pewny siebie, jesteś inaczej zbudowany w zespole i czujesz, że straciłeś szansę, bo wiesz, że gdybyś miał to jedno czy dwa zwycięstwa więcej, mógłbyś grać o najwyższe cele, a jedziesz na wakacje za szybko, także bardzo byśmy nie chcieli, żeby móc tak potem gdybać, że gdybyśmy tam z GTK Ełwik, GTK Gliwice tak lepiej zagrali 4 października, to byśmy teraz byli w innym miejscu. Zagramy dobrze, liczymy na to, że to wystarczy.
5: Słuchaj, ja bym chciał trochę wybiec w przyszłość, bo rozmawialiśmy o najbliższym derbowym spotkaniu, a chwilę później zaraz mamy chyba mecz domowy, o ile dobrze
6: tak
5: pamiętam.
6: Trzy pod rząd domowe mecze, więc mam nadzieję, że nasycimy kibiców tą koszykówką w Dąbrowie i to fajni przeciwnicy, bo Twarde, Piernik, Toruń, TTF Sopot i Śląsk Wrocław. Mhm. Także to będą takie ciekawe pojedynki. Ja jeszcze tylko wspomnę, bo Marcin powiedział, że się docieramy. U nas w szatni wisi taki napis Do Your Job. Tylko tyle tak naprawdę wymagamy od każdego zawodnika, od każdego członka sztabu, ode mnie wymaga prezes. I tak naprawdę w klubie jest taka myśl przewodnia. Po prostu róbmy swoje, do czego jesteśmy stworzeni, do czego jesteśmy zatrudnieni, a wtedy wszystko pójdzie nam wszystkim łatwiej. Będziemy sobie po prostu pomagać. I to przetarcie w boju, jak ja to nazywam, będzie łatwiejsze, nie?
7: To prawda.
5: Ja bym chciał, żebyśmy wybiegli trochę w przyszłość. Wyobraź sobie, że jesteśmy 10 miesięcy do przodu. Słuchają nas kibice MKS-u Dąbrowa Górnicza. Siedzisz tutaj ty. Co byś chciał powiedzieć kibicom? Co byś chciał powiedzieć po tym sezonie samemu sobie, dyrektorowi sportowemu?
7: Przede wszystkim chciałbym podziękować kibicom za tak liczne wspieranie nas na meczach domowych i wyjazdowych. Jestem mega dumny z zespołu, jak przepracowaliśmy te 10 miesięcy. Jestem wdzięczny każdej osobie ze sztabu szkoleniowego i z klubu, tak, całej organizacji za to, jak dobrze o nas dbają i dbali cały czas. Cieszę się, że awansowaliśmy do najlepszej czwórki w Polsce.
6: I Pucharu Polski.
5: Okej.
7: Cieszę się, że zawodnicy, którzy będą grali w przyszłym sezonie w Dąbrowie Górniczej, będą mogli występować na poziomie FIBA Europe Cup, przynajmniej. No i to myślę, że
6: wystarczy, Marcin.
7: Tak. Myślę, że to byłoby super. To nie jest jeszcze utopijne, na pewno jakieś tam moje widzimisię, ale myślę, że to byłoby super, ale też widzę naszą pracę i czuję, że mamy na tyle potencjału, że czemu miałoby się to nie wydarzyć?
5: Okej, o obawy dyrektora sportowego już zapytałem, natomiast ciebie bym chciał zapytać. Są pewnie rzeczy, o których teraz nie jesteśmy w stanie spekulować, nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, ale jest coś, co ciebie na przykład niepokoi albo czego się obawiasz, a coś, na co nie masz wpływu przed tym sezonem?
7: Myślę, że najważniejsze jest na pewno zdrowie. Myślę, że gdy będziemy zdrowi, to poradzimy sobie ze wszelkimi jakimiś tam problemami, które się na pewno przydarzą. Czy to jakieś tam nieszczęśliwe porażki w jakiejś końcówce, czy słabsza gra, pudłowanie rzutów gdzieś, których pewnie byśmy czuli, że trafiamy setki na treningach. To wszystko się na pewno wydarzy. Wydaje mi się, że najważniejsze, najistotniejsze jest, jak na to odpowiemy my wewnątrz zespołu. I czy tą głowę po jakimś tam gorszym momencie gdzieś tam damy między kolana i będziemy szlochać, czy się przejmować, czy po prostu zajmiemy się następnym treningiem, następnym meczem, następną akcją i postaramy się odpowiedzieć jak najlepiej potrafimy. Myślę, że to mentalne nastawienie nasze też musi być na bardzo wysokim poziomie, bo myślę, że fizyczność zadbana jest na pewno, żeby gracze byli fizyczni, to co pan dyrektor już zaznaczył. Myślę, że trener od przygotowania i trener Artur, główny szkoleniowiec, dbają o też to przygotowanie takie na co dzień fizyczne i mentalne. I najważniejsze jest, żebyśmy po prostu dobrze odpowiedzieli my jako gracze, którzy postarają się wykonać jak najlepiej ten plan trenera podczas meczu przez 40 minut.
5: Marcin, może odpowiedź na to pytanie, może nie, ale ja zapytam Marcin Woroniecki, żeby nie było tutaj żadnych wątpliwości. Gdzie ty byś chciał być za 2-3 lata?
7: To ciężkie pytanie. Aż tak daleko nie wybiegałem ostatnio w przyszłość. Staram się raczej żyć dniem dzisiejszym. Kiedy 6-7 lat temu by się mnie zapytało o to, że zdobędę 2 medale PLK, złoty medal FIBA Europe Cup, wygram INBL z zespołami, w których występowałem, że będę się właśnie przygotowywał do 6 sezonu PLK w MKS-ie Dąbrowa Górnicza, to bym nie uwierzył, że te moje zawodowe życie, koszykarskie życie może być takie udane i mogę być tak szczęśliwy, robiąc to, co jest moją pasją i jeszcze zarabiać na tym pieniądze, bo no, nie ma co się oszukiwać, że to też jest jedna z przyjemniejszych części tej pracy. Gdzie chciałbym być za 3 lata? Chciałbym na pewno być jeszcze ważniejszą postacią w jakimś solidnym klubie. Jeżeli dyrektor, trener MKS-u Dąbrowa Górnicza widzieliby mnie w swoich szeregach i rzeczywiście, tak jak w tym momencie jest to bardzo ambitny projekt i wydaje mi się, że też ja jestem taki, że bardzo się interesuję koszykówką, dużo czasu poświęcam jej i też widzę to, co się dzieje przez ostatnie miesiące, lata w Dąbrowie, jak to idzie do przodu, też widzę, jak jesteśmy zaopiekowani. Jeżeli europejskie puchary to jest cel, to dla mnie też byłoby celem grać w europejskich pucharach, jeżeli byłaby taka możliwość na pewno w przyszłości znowu. No więc tak, więc na pewno widzę się w bardzo solidnej drużynie PLK, najmniej będąc istotnym graczem, bo też po to się zaczyna grać w koszykówkę za małego, żeby nie być 10. czy 9. zawodnikiem rotacji, tylko być ważną postacią i decydować o losach spotkań i w tej 4. kwarcie więcej czasu jednak przebywać na parkiecie niż na ławce rezerwowych, ale zdaję też sobie sprawę, że muszę dużo pracy dalej wkładać w to, co robię, być dalej skoncentrowanym mocno na tym, co się dzieje i być zdrowym, a zresztą sobie jakoś poradzimy.
5: Panowie, jak już wspomniałem, 10 października pierwszy mecz domowy, Arriva Lotto, Twarde Pierniki, Toruń. To może zaprośmy wszystkich sympatyków kosza i nie tylko, być może będą nowi, a wierzę, że tak będzie.
6: Tak, moim marzeniem to jest kolejne, bo tam jeszcze padło pytanie, czego życzyć dyrektorowi sportowemu i MKS-owi. Ja bym chciał wypełnić halę, centrum. To jest takie moje trochę niespełnione marzenie do tej pory. Gdzieś tam było już blisko parę razy, ale jeszcze soldoutu nie zaliczyliśmy na meczu Ekstraklasy. Więc naprawdę zapraszam serdecznie, bo jesteśmy jednym z 3 klubów w najwyższej klasie rozgrywkowej, jeżeli chodzi o sporty zespołowe poza hokejem Zagłębia i koszykarkami z Sosnowca tutaj w rejonie, więc warto zobaczyć tą koszykówkę na najwyższym poziomie. Zwłaszcza, że te zespoły, które przyjeżdżają w październiku do nas, to naprawdę są topowe zespoły i to naprawdę będzie kawał dobrej koszykówki. Oprócz tego cała obudowa spotkania. Zapraszam, przyjdźcie, zobaczcie, jak to wygląda i wtedy porozmawiamy. Oceńcie wtedy, jak to wygląda z waszej perspektywy. Ale naprawdę myślę, że często się spotykam z takimi głosami, że jak ktoś przyjdzie raz, to raczej zostaje. Także taką mam nadzieję, że będziemy budować ten nasz cały, tą całą naszą otoczkę, tą fan bazę, jak to potocznie się mówi, do jeszcze większej i naprawdę będziemy też marką taką zagłębioską. Nie tylko Zagłębie Sosnowiec, ale też MKS. Byłoby super połączyć takie dwie marki gdzieś tam obok siebie w różnych dyscyplinach. Także po cichu marzymy o tym, żeby ta Dąbrowa była postrzegana jako miasto koszykówki i myślę, że jesteśmy blisko tego.
5: Marcin, tobie dodaje skrzydeł, kiedy gracie mecz domowy, kiedy gracie u siebie i widzisz ludzi, którzy ci dopingują, trzymają szaliki i krzyczą MKS, MKS. Jak odbiera to sportowiec, który walczy o senne punkty na parkiecie?
7: No tak, tak naprawdę to przede mną dopiero pierwszy mecz domowy, gdzie kibice będą krzyczeć MKS, ale na pewno to dodało otuchy. Myślę, że ja też pochodząc, tak jak mówiliśmy, z Włocławka, też przeżywałem dużo fajnych chwil. Kibice są bardzo istotną częścią każdego meczu i mocno wspierają zespół. Też w tamtym roku, ja pamiętam, będąc przez 3 lata w Zastalu Zielona Góra, gdzie zaczynałem, zespół był w dużym dołku. I tam na mecze przychodziło, nie wiem, po 700-800 osób i było słychać jeszcze świerszcze gdzieś tam pod trybunami, gdzie wiadomo, że to jest zasługa wielu osób, ale nagle grając w playoffach czy w play-inach był komplet 5000 ludzi i jeszcze ludzie gdzieś tam dzwonili i pisali jeszcze dzień przed meczem czy w dniu meczu rano, przed treningiem rzutowym, czy jestem w stanie załatwić jakieś wejściówki, bo że chcieliby bardzo przyjechać, bo zobaczyć, bo to jest super historia, że znowu gra się na tak naprawdę o złoty medal, czy po prostu o medale. I tego też życzę na pewno Dąbrowie Górniczej, bo to jest super doświadczenie. Myślę, że to też dla tych kibiców, myślę, że to będzie super, super emocje. Tak jak mówię, my damy z siebie wszystko i myślę, że nasz poziom sportowy też nie będzie duża amplituda między naszym najlepszym meczem a najgorszym. Chcemy być mega solidni, chcemy, żeby nasze te standardy i jakieś bycie solidnym było naszą takim wyjściem, punktem wyjściowym powiedzmy i wszystko, co uda nam się powyżej tej bariery zrobić, to myślę, że pozwoli nam na wygrywanie meczów. A tak jak mówię, to będą też fajne doświadczenie dla tych ludzi, bo w koszykówce się można zakochać w każdym wieku. Sam mogę powiedzieć, że okej, moi rodzice nie są pewnie zbyt obiektywni w tym, ale no, nie byli jakimiś wielkimi fanami koszykówki, a dzięki mnie oglądają tak naprawdę już każdy poziom rozgrywkowy, czy gra mój kolega, czy gra gra Real Madryt, gdzie pewnie nie znają za dużo graczy, którzy są tam obecnie. Pół dnia oglądają koszykówki przez to, że zakochali się w tym sporcie, tak jak ja. Dzieciaki, myślę, że to też skłoni dzieciaki do trenowania samemu, bycia aktywnym gdzieś tam między zajęciami szkolnymi, więc same plusy tak naprawdę i piękne historie mogą być tworzone.
5: I to chyba najlepsze podsumowanie naszej rozmowy. Koszykówką można się zarazić. Życzę wszystkiego dobrego w nowym sezonie. Trzymamy mocno kciuki. Radio SK będzie się wam mocno przyglądać i kibicować oczywiście.
6: Zaproszony.
5: Z pomarańczowym i niebieskim, bo kolor MKS-u Dąbrowa Górnicza to kolor niebieski. Szalikiem. Dyrektor sportowy Michał Dokowicz. Dziękuję bardzo. No i Marcin Woloniecki. Trzymam kciuki. Dziękuję serdecznie za przybycie. No i do usłyszenia. Do zobaczenia.
6: Do widzenia.
4: Dziękujemy. Do zobaczenia na parkiecie. I to tyle w tym godzinnym magazynie Reporter Wesoki Śląsk. Więcej informacji z naszego regionu oczywiście w sieci. Polecam nasz portal sk.pl. Na razie to tyle. Dziękujemy. Do usłyszenia.
8: Dziewiąta SK News, Jakub Konieczkowicz. Takiego wyniku nikt się nie spodziewał, aż 6-0 w spotkaniu Polska-Rumunia w Lidze Narodów. Po dwóch poprzednich meczach taka wygrana cieszy kibiców.
9: Wszystko kwestia tej czerwonej kartki chyba.
10: Urban zostaje?
11: Tak.
10: Przekonał po tym meczu?
11: Myślę, że tak na dzisiaj. No Rumuni też nic wielkiego nie pokazali, ale lewy dzisiaj, no widać chęć do grania była u nich.
8: Z kibicami na PGE Narodowym rozmawiał nasz reporter Michał Rawa. Na już w poniedziałek na wyjeździe biało-czerwoni zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Jest ulga na stacjach. Działa kolejna odsłona programu CPN. W weekend i poniedziałek za litr 95 kierowcy zapłacą nie więcej niż 6,73, a za diesla 7,88. Ostrzeże 50 klientów, by pomóc chorym dzieciom. To akcja Barbera Kirilla Keiko rusza w salonie przy Alei Piastów 3 w Szczecinie.
12: Coś zrobić dobrego, a nie tylko zrobić pieniądze. Dla dzieciaków, kto walczy z chorobami, to dobry pomysł.
8: Mówi pomysłodawca akcji. Dochód trafi do Fundacji Iskierka, która zajmuje się osobami walczącymi z nowotworami.
13: No słuchajcie, naprawdę dobrze się ten weekend zaczyna. Nie dość, że paliwo nagle się tańsze zrobiło, to jeszcze się okazuje, słuchajcie, to jest naprawdę niesamowite, że Polacy jednak potrafią kopać piłkę. Niech tak zostanie. Nakręcamy się hitami na czasie na tę sobotę. Łatwo Gangi Majko już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Swedish House Mafia i Illegally w Radio SK. To są właśnie sobotnie hity na czasie 16 minut po godzinie 9. Słuchajcie, ja wiem, że wczoraj wygraliśmy w piłkę 6-0 z Rumunią, ale zawsze się znajdzie powód do narzekania, prawda? Zawsze sobie fajnie troszeczkę ponarzekać. No i można teraz. Robert Lewandowski wczoraj zgarnął drugą żółtą kartkę, a to oznacza, że nie zagra w poniedziałkowym meczu z Bośnią i Hercegowiną. No i już się, słuchajcie, pojawiają pewne spekulacje. Złośliwcy twierdzą, że Lewy zrobił to specjalnie, żeby szybciej wylecieć ze zgrupowania i wrócić do swojego klubu w USA. Bo wiecie, on w meczu ze Szwecją wszedł na kilka ostatnich minut i wtedy złapał żółtą kartkę i wczoraj też zupełnie niepotrzebnie drugą żółtą i przez to grać nie może. I niektórzy twierdzą, że wiecie, że to specjalnie, że to wszystko ustawione, specjalnie ta druga żółta kartka. No a nawet jeśli, to co nam do tego, prawda? No, może Lewy próbował się przeziębić, ale się nie udało, prawda? Skoro L4 nie wypaliło, to trzeba było szukać nowego rozwiązania, a chciał sobie weekend przedłużyć. Radio
1: SK. Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799.

0: Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
5: I po reklamie.

0: Lady Gaga z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Tak wam gramy, do kawki, do śniadania sobotniego. No i dzisiaj to jest, słuchajcie, dzień pełen zaskoczeń. Jeśli nie oglądaliście meczu, to się dzisiaj mocno zaskoczyliście. Jak to 6-0 nasi piłkarze wygrali? Czy to na pewno byli oni? Czy to przypadkiem nie byli siatkarze? Kadra Nikoli Grbicia? Tak, to byli piłkarze, słuchajcie. Zaskoczenie numer 2. Wow, jakie tanie paliwo. Ponad złotówka na litrze mniej dzisiaj płacimy, także jest dobrze. I zaskoczenie numer 3. No poranek to taki chłodny dzisiaj był, słuchajcie. U mnie na przykład tylko 3,5 stopnia, także czuć, że zima się zbliża. Więc pytanie teraz do was, co was dzisiaj zaskoczyło? Czego się nie spodziewaliście? Nagrajcie o tym głosówkę na Messengerze Radia SK. A może wszystkiego się spodziewaliście? Może nic was nie zaskoczyło? Może wszystko jest w normie? Też się pochwalcie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. U nas są muzyczne zaskoczenia, gramy dużo nowości, ale za chwilę kawałek, który doskonale znacie, Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka.
1: Promocja. Wiesz z kim?
2: Wiesz kiedy?
1: Ale nie wiesz gdzie? Odlot
3: ściśle tajny!
1: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
4: Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek Changan oraz Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
4: Szukasz pomysłu na wyjątkowy wieczór w Katowicach? Nieważne, czy planujesz wyjście ze znajomymi, urodziny czy imprezę firmową. W Katoramen możesz wynająć prywatną salę karaoke na wyłączność nawet dla 20 osób i spędzić wieczór pełen atrakcji i pysznej kuchni. Jedz, pij, śpiewaj, poczuj Japonię. Katoramen. Katowice, Mariacka 37. Sprawdź na katoramen.pl.
6: Ponad 400 zrealizowanych projektów. Place zabaw, siłownie na świeżym powietrzu, skwery, boiska, alejki. To efekty poprzednich edycji, ale na tym nie poprzestajemy, bo startujemy już z kolejną edycją budżetu obywatelskiego w Sosnowcu. Masz pomysł wart miliony? My mamy miliony warte twojego pomysłu. Zgłoś projekt za milion albo dwa. Wejdź na obywatelskisosnowiec.pl i realnie wpłyń na rozwój miasta. Zgłoś pomysł do 11 maja. Sosnowiec czeka.
7: Nowy lokal da Grasso Dąbrowa Górnicza. Jesteśmy już otwarci. Świeże składniki, gorąca pizza i klasyczne smaki, które znasz. Do tego zawsze dwa sosy gratis. Zapraszamy da Grasso Dąbrowa Górnicza, Centrum Handlowe S1.
8: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
9: Światowa wystawa Titanic jest już w Katowicach. Zobaczysz tu ponad 200 prawdziwych eksponatów wydobytych z wraku Titanica. A dzięki wirtualnej rzeczywistości zwiedzisz wnętrza statku i wcielisz się w rolę jednego z pasażerów. Wystawa Titanic. Prawdziwa historia, prawdziwe eksponaty już w Katowicach. Bilety dostępne na titanic.pl.
10: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: Szukasz miejsca na event plenerowy lub zlot motoryzacyjny? Poznaj Wisłow Resort w Wiśle, gdzie specjalnie na takie okazje otwieramy nową przestrzeń. Aż 3200 metrów kwadratowych otwartego terenu, gotowego pod zloty i wystawy samochodów, plenerowe atrakcje oraz eventy dla dużych grup. Już od września, a po dniu pełnym wrażeń, komfortowe apartamenty, pyszna kuchnia i widok na malownicze górskie krajobrazy. Zorganizuj swój event na wisłow.pl. Wisłow Resort. Wisła, Czarne 3E.
13: Aspol. Mięso dla psów. Zdrowa, naturalna dieta dla twojego psa z dostawą do domu. Na surowo oraz do gotowania. Więcej na www.mięsodlapsów.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
14: Czas ruszyć na trening.
3: przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu. Wejdź na cityfit.pl i odbierz wejściówkę.
5: I po reklamie.

0: Tak gra Radio SK w sobotę rano. Eben i Easy Bizu, wszystkie hity zaczynają się wesele. Ja was zapytałem, co was dzisiaj zaskoczyło, czego się nie spodziewaliście w sobotę rano. Bartek mówi, że był dzisiaj na rowerze i to on zaskoczył domowników.
1: Wróciłem z bułeczkami cieplutkimi do domu i kto jest bohaterem dnia?
0: Wiadomo, kto jest bohaterem dnia. Żona, która zrobiła z tego dobre śniadanie. Bartek, trzymam kciuki, żeby te zakupy poranne sprawiły, że nie będziesz musiał całego domu dzisiaj sprzątać. A was co dzisiaj zaskoczyło? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, a może tak jak Bartek, to wy domowników zaskoczyliście. Też się nagrajcie. A u nas w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy.
2: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego

0: najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę masło ekstra mazurski smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
5: Nowy lokal D'Agrasso Dąbrowa Górnicza. Jesteśmy już otwarci. Świeże składniki, gorąca pizza i klasyczne smaki, które znasz. Do tego zawsze dwa sosy gratis. Zapraszamy. D'Agrasso. Dąbrowa Górnicza, Centrum Handlowe S1.
6: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
7: Odwiedź salon Omoda JQ Mario Kartychy przy ulicy Katowickiej 20. Widzimy się na miejscu. Do zobaczenia.
8: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy Van Life, Retro i Zlot, przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i Festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
9: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
11: Czas ruszyć na trening. Przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu. Wejdź na cityfit.pl i odbierz wejściówkę.
12: Nocowałeś kiedyś w prawdziwym kontenerze morskim? Czas to zmienić. Poznaj Skandynawia Resort w Zatorze. Największy w Europie resort zbudowany z kontenerów morskich. Położony tylko 2 km od Energylandii. Jesienią i zimą czekają tu na ciebie ciepłe domki, strefa spa oraz menu Scandi Restaurant. Planujesz wesele, chrzciny, urodziny lub event firmowy? Zachwyć gości w naszej spektakularnej kopule sferycznej. Zorganizuj niezapomniane przyjęcie i przeżyj coś unikalnego. Rezerwuj na skandinawiaresort.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
15: I po reklamie.
16: Śląsk na czasie.
17: Natalia Czarduch, cześć, witam się z Wami ponownie. Jeżeli nie macie planów na dzisiejszy dzień, no to koniecznie wpadnijcie na otwarte Mistrzostwa Województwa Śląskiego w Padlu. Te odbywają się w Katowicach w klubie Viva Padel przy ulicy Mackiewicza 1. Turniej rozgrywany jest w kategoriach Open, B3C, Kobiety, Mixed oraz Seniorzy plus 45. Wstęp na wydarzenie jest całkowicie bezpłatne, a organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców Katowic i regionu, którzy chcą zobaczyć padel na żywo i poczuć atmosferę sportowej rywalizacji. Przypomnę, otwarte Mistrzostwa Województwa Śląskiego w Padlu odbywają się dziś i jutro w klubie Viva Padel przy ulicy Mackiewicza 1.
1: Minęła 10. SK News, Jakub Konieczkowicz. Kierowcy zadowoleni. Rząd przywrócił pakiet CPN. Przez weekend za litr 95 płacimy maksymalnie 6,73, a za diesla 7,88. Na stacjach od rana spory ruch.
2: Jest różnica. Złotówka robi swoje.
15: Miło dzisiaj zatankować?
16: Szczerze, paliwo po 7 zł to dalej nie jest miło, no. Ale generalnie tak, lepsze uczucie.
18: A jaka idealna będzie cena benzyny?
2: Myślę, że te 5,19.
1: Z kierowcami w Warszawie rozmawiał Michał Rawa. Rząd przywrócił pakiet CPN po podpisie prezydenta pod ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Krajowa 11 w Biskupicach na Opolszczyźnie zablokowana. Na trasie Kluczbork-Kępno osobówka zderzyła się z tirem. Zginęła jedna osoba. Na miejscu pracują służby, a droga jest nieprzejezdna. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Warunki pogodowe w Karkonoszach sprzyjają dziś wędrówkom, podaje GOPR. Temperatura jest dodatnia, nie ma opadów, a już rano na karkonoskich szlakach odnotowano nawet 14 stopni Celsjusza. Podobnie, choć nieco chłodniej jest na trasach w Beskidach.
19: Ale jest bardzo ważne ostrzeżenie pogodowe od naszej słuchaczki Ewy dla kierowców.
20: Siema SK, mnie rano zaskoczyła mgła, która zresztą trwa do tej pory.
19: I dostaliśmy naprawdę sporo głosówek na ten temat. Południowy zachód Polski jest teraz pod mgłą, za to na wschodzie piękne słońce, a Westy sprawiedliwie wszędzie, hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I niektórzy pewnie teraz twierdzili: ej, dobre, to nie znałem tego. Gnarly i Major League DJs. Tak wam gra Radio SK. Wszystkie hity zaczynają się właśnie tutaj, u nas w Radio SK. Dzisiaj sobota pełna zaskoczeń. Paliwa tańsze. Piłkarze nagle sobie przypomnieli, jak się gra. Wygrali 6-0 z Rumunią. A u Filipa coś równie zaskakującego.
1: Mnie zaskoczyło to, że nie musiałem wychodzić z psami o 8, tylko mogłem sobie wyjść z nimi o 9.30 i dały mi pospać. I syn nie wstawał o 6, tylko wstał o 7.45.
0: A jakie luksusy! To w takim razie życzymy kolejnych zaskoczeń, żeby na przykład synek dzisiaj wcześniej wieczorem zasnął i żebyś miał spokój wieczorem, albo żeby babcia Wnusia do siebie na sobotę przyjęła. To też byłby luksus. Wy też nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Co was zaskoczyło? Dla wszystkich obudzonych i niedobudzonych za chwilę będzie między innymi Prima Ballerina od Margaret. Radio
2: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: sobie kobiety.
1: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.

0: Imagine Dragons. Żeby sobota miała smaczek, no to muszą być najlepsze nowości z Radia SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Codziennie dbamy o to, żebyście byli na czasie, żebyście nie przegapili żadnej dobrej nowości. No i na 100% znacie ten hicior. To oczywiście Lil Nas X, tego artystę zna cały świat i ten gość teraz po ponadrocznej przerwie powraca z nowym numerem. Śpiewa o tym, żeby robić swoje, się nie przejmować, nawet jeżeli jest trudno. Lil Nas X, World Greatest, już teraz w Radiu SK.

0: ale to jest dobre. Ten numer ma 18 lat, ale cały czas robi wrażenie i chce się pogłaśniać radio. Guru Josh Project w Radiu SK, zawsze na czasie. A ja was pytałem przed chwilą o wasze sobotnie zaskoczenia. No i Agnieszka z Oświęcimia pisze: witam, dziś mąż zaskoczył mnie nietypowymi życzeniami. Wszystkiego najlepszego. Pytam, z jakiej okazji? Dziś dzień kasztana. Się mężowi żarcik wyostrzył, słuchaj. Ja tylko przypominam, że my mamy dzisiaj też Europejski Dzień Ptaków, także Aga, śmiało możesz też mężowi złożyć życzenia. Radio
1: SK. Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też twojemu portfelowi. Już w tę sobotę, 3 października, wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
8: Szukasz miejsca na event plenerowy lub zlot motoryzacyjny? Poznaj Wisło w Resort w Wiśle, gdzie specjalnie na takie okazje otwieramy nową przestrzeń. Aż 3200 m2 otwartego terenu, gotowego pod zloty i wystawy samochodów, plenerowe atrakcje oraz eventy dla dużych grup. Już od września, a po dniu pełnym wrażeń, komfortowe apartamenty, pyszna kuchnia i widok na malownicze górskie krajobrazy. Zorganizuj swój event na wisłow.pl. Wisło w Resort. Wisła, Czarne 3E.
9: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
10: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
9: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Aspol. Mięso dla psów. Zdrowa, naturalna dieta dla twojego psa z dostawą do domu. Na surowo oraz do gotowania. Więcej na www.mięsodlapsów.pl.
13: Czas ruszyć na trening. Przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu. Wejdź na cityfit.pl i odbierz wejściówkę.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Szukasz pomysłu na wyjątkowy wieczór w Katowicach? Nieważne, czy planujesz wyjście ze znajomymi, urodziny czy imprezę firmową. W Katoramen możesz wynająć prywatną salę karaoke na wyłączność nawet dla 20 osób i spędzić wieczór pełen atrakcji i pysznej kuchni. Jedz, pij, śpiewaj, poczuj Japonię. Katoramen. Katowice, Mariacka 37. Sprawdź na katoramen.pl.
16: I po reklamie.

0: Armin van Buuren w Radiu SK. I tak się właśnie nakręcamy na wszystkie sobotnie obowiązki, ale za 3 tygodnie o tej porze to żadnego sprzątania nie będzie. Teraz prawdopodobnie będziecie dojadać hotelowe śniadanie. Zabieramy was w podróż w nieznane. Powraca odlot ściśle tajny z Radiem SK. Wiecie, że lecicie z eskową ekipą. Wiecie kiedy, ale nie wiecie dokąd. Te tajemnice zdradzimy dopiero przed samym odlotem. Już od poniedziałku zaczynamy kompletować ekipę naszych słuchaczy. No i będą też pierwsze podpowiedzi, bo na razie to ja nie wiem kompletnie, co to za kierunek. Czy to będzie jakiś ciepły kierunek, czy zimny? Obstawiam, że ciepły, ale ja na razie nic nie wiem. Zgłaszajcie się w eskowej apce na smartfony. I to są zgłoszenia darmowe. Nie musicie wysyłać jakichś tam SMS-ów, mnożyć tych SMS-ów. Nie znamy takie numery. Wchodzicie w eskową apkę, piszecie i być może lecicie razem z nami.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
2: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
3: Nowy lokal D'Agrasso Dąbrowa Górnicza. Jesteśmy już otwarci. Świeże składniki, gorąca pizza i klasyczne smaki, które znasz. Do tego zawsze dwa sosy gratis. Zapraszamy. D'Agrasso Dąbrowa Górnicza, Centrum Handlowe S1.
4: Światowa wystawa Titanic jest już w Katowicach. Zobaczysz tu ponad 200 prawdziwych eksponatów wydobytych z wraku Titanica. A dzięki wirtualnej rzeczywistości zwiedzisz wnętrza statku i wcielisz się w rolę jednego z pasażerów. Wystawa Titanic. Prawdziwa historia, prawdziwe eksponaty już w Katowicach. Bilety dostępne na titanic.pl.
5: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Czas ruszyć na trening. Przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu. Wejdź na cityfit.pl i odbierz wejściówkę.
9: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
10: Codziennie.
11: Gastorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii, jak szukasz narzędzi,

0: kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia Mac Allister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.
8: Zbliża się 11. SK News. Jakub Konieczkowicz. Zawodnicy murem za trenerem Urbanem. Polscy piłkarze aż 6-0 pokonali Rumunię w meczu Ligi Narodów. Tak wysoki wynik to niespodzianka. Przed meczem eksperci dyskutowali o możliwej dymisji selekcjonera Jana Urbana i przyszłości kadry.
9: Jesteśmy w tym wszyscy razem. Trener jest też częścią nas i idziemy razem z trenerem do końca.
8: Mówił po meczu pomocnik reprezentacji Sebastian Szymański. W poniedziałek biało-czerwoni na wyjeździe zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Duże straty po nocnym pożarze w miejscowości Lnianek w Kujawsko-Pomorskim. W akcji działało 12 strażackich zastępów.
10: Spalenie uległa stodoła, hala warsztatowa, 5 samochodów plus zbiornik z paliwem.
8: Mówi Adam Gwizdała ze Straży Pożarnej w Świecu. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, przyczynę pożaru bada policja. Na koniec wieści z Pekinu. Iga Świątek wygrała w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 z tenisistką Gospodarze. No a awans do 1/8 finału Świątek powalczy z Chorwatką Donną Bekić.
11: A teraz najnowsze wieści z portfela Igi Świątek. Według najnowszych wyliczeń na korcie i na reklamach w tym roku Iga Świątek zarobiła 25 milionów dolarów. Nawet nie przeliczam tego na złotówki. Prawdopodobnie nie jeden rodzic teraz wpadł na pomysł. A może by tak dziecko na jakieś lekcje tenisa zapisać? Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: hit zawsze na czasie to Britney Spears w Radiu SK. O matko jaka wielka, słuchajcie. Właśnie padł rekord Polski na najcięższą dynię w naszym kraju. Co roku w Krapkowicach odbywa się taki konkurs. No i w tym roku zwycięska dynia ważyła, uwaga, 918 kg. Matko, ile to jest w ogóle? Ja w ogóle sprawdziłem w internecie. Ania gotuje, mówi, że na garnek zupy krem z dyni potrzeba kilograma, a tutaj jest 918. Także na domowników tego zwycięzcy, tego konkursu, padł teraz blady strach, bo u nich teraz każdy posiłek będzie miał dynię. Radio
1: SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A
6: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.

0: numer idealny na chwilę sobotniego odpoczynku. To Aloner w Radiu SK. Gramy hit na czasie. A teraz uwaga, świetna informacja dla miłośników narciarstwa. Zima idzie. Trwają przygotowania do sezonu. Właśnie mi się wyświetlił post Stoków Szczyrku i słuchajcie, tam już zaczynają rozstawiać armatki śnieżne i już niebawem ruszy przygotowanie stoku. Także słuchajcie, już niebawem przypomnimy sobie, jak to jest się siłować z zapinaniem butów narciarskich, jak szybko potrafią znikać pieniądze z konta, prawda? No ale to uczucie, kiedy człowiek zjeżdża na świeżo ubitym stoku, myślę, że jest tego warte. Zostańcie z Radiem SK, po krótkiej przerwie Dawid Podsiadło.
1: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
6: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
7: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
6: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Nowy lokal D'Agrasso Dąbrowa Górnicza. Jesteśmy już otwarci. Świeże składniki, gorąca pizza i klasyczne smaki, które znasz. Do tego zawsze dwa sosy gratis. Zapraszamy. D'Agrasso Dąbrowa Górnicza, Centrum Handlowe S1.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Aspol. Mięso dla psów. Zdrowa, naturalna dieta dla twojego psa z dostawą do domu. Na surowo oraz do gotowania. Więcej na www.mięsodlapsów.pl.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
13: Czas ruszyć na trening. Przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu. Wejdź na cityfit.pl i odbierz wejściówkę.
15: Katowice, gotowi na wielkie emocje? Przez cały weekend w Viva Padel odbywają się otwarte Mistrzostwa Województwa Śląskiego w padlu. Wstęp wolny. Przyjdź, poczuj sportowe emocje i zobacz na żywo, dlaczego padel bije rekordy popularności. A może chcesz spróbować sam? Umów się na bezpłatne zajęcia wprowadzające w Viva Padel Katowice. Zadzwoń i zarezerwuj miejsce na darmowy trening. Viva Padel. Katowice na rozdzieniu.
16: Ponad 400 zrealizowanych projektów. Place zabaw, siłownie na świeżym powietrzu, skwery, boiska, alejki. To efekty poprzednich edycji, ale na tym nie poprzestajemy, bo startujemy już z kolejną edycją budżetu obywatelskiego w Sosnowcu. Masz pomysł wart miliony? My mamy miliony warte twojego pomysłu. Zgłoś projekt za milion albo dwa. Wejdź na obywatelskisosnowiec.pl i realnie wpłyń na rozwój miasta. Zgłoś pomysł do 11 maja. Sosnowiec czeka.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
4: Odwiedź salon Omoda J.Q. Mario Kartychy przy ulicy Katowickiej 20. Widzimy się na miejscu. Do zobaczenia.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Sanach w Radiu SK gramy sobotnie hity na czasie, a to jest naprawdę zaskakująca decyzja, słuchajcie. Legendarny duński bramkarz Kasper Schmeichel, który grał 120 razy w reprezentacji Danii, grał też w bardzo znanych klubach na całym świecie, zakończył karierę piłkarską i został taksówkarzem, czajcie to? I on mówi, że to nie dlatego, że brakuje mu teraz pieniędzy na emeryturze i musi sobie dorobić jako taksówkarz, tylko po prostu mu się nudzi. Słyszycie go? On się nudzi. Pewnie żony nie ma, ona by mu szybko jakieś zajęcie znalazła. No ale dobra, teraz prośba do was. Co może robić facet lat 39, dopiero ma 39 lat, z nadmiarem wolnego czasu? Co on może zrobić z tym wolnym czasem, żeby się nie nudził? Macie jakieś propozycje? Znajdźmy mu zajęcie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. U nas za chwilę najnowsze newsy.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: to promocja.
1: Wiesz z kim.
0: Wiesz kiedy.
1: Ale nie wiesz gdzie. Odlot
2: ślicznie tajny.
1: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
3: Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek Changan oraz Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Złoty 79 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2 plus 1 gratis. Biedronka.
6: Codziennie.
7: Nowy lokal da Grasso Dąbrowa Górnicza. Jesteśmy już otwarci. Świeże składniki, gorąca pizza i klasyczne smaki, które znasz. Do tego zawsze dwa sosy gratis. Zapraszamy. Da Grasso Dąbrowa Górnicza, Centrum Handlowe S1.
8: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Czas ruszyć na trening. Przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu. Wejdź na cityfit.pl i odbierz wejściówkę.
12: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
13: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
0: To będzie ostatnia reklama.
14: 3,17,41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.
19: Śląsk na czasie.
8: Natalia Czarnuch, cześć. To właśnie dziś w Katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym odbędą się piąte urodziny Dobhouse, a to żelazny punkt na koncertowej mapie każdego fana twórczości Gipsa. Od prawie 5 lat skupieni w labelu artyści z prawdziwym rozmachem świętują urodziny macierzystego kolektywu, a w tym wyjątkowym dniu towarzyszą im tysiące fanów z całej Polski. Podczas zaplanowanego na dziś wydarzenia oprócz Gipsa wystąpi cała plejada artystów Dobhouse, a więc Gips, Oliver Olson, Fonos, Cooks, a także przyjaciele z Voodoo, czyli Opał i Janek. Nie zabraknie też gości specjalnych, którymi w tym roku będą m.in. Kukon i Guzior.
7: Jest 12. SK News, Jakub Konieczkowicz. Tankowanie tańsze o prawie złote 50 na litrze. Od dzisiaj rząd przywrócił pakiet CPN, a kierowcy ruszyli do tankowania.
9: Bardzo się cieszę. Jest różnica. Złotówka robi swoje.
3: To dalej nie jest miło, no, ale generalnie tak, lepsze uczucie.
7: Usłyszał na stacji nasz reporter Michał Rawa. Przypomnę, przez weekend i poniedziałek za litr 95 płacimy maksymalnie 6,73 zł, a za diesla 7,88 zł.
2: 5 rosyjskich środków napadu powietrznego wtargnęło dziś w przestrzeń powietrzną Mołdawii, podała w sieci prezydentka tego kraju Maja Sandu. Moskwa naraża życie ludzi w Europie i musi zostać powstrzymana, dodała prezydentka. Tymczasem na Litwie dziś rano w okręgu wileńskim ogłoszono alarm powietrzny w związku z zagrożeniem dronowym. Poderwano tam też myśliwce NATO i wstrzymano ruch na lotnisku. IMGW ostrzega przed gęstą mgłą. Są alerty w 9 województwach. Chodzi o północną i zachodnią Polskę. Ostrzeżenia będą obowiązywać od godziny 22 do 10 w niedzielę.
4: Co może zrobić 39-letni facet z nadmiarem wolnego czasu? O to was dzisiaj pytam, a wy jak zawsze jesteście niezastąpieni. Wiola?
6: To myślę, że powinien zacząć remont. Spokojnie do wiosny te kilka miesięcy wyjęte z życia. Naprawdę potwierdzam na własnym przykładzie.
4: Dorzucajcie swoje propozycje w głosówkach na eskowym Messengerze. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Kygo i Max Magnum w Radiu SK. Gramy sobotnie hity na czasie 17 minut po godzinie 12 i szukamy zajęcia dla duńskiego bramkarza, który z nudów został taksówkarzem. Zakończył karierę i to nie było tak, że on potrzebował pieniędzy, tylko on po prostu się nudził. Miał nadmiar wolnego czasu, więc poszedł z tej okazji do pracy. A wy udowodniacie, że on wcale nie musi iść do pracy, bo jest sporo innych zadań do zrobienia, między innymi w domu. No i Gosia mówi, że ona chętnie by go zatrudniła do pomocy dla jej męża, bo on całą sobotę spędza w garażu i pewnie ma tam strasznie dużo rzeczy do zrobienia. Nie, Gosia, spokojnie. Gwarantuję, że twój mąż sam da radę. Nie potrzebuje pomocnika. Może mu się zejść całą sobotę, prawda? Ale sam to wszystko ogarnie. Nie można mu przeszkadzać. Wy też nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Jakie macie propozycje? Co ten bramkarz może zrobić z nadmiarem wolnego czasu, skoro aż tak bardzo się nudzi, że do pracy poszedł? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze i za chwilę zagram Sombra. Radio
1: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w MediaExpert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
9: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego

0: hit zawsze na czasie. B.O.B. i Hayley Williams. Tak wam gra Radio SK w sobotnie popołudnie. Szukamy dzisiaj wspólnie zajęcia dla duńskiego bramkarza, który z nudów został taksówkarzem. On nie potrzebował pracy, bo on ma miliony na koncie. On się po prostu nudził, no i proponujemy mu...
1: Cześć, SK. Taki mężczyzna powinien wziąć za robotę.
0: Ale właśnie jaką robotę? Chodzi o takie jakieś domowe obowiązki. Piotrek ma propozycję.
2: Niech zrobi rodzince obiad.
0: Nie, no aż tak to się pewnie nie nudził. Nie, no dobra. Zaczynam rozumieć, dlaczego on został tym taksówkarzem.
3: Radio SK. Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata. W klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Nowy rok akademicki na wypasie?
7: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
8: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Szukasz pomysłu na wyjątkowy wieczór w Katowicach? Nieważne, czy planujesz wyjście ze znajomymi, urodziny czy imprezę firmową. W Katoramen możesz wynająć prywatną salę karaoke na wyłączność nawet dla 20 osób i spędzić wieczór pełen atrakcji i pysznej kuchni. Jedz, pij, śpiewaj, poczuj Japonię. Katoramen. Katowice, Mariacka 37. Sprawdź na katoramen.pl.
10: Ponad 400 zrealizowanych projektów. Place zabaw, siłownie na świeżym powietrzu, skwery, boiska, alejki. To efekty poprzednich edycji, ale na tym nie poprzestajemy, bo startujemy już z kolejną edycją budżetu obywatelskiego w Sosnowcu. Masz pomysł wart miliony? My mamy miliony warte twojego pomysłu. Zgłoś projekt za milion albo dwa. Wejdź na obywatelskisosnowiec.pl i realnie wpłyń na rozwój miasta. Zgłoś pomysł do 11 maja. Sosnowiec czeka.
11: Nowy lokal D'Agrasso Dąbrowa Górnicza. Jesteśmy już otwarci. Świeże składniki, gorąca pizza i klasyczne smaki, które znasz. Do tego zawsze dwa sosy gratis. Zapraszamy. D'Agrasso Dąbrowa Górnicza, Centrum Handlowe S1.
12: Światowa wystawa Titanic jest już w Katowicach. Zobaczysz tu ponad 200 prawdziwych eksponatów wydobytych z wraku Titanica. A dzięki wirtualnej rzeczywistości zwiedzisz wnętrza statku i wcielisz się w rolę jednego z pasażerów. Wystawa Titanic. Prawdziwa historia, prawdziwe eksponaty już w Katowicach. Bilety dostępne na titanic.pl.
13: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
14: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
13: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
15: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
13: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Aspol. Mięso dla psów. Zdrowa, naturalna dieta dla twojego psa z dostawą do domu. Na surowo oraz do gotowania. Więcej na www.mięsodlapsów.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Nocowałeś kiedyś w prawdziwym kontenerze morskim? Czas to zmienić. Poznaj Skandynawia Resort w Zatorze. Największy w Europie resort zbudowany z kontenerów morskich. Położony tylko 2 km od Energylandii. Jesienią i zimą czekają tu na ciebie ciepłe domki, strefa spa oraz menu Scandi Restaurant. Planujesz wesele, chrzciny, urodziny lub event firmowy? Zachwyć gości w naszej spektakularnej kopule sferycznej. Zorganizuj niezapomniane przyjęcie i przeżyj coś unikalnego. Rezerwuj na skandinawiaresort.pl.
19: I po reklamie.

0: Śląsk.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przerwy.

0: Nowość na antenie Radia SK. Wszystkie hity się u nas zaczynają. To Temper City. Za 7 minut będzie godzina 13. A to już jest pewne. Kapitan opuszcza okręt. Chodzi o Roberta Lewandowskiego. Przypomnę, wczoraj w meczu z Rumunią dostał drugą żółtą kartkę i przez to jest wykluczony z poniedziałkowego meczu z Bośnią i Hercegowiną. I podobno to już jest oficjalne. Definitywnie opuścił zgrupowanie kadry i pewnie niedługo wraca do USA. Czyli słuchajcie, gratulujemy, jakby nie patrzeć, Robertowi Lewandowskiemu, bo jednak udało mu się załatwić wolny, przedłużony weekend. Ale słuchajcie, to jest niesamowite. Nawet jak nasza kadra wygrywa 6-0, to my i tak mamy na co narzekać. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
8: I po reklamie.
9: Zbliża się 13. SK News, Jakub Konieczkowicz. Poważny wypadek pod Tarnowem. Wiata samochodowa przewróciła się na kilkuletnią dziewczynkę. To w Woli Rzędzińskiej. Na miejsce skierowano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
10: Dziewczynka w stanie ciężkim, zagrażającym jej życiu, trafiła do szpitala Świętego Łukasza w Tarnowie. Wiemy, że na miejscu był ojciec dziecka i podczas zdarzenia był trzeźwy.
9: Mówi Kamil Wójcik z tarnowskiej policji. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja i prokuratura. Utrudnienia na krajowej 94 na Podkarpaciu. Na trasie w rejonie miejscowości Przeworsk doszło do zderzenia pojazdów. Na miejscu pracują służby, a pas drogi krajowej prowadzący do Rzeszowa jest zablokowany. Są lepsze od greckich, amerykańskich czy włoskich. Mowa o jabłkach łąckich z regionu sądeckiego. To właśnie te owoce wskoczyły na sam szczyt światowego rankingu 100 najlepszych jabłek na świecie, które opublikowano pod koniec września. Dodajmy, na czwartym miejscu tego rankingu znalazły się jeszcze jabłka grójeckie.
11: Oczywiście, że tak. Polskie jabłka nie mają sobie równych, ale ja bym jeszcze jedno jabłko napisał na samym szczycie tej listy, bo najlepsze jabłko na świecie to to, które nam ktoś tak pokroi na takie cztery równe kawałeczki i możemy sobie schrupać bez brudzenia rączek. Daria Zawiałow na początek, punktualnie 13, Łukasz Zduńczyk, cześć!

0: Liwka w Radiu SK, gramy sobotnie hity na czasie i słuchajcie, to jest przerażające, w jakim kierunku zmierza aktualnie europejska motoryzacja. Ktoś właśnie wyliczył, że na polskim rynku jest aż 32 marki chińskich aut, czyli tyle samo co marek europejskich, a już niebawem tych chińskich będzie jeszcze więcej. Słuchajcie, ciężko się aż połapać, który samochód przed chwilą przejechał, prawda? Bo już naprawdę nie znamy niektórych tych marek. I zauważcie, że większość tych chińskich samochodów przypomina marki europejskie. Słuchajcie, jak to tak dalej pójdzie, jak na naszym rynku pojawi się jeszcze więcej tych dziwnych samochodów, to niektórzy z wakacji z Turcji będą wracać z nowym samochodem. Radio
1: SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej
4: masz. Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl. Bring the beat.

0: Adam Serwak, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.

0: Smith & Tell w Radiu SK, a teraz mamy bojowe zadanie na sobotę. Grać wam najlepsze nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: I robimy to nie tylko w sobotę. Codziennie od poniedziałku do niedzieli gramy najlepsze świeże numery i teraz naszą antenę przejmuje światowa gwiazda, producent, którego zna naprawdę cały świat. Tiesto, prosto z Holandii. Tiesto bardzo lubi Polskę, słuchajcie. Ostatnio w rozmowie z Matim Fuczyło zradził, które miejsce w Polsce jest jego ulubionym i powiedział tak.
2: I really like Gdańsk.
0: Bardzo lubię Gdańsk, tam jest bardzo ładnie i naprawdę lubię tam spacerować. Ta okolica to chyba jedno z moich ulubionych miejsc, ale oczywiście Warszawę też lubię. No nie może być inaczej, słuchajcie, Tiesto już 19 czerwca zagra na Warsaw Music Festivalu na Stadionie Legii. A teraz gramy jego najnowszy hicior. Tiesto, Hard to be Around, już teraz gra na antenie Radia SK i to jest numer idealny na sobotę. Może w trasie się sprawdzi, albo do sobotniego sprzątania na pewno was napędzi.

0: Lady Gaga z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Idzie zima i mam na to kolejny dowód. Słuchajcie, za nami najchłodniejsza noc od początku tej jesieni. Kozienice to było najzimniejsze miejsce w kraju. W nocy temperatura przy gruncie spadła do minus 3. Słuchajcie, początek października to jest naprawdę wyjątkowy czas w roku, bo o poranku potrafimy w kurtce, czapce i rękawiczkach skrobać szyby w samochodzie, a jak wracamy z pracy po południu, to włączamy klimatyzację i siedzimy w krótkim rękawku. Także, no słuchajcie, z wystawianiem zupy na balkon jeszcze chwilę bym się wstrzymał, ale przynajmniej możemy sprawdzić kieszenie kurtki. Może jakaś tam dyszka z zeszłego roku została. Radio
1: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
2: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
3: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
1: I po reklamie.

0: Dowlow w Radiu SK. To są sobotnie hity na czasie. Gąbka gotowa, można zaczynać. I tak, nie chodzi mi teraz o szykowanie się do kąpieli. Michał Hanczak właśnie wszedł do studia.
1: Tak jest, moja nałożył. Gąbka, która pozwoli na to, żeby mnie nie robił takiego bu na antenie. To już jest założona, tak.
0: To są właśnie kulisy pracy w radiu. Coś czuję, że wychodzimy razem z wami ze sklepu. Może szukamy miejsca parkingowego pod galerią handlową. O tej porze może być trudno, ale też pewnie będziemy się przekrzykiwać z odkurzaczem. Musisz głośno mówić, żeby cię było
1: słychać. I będę też głośno grał, o ile mi na to pozwolicie.
0: W Radiu SK na pewno energii przy sobotnich obowiązkach nie zabraknie. Michał Hanczak przejmuje stery i będzie wam dobrze grał. Damiano Dawid na dobry początek, a wcześniej najnowsze newsy. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
2: Nowy lokal da Grasso Dąbrowa Górnicza. Jesteśmy już otwarci. Świeże składniki, gorąca pizza i klasyczne smaki, które znasz. Do tego zawsze dwa sosy gratis. Zapraszamy da Grasso Dąbrowa Górnicza, Centrum Handlowe S1.
3: 3, 17, 40.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
9: I po reklamie. Śląsk na czasie.
10: Natalia Czarnuchy, cześć, witajcie ponownie. Czas na dawkę sportowych emocji. To będzie starcie, które selektryzuje kibiców od pierwszej syreny. Już jutro, 4 października w Prizero Arenie Gliwice, koszykarskie derby województwa śląskiego. A rywalizować będą Ełwik GTK Gliwice z MKS-em Dąbrowa Górnicza.
11: Chcemy się realizować przede wszystkim założenia trenera, którym jest granie szybko, agresywnie, bycie cały czas zdeterminowanym, żeby jednak obronić kolejną akcję i grać się po prostu lepiej.
10: Mówił Kacper Gordon, kapitan Ełwik GTK Gliwice. Na najmłodszych kibiców czekają dodatkowe atrakcje, między innymi pokazy driftu czy spektakularne wsady do kosza.
12: Zbliża się 14. SK News, Jakub Konieczkowicz. Ciężki stan mężczyzny po tragicznym wypadku na Krajowej 16 na Podlasiu. Kierujący busem potrącił kobietę i mężczyznę jadących na rowerach. 47-latka zginęła na miejscu, a 56-latek został zabrany śmigłowcem do szpitala, gdzie przebywa w ciężkim stanie. Kierowca busa był trzeźwy. Po przeprowadzeniu czynności przez policję został zwolniony. IMGW ostrzega przed gęstą mgłą w nocy. Alerty objęły łącznie 9 województw, głównie na północy i zachodzie kraju. Będą obowiązywać od godziny 22, a jak wskazują synoptycy, widzialność miejscami może spaść nawet do 200 metrów. Rozgromili Rumunię, teraz kolejne spotkanie z Bośnią i Hercegowiną, a polscy piłkarze już dziś wylecą do Sarajewa. W poniedziałek ostatni z czterech meczów Ligi Narodów. Przypomnę, wczoraj pokonali Rumunię 6-0, wcześniej zremisowali bezbramkowo z Bośniakami i przegrali 1-3 ze Szwecją. Wiadomo, że z Bośnią nie zagra Robert Lewandowski, który będzie pauzował za kartki. Kapitan naszej drużyny opuścił już zgrupowanie.
13: Ten wynik 6-0 no, jest głośnym wynikiem i działa na wyobraźnię bardzo mocno. Ja mam nadzieję, że sobotnie popołudnie, które już trwa, jest u Was na szóstkę zdecydowanie. Mam nadzieję, że jeszcze dostawimy tam jakiś plusik wspólnie. Hanczak z tej strony, będę z Wami do godziny 18. Na dobry początek tej godziny, the first time, Damiano Dawid.

umilkło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Mam nadzieję, że ten zwyczaj przyjmie się także w Polsce, chociaż chyba jeszcze w Polsce nikt nie próbował zorganizować takiej imprezy. W Radiu SK Kelly Clarkson, za nami, przed nami Zalia i Tylko Kochaj Mnie, a ta impreza to Book Rave. Pewnie słyszeliście o Coffee Rave'ach, może nawet w nich uczestniczyliście. To stało się ostatnio modne, że zamiast imprezować po nocach, to ludzie spotykają się przed południem i przy muzyce trochę tańczą, a generalnie piją kawę zamiast drinków. No a teraz w Japonii zorganizowano nowy typ imprezy, który nazywa się Book Rave, czyli taka impreza z książkami. Parkiet klubu nocnego zamienił się w czytelnię, rozłożono miękkie, miłe dywany, DJ grał spokojną muzę, tak żeby Japończycy mogli przyjść i w spokoju oddać się lekturze. A jak ktoś chciał trochę się pobujać, to ta muzyka też sprzyjała temu, aby trochę tam jedną czy drugą kończyną poruszać. I w sumie czekam na taki pierwszy Book Rave w naszym kraju, bardzo chętnie bym się na taką imprezę wybrał, a w weekend to już w ogóle... Może człowiek miałby w końcu trochę czasu i spokoju, żeby poczytać książkę, a nie na przykład rachunki za prąd, albo listę zakupów, która została przez żonę sporządzona, albo na przykład, żeby nie czytać wszystkich uwag w dzienniku elektronicznym, jeżeli macie dzieci i wiadomo, że w sobotę trzeba nadrobić. No, książka, tak, książka jak najbardziej. Radio SK. Przez te też można.
1: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co, tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
11: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
12: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
15: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
16: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
19: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na

0: jest nowość, która może dodać energii i zdopingować na przykład do biegania, jeżeli właśnie teraz robicie cardio gdzieś w parku czy na siłowni, albo do sprzątania. W sumie to też jest jakaś forma cardio w sobotę. New Trick to Rosé na antenie Radia SK, ale od tego sprzątania, a nawet od tego biegania można uciec. I to już w jeden z październikowych weekendów z naszą eskową ekipą. My zapłacimy za ten weekend w jakimś ładnym miejscu, tylko nie możemy wam powiedzieć, jakie to miejsce, bo po pierwsze sami nie wiemy, wie tylko nasz szef. No i na tym też po drugie polega ta cała zabawa, bo to odlot ściśle tajny, który powraca znowu z kolejną edycją. Zabieramy was na weekend w miejsce, o którym dowiecie się na lotnisku. Co wy na to? Można kogoś zabrać ze sobą? Zapraszam do naszej eskowej apki, bo tam można się zgłosić, a już w przyszłym tygodniu o poranku zaczynamy wypełniać miejsca w samolocie.
1: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.
2: Reklama.
3: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
4: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
5: Ponad 400 zrealizowanych projektów. Place zabaw, siłownie na świeżym powietrzu, skwery, boiska, alejki. To efekty poprzednich edycji, ale na tym nie poprzestajemy, bo startujemy już z kolejną edycją budżetu obywatelskiego w Sosnowcu. Masz pomysł wart miliony? My mamy miliony warte twojego pomysłu. Zgłoś projekt za milion albo dwa. Wejdź na obywatelskisosnowiec.pl i realnie wpłyń na rozwój miasta. Zgłoś pomysł do 11 maja. Sosnowiec czeka.
6: Nowy lokal D'Agrasso Dąbrowa Górnicza. Jesteśmy już otwarci. Świeże składniki, gorąca pizza i klasyczne smaki, które znasz. Do tego zawsze dwa sosy gratis. Zapraszamy. D'Agrasso Dąbrowa Górnicza, Centrum Handlowe S1.
7: Światowa wystawa Titanic jest już w Katowicach. Zobaczysz tu ponad 200 prawdziwych eksponatów wydobytych z wraku Titanica. A dzięki wirtualnej rzeczywistości zwiedzisz wnętrza statku i wcielisz się w rolę jednego z pasażerów. Wystawa Titanic. Prawdziwa historia, prawdziwe eksponaty już w Katowicach. Bilety dostępne na titanic.pl.
8: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
9: Aspol. Mięso dla psów. Zdrowa, naturalna dieta dla twojego psa z dostawą do domu. Na surowo oraz do gotowania. Więcej na www.mięsodlapsów.pl.
10: Czas ruszyć na trening. Przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu. Wejdź na cityfit.pl i odbierz wejściówkę.
11: Katowice. Gotowi na wielkie emocje? Przez cały weekend w Viva Padel odbywają się otwarte Mistrzostwa Województwa Śląskiego w padlu. Wstęp wolny. Przyjdź, poczuj sportowe emocje i zobacz na żywo, dlaczego padel bije rekordy popularności. A może chcesz spróbować sam? Umów się na bezpłatne zajęcia wprowadzające w Viva Padel Katowice. Zadzwoń i zarezerwuj miejsce na darmowy trening. Viva Padel. Katowice na rozdzieniu.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
14: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
15: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
16: Play. I po reklamie.

0: Kto pokochał ten hit Ręka w górę?
1: No chyba, że prowadzicie auto, to nie podnoście. Ja kocham i mogę podnieść rękę, bo już włączyłem sobie mikrofon. Happiness is so sad to Swedish House Mafia, wespół zespół z Licky Lee, tej od Typhoon Rivers między innymi. No i cóż, że... No jednak się wyłożyłem. I cóż, że ze Szwecji, tak mówią, no ale szkoda, że akurat oni są ze Szwecji, a nie z Polski, bo w przyszłym roku zapowiedzieli, że zagrają tylko w Szwecji, w Göteborgu, w swoim rodzinnym mieście. Będzie to tylko kilka koncertów, także nie ma co liczyć na ich wizytę na przykład na jakimś polskim festiwalu. Więc jak na Swedish House Mafia, no to trzeba będzie pojechać na wycieczkę do Szwecji. Za chwilę 15, a potem gramy dalej. Będzie między innymi Pan Kuba i Pan Kuba, czyli hit Chłopaki.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Dzieci.
1: Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarkowkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
9: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
10: Czas ruszyć na trening. Przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu. Wejdź na cityfit.pl i odbierz wejściówkę.
11: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka

0: rodziny liczą się prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.
8: Muzyką się żyje.
9: Rok temu Justyna Steczkowska, w tym roku Alicja Szemplińska. Kto będzie reprezentował nas w przyszłorocznym konkursie Eurowizji? Ruszył w tym tygodniu nabór chętnych, którzy chcieliby stanąć na eurowizyjnej scenie. Telewizja publiczna podała zasady i pierwsze terminy polskich preselekcji, a artyści, którzy chcieliby reprezentować Polskę, mogą zgłosić swoją piosenkę do 15 listopada. O tym, kto dostanie bilet na Eurowizję, dowiemy się najpóźniej w lutym, a sam konkurs odbędzie się w maju w Bułgarii. Wszystko, czego chciałem, to jest nowość w Radiu SK. Stoją za nią Mrozu i bracia Kacperczyk i właśnie ten pozytywny, pełen energii kawałek zagram Wam w tej godzinie. Wszystko, czego chciałem, to też tytułowy hit z wydanego niedawno albumu Mroza. Ja sprawdziłem tę płytę w podróży pociągiem ze Szczecina do Wrocławia, no i bardzo umiliła mi tę podróż, ale jak mówi sam Mrozu, album sprawdza się także w innych sytuacjach.
10: W podróży pasuje, świetnie się do tej płyty biega, świetnie się jej słucha, jadąc samochodem, spacerując, no i słuchając, sprzątając. Słyszałem, że ktoś wysprzątał całą chatę słuchając tej płyty.
9: To wbrew pozorom nie jest długa płyta, to nie ma dużej chaty najwyraźniej.
10: Bo to jest, ale ma tak zwane repeat value, że chce się włączyć jeszcze raz.
9: Całą rozmowę o tej płycie znajdziecie w podcastach na SK.pl i weskowej apce, a Mrozu wczoraj w łódzkiej Atlas Arenie rozpoczął halową trasę promującą nowy album. Kto był? No ten wie, że było naprawdę świetnie. Wystąpił z całym bendem na żywo. W dodatku na scenie pojawili się też specjalni goście, Natalia Przybysz i bracia Kacperczyk. No to właśnie z chłopakami Mrozu wykonał tytułowy hit z płyty, a ja zgodnie z obietnicą zagram Wam tę nowość za kilkanaście minut w SC. Wcześniej trochę innych hitów mam dla Was. Chłopaki, w Zabie obiecywani, zapowiadani, to Kuba i Kuba za kilka momentów. Jennifer Lopez jeszcze wcześniej, a zaczynamy od Justina Biebera i Nicki Minaj do Beauty and the Beat. Minuta po 15. Tutaj Hanczak, witam Was serdecznie. A i za kilka chwil będzie weekendowy alfabet Hanego, więc bądźcie czujni, miejcie telefony pod ręką, bo za chwilę wciągam Was do zabawy.

0: Tak właśnie energetycznie gramy wam przy sobocie. All of my love to Iben Easy Bizu na antenie Radia SK, 18 minut po 15. To jest moment, kiedy otwieram linie telefoniczne 664-402-302 i rozpoczynam weekendowy alfabet Hanego. To znaczy wy dzwonicie, ja podaję literkę, a wy podajecie szybciutko słowo, które najbardziej, najlepiej określa wasz weekend albo po prostu waszą sobotę, wasz stan, to co robicie. No i trzeba być czujnym, bo literki oczywiście idą zgodnie z alfabetem po kolei. Słuchawa przy uchu, ale słuchamy też co się dzieje na antenie. Ale dzisiaj, żeby nie było za łatwo, zaczniemy od literki G, tak bardziej w środku. 664-402-302, halo, dzień dobry. Słuchawa przy uchu, literka G i słowo, które najlepiej określa to, co się u ciebie teraz dzieje w weekend na tę literę, to? Ojej, w ogóle cię nie słychać. No niestety, ale musicie mieć słuchawkę przy uchu i najlepiej być rzeczywiście nieruchomo, na ile się da. Oj, przyciszymy radio, halo? Tu się nie udało, no to jeszcze trzecia próba. Halo, witam serdecznie. No chyba ogłuchnę znowu jednak. Witam serdecznie, literka G i słowo, które najlepiej określa twój weekend. Tylko przycisz radio.
1: No, literka G to...
0: 3, 2, 1...
1: Gra w piłkę ręczną.
0: O, gra w piłkę ręczną, bardzo mi się podoba. Dobra, to lecimy dalej, literka H, ale uwaga, samo H. Halo, dzień dobry. Myślałem, że G to będą grzyby, ale teraz mamy literkę H i tutaj chyba też nikt mnie nie słyszy. Słuchajcie, miejcie słuchawkę przy uchu i słuchajcie w telefonie, nie w radiu, będzie prościej. Halo? No i chyba H jak... O, CH tu powinno być. I takie słowo, które określa to, że nie do końca to wyszło. No ale dobra, przerwana gra, za chwilę do niej wrócimy.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phonix Ból Uszu Max?
5: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czołgów.

0: nie ma to jak czuć do kogoś chemię. W weekend najlepiej czuję do kanapy, zwłaszcza po intensywnym tygodniu, ale Chemistry od Velvet brzmi bardzo dobrze w każdej pozycji, leżącej, siedzącej albo tańczącej najlepiej. 21 minut do 16 to jest Radio SK 664-402-302. Druga część weekendowego alfabetu. Jesteśmy na literce samo H, więc chemia odpada. No i trzeba podać słowo, które najlepiej pasuje i opisuje wasz weekend na tę właśnie literę. Tylko jak dzwonicie, pamiętajcie, żeby słuchawkę mieć przy uchu, a radio przyciszone, bo wtedy się to uda. Halo, witam.
1: A witam serdecznie.
0: No dzień dobry, jak masz na imię?
1: To Tomek.
0: Tomek, no to na literkę H, samo H, słowo, które najlepiej określa twój weekend, to?
1: Bardzo, no bardzo i... charakterystyczny.
0: No to przez CH się pisze. Niestety nie mogę tego uznać, ja jestem ortojuris. Także ortografia przede wszystkim. Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Jak masz na imię?
2: Jakub.
0: Kuba, no to dawaj, słowo na literę H, które najlepiej określa twój weekend. Tylko samo H, błagam.
2: Humorystyczny.
0: Humorystyczny, o i właśnie. I tego dobrego humoru wszystkim na ten weekend życzę.
3: Autopromocja. Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz gdzie? Odlot ściśle tajny! Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK. Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek Changan oraz Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20. Autopromocja.
4: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W piątek 2 lub sobotę 3 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 5 do środy 7 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
11: Nowy lokal da Grasso Dąbrowa Górnicza. Jesteśmy już otwarci. Świeże składniki, gorąca pizza i klasyczne smaki, które znasz. Do tego zawsze dwa sosy gratis. Zapraszamy da Grasso Dąbrowa Górnicza, Centrum Handlowe S1.
12: Czas ruszyć na trening. Przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu. Wejdź na cityfit.pl i odbierz wejściówkę.
13: Nocowałeś kiedyś w prawdziwym kontenerze morskim? Czas to zmienić. Poznaj Skandynawia Resort w Zatorze. Największy w Europie resort zbudowany z kontenerów morskich. Położony tylko 2 km od Energylandii. Jesienią i zimą czekają tu na ciebie ciepłe domki, strefa spa oraz menu Scandi Restaurant. Planujesz wesele, chrzciny, urodziny lub event firmowy? Zachwyć gości w naszej spektakularnej kopule sferycznej. Zorganizuj niezapomniane przyjęcie i przeżyj coś unikalnego. Rezerwuj na skandinawiaresort.pl.
14: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
15: Szukasz pomysłu na wyjątkowy wieczór w Katowicach? Nieważne, czy planujesz wyjście ze znajomymi, urodziny czy imprezę firmową. W Kato Ramen możesz wynająć prywatną salę karaoke na wyłączność nawet dla 20 osób i spędzić wieczór pełen atrakcji i pysznej kuchni. Jedz, pij, śpiewaj, poczuj Japonię. Kato Ramen. Katowice, Mariacka 37. Sprawdź na katoramen.pl.
16: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
8: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pistacje Simple 29,99 za kilogramowe opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99.
17: I po reklamie.

0: zbliżamy się powoli do godziny 16. Słuchacie Radia SK, to Nearly Major League DJs i Wasted. A czy po drugiej stronie mamy fanki i fanów Dawida Kwiatkowskiego? Byliśmy wczoraj na premierze jego albumu w Centrum Handlowym w centrum Warszawy. Za chwilę w muzycznych newsach krótka relacja z tego wydarzenia.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Aspol. Mięso dla psów. Zdrowa, naturalna dieta dla twojego psa z dostawą do domu. Na surowo oraz do gotowania. Więcej na www.mięsodlapsów.pl.
13: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
14: Lidl. To się opłaca.
13: Czas ruszyć na trening. Przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu. Wejdź na cityfit.pl i

0: 350 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
1: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 3, 17, 40.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.
8: Śląsk na czasie.
9: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Będzie się dziś działo w Katowicach. To właśnie około godziny 18.30 w katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym wystartują koncerty z okazji 5. urodzin Dobhaus, a na scenie wystąpią tacy artyści jak Gips, Guzior, Opał i Janek, czy też Kukon. Otwarcie bramek zaplanowano już na godzinę 17.00. To będzie prawdziwa rapowa uczta. Patronem medialnym 5. urodzin Dobhaus jest oczywiście Radio SK. Tymczasem przypominam, że w Kato odbywają się też otwarte Mistrzostwa Województwa Śląskiego w padlu. Pokibicować możecie w klubie Viva Padel przy ulicy Mackiewicza 1. Tam czeka Was wiele sportowych emocji.
10: Muzyką się żyje.
11: To był wielki dzień dla Dawida Kwiatkowskiego i jego fanów. Wczoraj ukazała się nowa płyta artysty, jej tytuł to Południe, a wczoraj po południu Dawid spotkał się ze swoimi wielbicielami w Złotych Tarasach w Warszawie, gdzie podpisywał krążki i winyle. Przyszło mnóstwo osób. No i tam też Dawid dowiedział się, że jego nowy album jeszcze przed premierą, w przedsprzedaży, pokrył się złotem. Eska oczywiście też tam była, no i dorwała Dawida na chwilę.
12: Nie wiem, gdzie jestem, tak od rana, w sensie mam świadomość, że Warszawa, tu podpisywanie płyty, ale nie, po pierwsze nie mogłem spać, zasnąłem o 3:00, o 7:00 już musiałem się obudzić, no bo wszystkie działania w związku z tą płytą. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to duma i szczęście. Dumny jestem z siebie, bo ten album robiłem prawie 2 lata, a szczęście, że z tego, co widzę, jest trochę ludzi, którzy chcą świętować tę premierę ze mną, tak.
11: Trochę dużo nawet. Płytę Południe zapowiadały takie single jak na przykład Pali się niebo, Proszę tańcz w duecie z Kają, czy Później ci opowiem w duecie z Margaret. No i ten ostatni hit wczoraj wrócił na pierwsze miejsce eskowej gorącej dwudziestki, o czym Dawid Kwiatkowski dowiedział się podczas premiery płyty.
12: Takie widowicie niespodzianki. W sensie to ludzie, którzy głosowali. Boże, bardzo dziękuję. Kocham Was nad życie. Dziękuję za każdy głos. I Gosiu, we did it. W końcu nam się udało.
11: A głosować możecie na sk.pl. W naszych mediach społecznościowych z kolei, zwłaszcza na Insta, znajdziecie sporo relacji z wczorajszej premiery płyty Dawida. Sam artysta szykuje się teraz do trasy koncertowej. Zagra w Katowicach, Poznaniu, Łodzi, Gdańsku, Wrocławiu i na warszawskim Torwarze, ale bilety już niestety wyprzedane. Oczywiście, że Dawid Kwiatkowski i Margaret ze szczytu gorącej dwudziestki i z nowego albumu. Jeszcze w tej godzinie na pewno się pojawią. Zagram ten hit, czyli Później ci opowiem. Ale to później, bo na razie Mans Zelmerlow i Heroes, potem Riviera, She Doesn't Mind. Tu Michał Hanczak, dzień dobry. Dwie po 16.

0: Kto już dzisiaj po tankowaniu, tym na stacji benzynowej? Sanach i Cichosza na antenie Radia SK. Za kilka chwil jeszcze m.in. Tame Impala i Loser czy Taylor Swift z nowym hitem Patient Zero. A rzeczywiście dzisiaj nieco ulgi poczuli kierowcy, którzy podjechali na stacje benzynowe, bo ceny niższe niż wczoraj po wprowadzeniu na nowo rządowego programu CPN. I nasz reporter Michał Rawa z mikrofonem sprawdzał, jak to tankowanie idzie, czy rzeczywiście da się odczuć i czy jest radość z tej różnicy na stacjach.
1: Czy to aż miło dzisiaj zatankować?
2: Szczerze, paliwo po 7 zł to dalej nie jest miło, no. Ale generalnie tak, lepsze uczucie. I tak tankuję, więc nie ma problemu, no.
3: Bardzo się cieszę. Jest różnica. Złotówka robi swoje.
0: Złotówka do złotówki. I można tę wizytę na stacji dzisiaj uczcić hot dogiem w rozmiarze XXL i większą kawą.
4: Radio SK. Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej
7: masz. A cappuccino też za piątkę?
5: Też.
7: A flat white?
5: Też.
7: A
5: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl. Bring the beat back.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: To będzie ostatnia reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
3: I po reklamie.

0: Nie da się siedzieć przy tym hicie, no chyba, że za kółkiem, ale to wtedy nawet głowa trochę chodzi, albo jakoś tam nóżka, byleby za mocno na pedał gazu nie naciskała. Icona Pop i I Love It już za nami w Radiu SK, tu Hanczak, a za kilka chwil m.in. Dawid Kwiatkowski z Margaret, później ci opowiem, a także Dawid Podsiadło i sezon. Sezon na przykład na grzyby albo na śliwki. Właśnie, są takie okazje, których się w sobotnie popołudnie nie odpuszcza. Na przykład jak ktoś mówi, że piecze ciasto ze śliwkami, żeby wpaść na kawałek, no to nie można nie skorzystać z okazji. Albo jak na przykład ktoś mówi, że za nas posprząta mieszkanie, to też jest okazja, której przepuścić nie można. A czy wy macie jakieś takie okazje, której nigdy nie odpuszczacie? Dajcie znać na SK.pl albo w naszej SK-owej apce. O, tam też można. Dlatego, że te wasze zgłoszenia mogą się niedługo zamienić na kasę na zakupy w internecie. To wszystko będzie na was czekało już od poniedziałku. Będę miał taką kasę dla was w Imprestę, także już teraz zapraszam w poniedziałek wieczorem. A teraz, jak macie chwilę, napiszcie, jakiej okazji nigdy nie odpuszczacie na SK.pl. Radio
1: SK. Reklama. Ponad 400 zrealizowanych projektów. Place zabaw, siłownie na świeżym powietrzu, skwery, boiska, alejki. To efekty poprzednich edycji, ale na tym nie poprzestajemy, bo startujemy już z kolejną edycją budżetu obywatelskiego w Sosnowcu. Masz pomysł wart miliony? My mamy miliony warte twojego pomysłu. Zgłoś projekt za milion albo dwa. Wejdź na obywatelskisosnowiec.pl i realnie wpłyń na rozwój miasta. Zgłoś pomysł do 11 maja. Sosnowiec czeka.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Nowy lokal da Grasso Dąbrowa Górnicza. Jesteśmy już otwarci. Świeże składniki, gorąca pizza i klasyczne smaki, które znasz. Do tego zawsze dwa sosy gratis. Zapraszamy da Grasso Dąbrowa Górnicza, Centrum Handlowe S1.
4: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
5: Światowa wystawa Titanic jest już w Katowicach. Zobaczysz tu ponad 200 prawdziwych eksponatów wydobytych z wraku Titanica. A dzięki wirtualnej rzeczywistości zwiedzisz wnętrza statku i wcielisz się w rolę jednego z pasażerów. Wystawa Titanic. Prawdziwa historia, prawdziwe eksponaty już w Katowicach. Bilety dostępne na titanic.pl.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czas ruszyć na trening. Przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu. Wejdź na cityfit.pl i odbierz wejściówkę.
9: I po reklamie.

0: Śląska. Śląsk.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: kto lubi takie granie jak u Armina Van Burena, tego odsyłam do SK Live Remix, albo dzisiaj po północy na antenie Radia SK, albo przez całą dobę w naszej eskowej apce, gdzie specjalny stream SK Live Remix czeka. A ja czekam na bohaterów. Nie każdy bohater nosi pelerynę. Niektórzy na przykład noszą pudełko z pizzą, albo na przykład torby z zakupami. Myślę tutaj na przykład o dostawcach, kurierach i innych osobach, które w sobotnie popołudnie i wieczór są w pracy po to, żeby inni mogli odpoczywać i świetnie się bawić. Czekam na takie osoby. Zgłoszenia bohaterów przyjmuję na Messengerze Eski albo pod 664-402-302. Można pisać SMS-y.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wygenerowano z AI.

0: 6 i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl. Czas ruszyć na trening. Przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu. Wejdź na cityfit.pl i odbierz wejściówkę.
3: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
6: I po reklamie.
7: Muzyką się żyje.
8: Dawid Kwiatkowski wydał właśnie nowy album. Kilka chwil temu grałem wam hit z Margaret, który znajdziecie oczywiście na płycie Południe, ale nie tylko on świętuje w ten weekend premierę nowego krążka. Drugi album w karierze wydał Wiktor Waligura, którego możecie znać z hitu Cztery pory roku. Tytuł jego płyty to Krótkie historie o miłości.
9: Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jaką mamy teraz, jest już rzadkością. Jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, który poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
8: Na płycie znajdziecie hity Cztery pory roku, ale też duety Wiktora Waligury z Wiktorem Dydu, Miłoszem czy zespołem Lore. Młody artysta wczoraj w Warszawie zaczął też trasę koncertową, przed nim kolejne miasta, na przykład dzisiaj Poznań. A więcej o płycie i trasie usłyszycie w naszej rozmowie. Polecam podcast Ale Gość na SK.pl i w naszej eskowej apce. Za chwilę w Radiu SK Zalia, która będzie jedną z gwiazd tegorocznej edycji French Touch. To jest święto francuskiej piosenki nad Wisłą. 26 października w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie wystąpi plejada polskich i francuskich gwiazd. Na scenie oprócz wspomnianej Zali pojawią się Iman i Zas, Michał Szpak czy zespół Be My, a koncert będzie retransmitowany potem w telewizji. 2 minuty po godzinie 17. No to skoro zapowiedziałem Zalię, to na dobry początek tej godziny Tylko kochaj mnie, a za kilka chwil, mam nadzieję, upoluję jakiegoś sobotniego bohatera popołudniowego. Takiego, który zamiast peleryny na przykład jeździ taksówką albo nosi pizzę. Zgłoszenia na naszym messengerze. Tu Hanczak, witajcie.

0: Mam nadzieję, że w sobotnie popołudnie wszystkie stresy out zdecydowanie i że możecie się trochę odstresować, chociaż wiem też, że są i tacy, którzy ciężko pracują słuchając Eski, więc mam nadzieję, że chociaż dzięki temu trochę lżej. Kasia i Kacper odezwali się na Messengerze.
1: No Eska, dzisiaj ja przejęłam wartę pracy, jeżdżę jako taksówkarz, pracuję od rana do wieczora.
2: Siemanko Eska. Dzisiaj dzielnie, do samiuszkiej północy włożę pizzunie, różne makarony i podobne dania kuchni włoskiej, żeby ludzie mogli sobie spokojnie zjeść bez stresu i chillować.
0: No i jeszcze Dawid napisał, że też jest kierowcą taksówki i dzisiaj wozi w Piotrkowie Trybunalskim ludzi ze sklepów, do sklepów, na imprezy, nad wodę. Z kolei Piotrek wozi osoby niepełnosprawne w Warszawie, bo pracuje w miejskim transporcie osób niepełnosprawnych. No a z kolei Zosia i Damian pozdrawiają prawdziwego bohatera i szefa kuchni, który karmi głodne brzuszki w jednej z restauracji w Poznaniu. No mnóstwo jest tych osób, które zasługują dzisiaj na ten właśnie hymn. A przynajmniej do końca zmiany. Wielkie wam dzięki.
3: Reklama. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
9: To będzie ostatnia reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
10: I po reklamie.

0: Przedstawiałem wam tę nowość w Imprezce w tym tygodniu i z przyjemnością gram też w sobotnie popołudnie. Bo wszystkie hity zaczynają się w Estę i coś czuję, że to może być hit tej jesieni. Back to Yours to Eleanor na naszej antenie. Bieganie jest hitem ostatnio. Bardzo modna się stała ta dyscyplina sportu, tak mogę śmiało powiedzieć. Chociaż wiele osób biega po prostu amatorsko i to jest super. Maraton jutro w Poznaniu. To jest dla was za duży dystans na razie? Spokojnie, dzisiaj w Poznaniu był bieg na 5 km. Dzisiaj też Warszawa pobiegła na 10 km. Jeżeli to jest też jeszcze dla was za dużo, to jest jeszcze jeden bieg, tyle że na razie zorganizowany został w Stanach Zjednoczonych i wcale się nie dziwię, że akurat tam, ale może ktoś wpadnie na ten pomysł, żeby zrobić go również w Polsce, bo to jest bieg na pół kilometra. Tak, tak, tylko 500 metrów, a w dodatku jeszcze podczas tego biegu dostępne są dla zawodników pączki, napoje, o których nie mogę mówić, kawa, o niej mogę mówić i jeszcze nawet w przerwie jest możliwość zapalenia fajki, czego akurat nie pochwalam, ale jak ktoś pali, to też może sobie dymka puścić w trakcie tego biegu na, przypomnę, 500 metrów. Jeżeli w ten weekend ktoś wam w domu powie, że tylko siedzicie i jecie, to odpowiedzcie, że wy już trenujecie.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja. Reklama. Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Nowy lokal D'Agrasso Dąbrowa Górnicza. Jesteśmy już otwarci. Świeże składniki, gorąca pizza i klasyczne smaki, które znasz. Do tego zawsze dwa sosy gratis. Zapraszamy. D'Agrasso Dąbrowa Górnicza, Centrum Handlowe S1.
11: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
12: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
13: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
14: Play. Aspol. Mięso dla psów. Zdrowa, naturalna dieta dla twojego psa z dostawą do domu. Na surowo oraz do gotowania. Więcej na www.mięsodlapsów.pl.
15: Czas ruszyć na trening. Przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu. Wejdź na cityfit.pl i odbierz wejściówkę.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
20: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: I po reklamie.

0: Temper City na antenie Radia SK z nowym hitem Reverse Psychology. Przed 18 wkroczył do studia, co oznacza, że za chwilę sobotnia imprezka, a ja pójdę do domu. Paweł Bogaj.
1: Czyli same dobre rzeczy teraz powiedziałeś.
0: Bo jesteś po prostu moim wybawieniem. Chociaż z drugiej strony bardzo fajny program dzisiaj był z naszymi słuchaczami, więc nie mogę też narzekać. Wiesz, że dzisiaj jest Dzień Kasztana?
1: Właśnie wiem. Ja miałem taką ksywę czasami, ale nie będę opowiadał historii dlaczego.
0: Dobra, nie, to możecie słuchacze na mój po 18.
1: Kiedyś robiłem ludziki z kasztanu, o to chodziło.
0: Że po prostu miałeś chude nóżki, tak, jak zapałki i trochę więcej tu, a to ja dzisiaj mam tak.
1: Ja zawsze tak miałem.
0: Okej. Okay. Imprezka sobotnia w radiu, więc się nie przejmujcie wyglądem. Już za chwilę w Radiu SK. Zresztą w ogóle się nie przejmujcie wyglądem. No, to do usłyszenia. Ja wracam w poniedziałek w imprezę. Jakby ktoś czegoś wcześniej, to Instagram. Hanczak, cześć!
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: SK.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim?
1: Wiesz kiedy?
2: Ale nie wiesz gdzie? Odlot!
1: Ściśle tajne!
2: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
3: Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek Changan oraz Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: 3,17,40.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11...
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
14: No wiem.
13: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
14: Ej, to już przesada.
13: No co, tego poziomu nie da się przebić.
15: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
16: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
17: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
16: Czyli frosty kupiłeś?
17: Prościej się nie da.
18: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
19: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
22: I po reklamie.
23: Śląsk na czasie.
24: Cześć, tu Natalia Czarnuch. Pamiętajcie, że w Katowicach w Muzeum Cynku Walcownia cały czas możecie oglądać wystawę Titanica.
25: Najpierw widzimy model wraku i przedmioty wydobyte z niego. Jest ich około 200. Jest tutaj wiele przedmiotów osobistych pasażerów. Możemy zobaczyć spodnie, buty, okulary, perfumy.
26: Tutaj za sprawą nowej technologii można wsiąść na pokład Titanica.
25: Faktycznie, ponieważ bardzo ciekawym dodatkiem do wystawy jest sekcja wirtualnej rzeczywistości i sali imersyjnej.
24: Mówił Krzysztof Mędrala, ambasador wystawy, a tę możecie oglądać do końca roku.
27: Muzyką się żyje.
28: To historyczny moment dla polskiego rapu. Quavo na Fide dostał prestiżową nagrodę. Za nami gala z okazji Dnia Polskiej Muzyki. Artyści zostali uhonorowani medalami zasłużony kulturze Gloria Artis. Złoty medal dostał Janusz Panasewicz oraz Jan Borysewicz z zespołu Lady Punk. Srebro trafiło się Kasi Kowalskiej i Anicie Lipnickiej, a brązowe odznaczenie poszło do Quavo na Fide. Po odebraniu nagrody Quavo nie krył wzruszenia.
29: Chciałem wysłać najserdeczniejsze pozdrowienia do wszystkich moich odbiorców, którzy czuję ich tęsknotę i mam nadzieję, że tutaj ta komunikacja jeszcze za chwilę wróci, że wrócę z czymś ciekawym do nich, do Was. To piękne dzięki, kłaniam się nisko i chciałem zadedykować tutaj ten order medal mojej mamie i wysłać dużo miłości dla też całej mojej najbliższej rodziny. Dziękuję pięknie.
28: My w Radiu SK oczywiście też wysyłamy bardzo dużo miłości i gratulujemy. To jest pierwsze tego rodzaju odznaczenie, które zostało przyznane raperowi. Szczegóły o tym oczywiście na sk.pl. A po raz kolejny wstaje z kolan. Tak Smolasty komentuje swoją aktualną sytuację. Ostatnio w sieci pojawił się film z jego koncertów, na których, no, widać, że mówiąc dyplomatycznie, nie był w najlepszej formie. Smolasty postanowił odnieść się do tych filmów, no i przyznał, że ostatnie miesiące mocno go przytyrały, co jest tylko jego winą, no bo znowu wziął na siebie za dużo. Zapewnił jednak, że teraz wychodzi już na prostą, a w dodatku planuje wydanie dwóch albumów i to już niebawem, jeden w stylu R&B, a drugi w stylu klubowym. Oczywiście wszyscy czekamy. Jeremi Sikorski wydał muzyczny poradnik dla facetów. Artysta, którego doskonale znacie z hitu Wracam, ma dla nas nowość. To kawałek A jak, w którym śpiewa o tym, jak poznał swoją obecną żonę.
0: W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego, kurde.
1: Serce zabiło mocno.
0: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się, napisałem do Ady na Instagramie, udało mi się zdobyć jej numer, zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę, no a reszta to już historia.
28: Nie no, taki to masz szczęście, no. Impreska. Dwie minuty po 18, to jest Radio SK. U nas zegarki działają idealnie, no i w tym momencie zaczynamy sobotnie imprezkowanie już tak na 100%. Możecie odłożyć wszystkie obowiązki, których nie skończyliście. Niech sobie poczekają do poniedziałku.

0: był Pink w Radiu SK. 15 minut po godzinie 18. To jest oczywiście imprezka, zapraszam. Pink to też jest, uwaga, ulubiony kolor szminki u kobiety, jeśli chodzi o mnie. A co, przyznam wam się do, jeszcze do czegoś. Uwaga, oprócz szminek uwielbiam też kolekcjonować cytaty z internetu. Po prostu screenuję je na potęgę i mam zawalony telefon, jeśli chodzi o pamięć. Dzisiaj przeczytałem taki ładny, kulturalny, będę go cytował i chyba ma więcej sensu niż moja ex. Tak, tak bym powiedział. Uwaga, cytuję. Jeśli chcesz być szczęśliwy, nie bądź smutny. Tak tutaj napisali. Takie proste zdanie, a tyle mądrości z niego płynie. I tak sobie myślę, że idąc właśnie tym tokiem rozumowania, ja też wymyśliłem swój cytat, zapisujcie. Jeśli czujesz, że nikt o tobie nie pamięta, spróbuj nie zapłacić rachunku za prąd. No, wtedy na pewno ktoś sobie przypomni, najpierw elektrownia, a później dział windykacji.
1: SK.

0: To jest oczywiście nówka sztuka od Miley. Z domu Cyrus, już nie używamy Cyrus. To jest, słuchajcie, sobotnia imprezka w Radiu SK. Ja mam dla was propozycję. Jeśli lubicie imprezować w weekendy, świetnie się składa. Pobierajcie eskową apkę, zróbcie sobie fotkę i zgłoście się na odlot ściśle tajny. To jest bardzo proste. Przy poprzedniej edycji, jak zadzwoniliśmy do Mateusza, to on się cieszył na przykład tak.
1: Głosujmy. Ja jestem na tak.
2: Ja jestem na tak.
3: Ja
1: no to
3: również.
1: Mamy to!
4: Jezus Maria!

0: Pinki Leska, to będą najlepsze urodziny jego życia.
1: A, wspominam to dobrze. Pozdrawiam Mateusza, jeśli nas teraz słucha. Bardzo dobrze się bawiliśmy. Pamela z siostrą też wygrała i tak, to taka niespodzianka była.
2: Zgadzam się.
3: Dziewczyny, no to macie odlot, razem z nami.
1: Jeśli wy też chcielibyście z nami polecieć, już w poniedziałek zaczynamy kompletować załogę, tak więc bądźcie czujni, no i przygotujcie jakiś scenariusz, jak już wygracie i będziecie musieli się cieszyć.
4: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.
1: Ale wiecie gdzie? Aplikacja Radia SK. Pobierajcie i zgłaszajcie się już teraz.
5: Reklama.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: Ponad 400 zrealizowanych projektów. Place zabaw, siłownie na świeżym powietrzu, skwery, boiska, alejki. To efekty poprzednich edycji, ale na tym nie poprzestajemy, bo startujemy już z kolejną edycją budżetu obywatelskiego w Sosnowcu. Masz pomysł wart miliony? My mamy miliony warte twojego pomysłu. Zgłoś projekt za milion albo dwa. Wejdź na obywatelskisosnowiec.pl i realnie wpłyń na rozwój miasta. Zgłoś pomysł do 11 maja. Sosnowiec czeka.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co, tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
11: Nowy lokal D'Agrasso Dąbrowa Górnicza. Jesteśmy już otwarci. Świeże składniki, gorąca pizza i klasyczne smaki, które znasz. Do tego zawsze dwa sosy gratis. Zapraszamy. D'Agrasso Dąbrowa Górnicza, Centrum Handlowe S1.
12: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
13: Światowa wystawa Titanic jest już w Katowicach. Zobaczysz tu ponad 200 prawdziwych eksponatów wydobytych z wraku Titanica. A dzięki wirtualnej rzeczywistości zwiedzisz wnętrza statku i wcielisz się w rolę jednego z pasażerów. Wystawa Titanic. Prawdziwa historia, prawdziwe eksponaty już w Katowicach. Bilety dostępne na titanic.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.

No i fajnie, po koleżeńsku. Imagine Dragons, Sharksi, już to było od nich. To już za nami, 15 minut zostało nam do godziny 19. A dzisiaj, słuchajcie, w większości Polski była idealna pogoda na grzyby. No i pan Jacek z żoną wybrali się do lasu, ale zamiast borowików znaleźli prawdziwy skarb. Urnę sprzed ponad 2000 lat i srebrny denar rzymski. Tak sobie pomyślałem, że trochę im zazdroszczę. Nieźli z nich farciarze. Ja ostatnio, jak poszedłem na grzyby, to znalazłem dwa maślaki i kleszcza w pępku. Nie polecam, nie polecam. Yeah.

0: Talking Body w Radiu SK. 6 minut zostało nam do godziny 19. Wczoraj nasi piłkarze pokazali klasę. Tak, rozgromili groźną i nieprzewidywalną Rumunię 6-0. Ale podobno, słuchajcie, nie tylko oni zaliczyli sukces. Sukces odniósł też prezes Kulesza. A podobno tym razem nikt nie musiał go odprowadzać do pokoju.
1: Radio SK. Skupmy się na trenerze, a nie na mojej osobie. Dziękuję bardzo.

0: Yeah. Thank you, DJ.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Aspol. Mięso dla psów. Zdrowa, naturalna dieta dla Twojego psa z dostawą do domu. Na surowo oraz do gotowania. Więcej na www.mięsodlapsów.pl.
7: 3,17,41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W ten weekend. Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie. Najlepsze animacje dla całej rodziny. A wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
13: I po reklamie.
14: Muzyką się żyje.
15: Malik Montana powraca z nowym numerem. Raper połączył siły z 730 Hancho. Panowie mają dla nas latynoski, imprezkowy numer Mami, który sprawdzi się w sobotni wieczór. Malik i Hancho wpadli ostatnio do naszego studia i jak mówią, to numer dla każdego.
16: Ta piosenka na pewno jest dla wszystkich. Dowodem na to jest to, że nie spodziewałem się nawet, że spodoba się ta piosenka wielu kolegom, po których nie powiedziałbym, żeby słuchali takiej muzyki, no a jak widać można czasem zaskoczyć.
17: Ja bym nie klasyfikował tej piosenki w ogóle w podgatunku rap czy hip-hop, bo to jakby nic z tym nie ma wspólnego. Jest to latynoamerykańskie brzmienie, jakbym to nazwał. Ta piosenka jakby w ogóle nie jest ani hip-hopowa, ani rapowa. Ani w bicie, ani w dźwięku, ani w strukturze utworu. Więc jest to piosenka dla wszystkich.
15: Skolim czuję oddech na piersi. Jak nic, ten kawałek, słuchajcie, gram wam za godzinę w sobotnie imprezę. Zostańcie z nami, no i pamiętajcie, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. A Wiktor Waligura wydał nowy album. Tego młodego artystę znacie z hitu, no właśnie tego. To 4 pory roku, czyli hit, który podbił naszą playlistę w wakacje. No a Wiktor Waligura nie ukrywa radości właśnie z tego sukcesu.
18: No faktycznie jest to pierwszy raz, kiedy coś co napisałem i zaśpiewałem, gdzieś poszło na tak dużą skalę. Jest to zawsze dziwne uczucie, gdy wsiadasz do samochodu, do taksówki czy do autobusu i słyszysz swoją piosenkę. Natomiast no jest to bardzo, bardzo się cieszę, że ta piosenka tak bardzo zarezonowała z ludźmi. Ja ją bardzo lubię prywatnie, lubię ją grać na koncertach, fajnie pracowało się przy niej w studiu, więc cieszę się, że ona aż tak się poniosła, ale faktycznie zdecydowanie nie spodziewałem się aż tak dużego zasięgu, jaki uda się nią osiągnąć.
15: A teraz można posłuchać całej płyty Wiktora Waligury, bo w piątek ukazał się album Krótkie historie o miłości. Artysta zaczął też trasę koncertową, promując tą płytę. Wystąpił w Warszawie, dziś wystąpi w Poznaniu, no a potem jeszcze Gdańsk, Szczecin, Katowice, Wrocław i Kraków.
19: Imprezka.
15: Minuta po 19, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK, bawimy się. Ja wiem, że część z was spędza sobotni wieczór w pracy, ale podobno wszystko zależy od nastawienia. Tak, no bo z dobrym nastawieniem nawet weekendowa zmiana może być całkiem przyjemna. No zwłaszcza jak macie hity na czasie na głośniku. No mówię, że na czasie. Paweł Bogaj, zapraszam. Riviera teraz.

0: prawie 14 minut po godzinie 19. Przed chwilą była Liwka, a teraz Damiano Dawid. No, byłaby z nich niezła para. A gdyby nie to, że Damiano już hejtnięty.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ale no właśnie, ten dźwięk zdradził wam już wszystko. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a teraz czas na imprezową nowość. Kaszmir wrócił właśnie do studia. Po wakacyjnej trasie grał w Chinach, w Japonii i Europie. No i chciał podziękować fanom za niesamowitą energię. No i do tych podziękowań dorzuca coś nowego. Już teraz w Radiu Esce. Kaszmir, Bonafire, gramy to. Jak wam się podoba, no to pamiętajcie, że wszystkie propozycje macie na sk.pl.

0: sobotnia imprezka w Radiu SK. To oczywiście był Tobi Romeo, a to jest, uwaga, numer do Radia SK.
1: 664-402-302.
0: Ja nie bez powodu podałem ten numer, słuchajcie. Można wysłać SMS-a, można też zadzwonić, ja będę odbierał, ale można też oczywiście głosówkę standardowo na SK-owego Messengera posłać. Pytam o prostą rzecz. Wasza sobota dzisiaj na plus czy na minus? Jak byście to określili? Czekam na wasze głosy. Mam do oddania SK-ową torbę, SK-ową butelkę, SK-ową smyczkę, więc na pewno każdy dostanie coś, co będzie chciał. Wpiszcie mi też SMS-em albo na SK-owego Messengera, co byście chcieli zgarnąć. No i podzielcie się. Wasza sobota na plus czy na minus? U mnie na plus, a w sumie na minus, no bo nie zjadłem obiadu, czyli na minus kaloryczny, no ale no wiadomo. W sensie na plus kaloryczny, a na minus, no to chodzę od 14 głodny.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim.
1: Wiesz kiedy.
2: Ale nie wiesz gdzie. Odlot
1: ściśle tajny.
2: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
3: Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek Changan oraz Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Mam ochotę na safari.
4: Na safari to trochę daleko.
5: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
4: A ile można upolować?
5: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
4: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
7: Kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
6: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
8: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
1: To będzie ostatnia reklama.
9: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar

0: David Guetta w Radiu SK. Run, run, run. Taki tytuł tej piosenki. Jeśli chodzi o hakerów, którzy zaatakowali nasze systemy. A tak to się odbywało, słuchajcie. Mogli przejąć m.in. PESEL, adresy i dane e-recept. Firma mówi około 2 milionach rekordów. Niebezpiecznie się robi. Tym razem, słuchajcie, hakerzy zaatakowali system używany przez gabinety dentystyczne. Czyli panowie hakerzy szukali dziur w zabezpieczeniu, a znaleźli w uzębieniu, no.
1: Ale jazz.
2: Kawka.

Jest bardzo fajnie, jest bardzo przyjemnie. 6 minut zostało nam do godziny 20. To jest imprezka w Radiu SK. No i teraz wszyscy fani GTA 6 zrobili głośniej. Sexy Magic to jest właśnie z nowego GTA w waszych głośnikach. Uwaga, uwaga, dzisiaj w nocy nie polecam jeździć jak w GTA. IMGW ostrzega szczególnie północną i centralną Polskę. Uważajcie, będą spore mgły. Tak więc proszę nie jeździć jak w GTA. Noga z gazu, SK głośniej, no i da się żyć.

0: Reklama. Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.
8: Śląsk na czasie.
9: Natalia Czarnuchy, cześć, witajcie ponownie. Czas na dawkę sportowych emocji. To będzie starcie, które selektryzuje kibiców od pierwszej syreny. Już jutro, 4 października w Prizero Arenie Gliwice, koszykarskie derby województwa śląskiego. A rywalizować będą Ełwik GTK Gliwice z MKS-em Dąbrowa Górnicza.
10: Chcemy się realizować przede wszystkim założenia trenera, którym jest granie szybko, agresywnie, bycie cały czas zdeterminowanym, żeby jednak obronić kolejną akcję i grać po prostu lepiej.
9: Mówił Kacper Gordon, kapitan Ełwik GTK Gliwice. Na najmłodszych kibiców czekają dodatkowe atrakcje, m.in. pokazy driftu czy spektakularne wsady do kosza.
11: Muzyką się żyje.
12: Fani w końcu się doczekali. Dawid Kwiatkowski wydał nową płytę. To krążek pod tytułem Południe. No i z okazji premiery artysta spotkał się ze swoimi wielbicielami w Złotych Tarasach w Warszawie. Było tam mnóstwo osób, SK też, no i udało nam się porozmawiać z Dawidem Kwiatkowskim, który przyznał, że jest mocno podekscytowany.
13: Nie wiem, gdzie jestem. Tak od rana, w sensie mam świadomość, że Warszawa, tu podpisywanie płyty, ale nie, po pierwsze nie mogłem spać, zasnąłem o 3:00, o 7:00 już musiałem się obudzić, no bo wszystkie działania w związku z tą płytą. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to duma i szczęście. Dumny jestem z siebie, bo ten album robiłem prawie 2 lata, a szczęście, że z tego, co widzę, jest trochę ludzi, którzy chcą świętować tę premierę ze mną, tak.
12: Na nowej płycie Dawida Kwiatkowskiego jest wiele hitów, m.in. Pali się niebo, Proszę tańcz w duecie z Kają, czy Później ci opowiem w duecie z Margaret. No i ten ostatni hit wczoraj wrócił na pierwsze miejsce eskowej gorącej dwudziestki, o czym Dawid Kwiatkowski dowiedział się podczas premiery.
13: Takie widowicie niespodzianki. W sensie to ludzie, którzy głosowali. Boże, bardzo dziękuję. Kocham was nad życie. Dziękuję za każdy głos. I Gosiu, we did it. W końcu nam się udało.
12: No i gratulujemy. Głosować możecie na sk.pl, w naszych mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie znajdziecie sporo relacji właśnie z wczorajszej premiery płyty Dawida. Sam artysta szykuje się teraz do trasy koncertowej. Zagra w Katowicach, Poznaniu, Łodzi, Gdańsku, Wrocławiu i na warszawskim Torwarze, ale bilety niestety są już wyprzedane. A teraz pora wybrać reprezentanta na Eurowizję. Ruszył nabór artystów, którzy chcieliby reprezentować Polskę w przyszłym roku. Zgłoszenia trwają do 15 listopada. No i o tym, kto dostanie bilety na Eurowizję, dowiemy się najpóźniej w lutym. A sam konkurs odbędzie się w tym roku w maju w Bułgarii. Dwie minuty po 20 na zegarach. Na początek zagram hit, który osobiście uwielbiam. I nie będzie to Norbi, Kobiety są gorące. Ten numer jest na drugim miejscu moich ulubionych kawałków. Na pierwszym jest oczywiście Zalia z kawałkiem Tylko mnie kochaj, Paweł Bogaj. Witam i zapraszam kolejną godzinę. Imprezki czas zacząć. No i dajcie znać na Messengerze, wasza sobota na plus czy na minus.
14: Trudno jest określić, czy sobota jest na plus czy na minus, bo sobota się jeszcze nie skończyła.
12: Marta, jak coś to ja kończę o 22:00?

zawsze kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył.

0: 13 minut po godzinie 20. To jest imprezka w Radiu SK, to jest Katy Perry. Słuchajcie, sprawdziłem sobie na Instagramie. Dzisiaj Katy Perry razem ze swoim chłopakiem, byłym premierem Kanady, Justinem Trudeau, wybrali się na rzadkie wspólne wyjście. Byli na otwarciu muzeum. Może to było muzeum, wiecie, te figur woskowych. Ja byłem kiedyś w Polsce w takim muzeum i nikt nie był do siebie podobny.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ciekawe, czy jest takie muzeum, w którym znaleźlibyśmy 730 Hancho i Malika Montanę. No na pewno kiedyś się takie muzeum otworzy, ale zanim to, no to słuchajcie, najpierw gramy nowy hit. Wczoraj panowie wpadli do eskowego studia, żeby odpalić swoją nowość. No to panie Malik Montana, proszę nie przedłużać, proszę zaprosić wszystkich.
2: Where you, hello, what the hello, 7:30, Hancho. Malik Montana, mami, wszyscy przy tej nutce ruszamy bioderkami,
3: yes, sir.
2: I się nie wstydzimy, mordo.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: No to ruszamy bioderkami i się nie wstydzimy.

0: Swedish House Mafia, Legally Happiness is So Sad w Radiu SK, 20.30, o, na zegarach, idealnie. Słuchajcie, pytam was, czy wasza sobota na tak, czy na nie?
1: To u mnie to będzie sobota na plus, bo tak, siostry nie ma w domu, pojechała na studia do Opola, więc mam spokój.
0: Pozdrawiam gorąco, jak siostra wyjechała z domu, jest spokój. No, no pięknie, kochający brat, pozdrawiamy. Słuchajcie, ktoś napisał SMS-a, że dzisiaj sobota na nie, bo cały dzień remontuje mieszkanie z żoną. Pozdrawiamy i oczywiście wytrwałości. Ja mam wrażenie, że wszyscy coś remontują albo mają w planach. Donald Trump na przykład rozważa przebudowę gabinetu owalnego. Pomyślcie tylko, jakby jego głównym projektantem został Krzysztof Rutkowski. No wtedy z tego owalnego gabinetu zrobiłby się kwadratowy. Jak nic.
2: Autopromocja. O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji. Autopromocja.

0: Impala, Loser w Radiu SK. 15 minut zostało nam do godziny 21. Zróbcie głośniej. Sobota na tak czy na nie? O to dzisiaj pytam i słuchajcie, co mi się nagraliście. Proszę bardzo.
1: Cześć, u mnie sobota na tak. Właśnie zawiozłam męża na imprezę. Dziecko mi zasnęło, aby się nie obudziło, jak będziemy w domu. Jeżeli się nie obudzi, mam wieczór dla siebie. Czego chcieć więcej? Pozdrawiam. Miłego weekendu.
0: Czego chcieć więcej? Pozdrawiam gorąco. No żeby mąż o 3 w nocy nie dzwonił z tekstem: kochanie, przyjedziesz po mnie? No a jak posłucha Sydney'a i PZ-a, no może być ciężko.

3 minuty zostało nam do 21. All of my love w Esce, czyli Aben i Easy Busy. Tego numeru, uwaga, szukajcie w propozycjach do gorącej 20. Jak wam się spodobało, no to wpadajcie, głosujcie, zostańcie z Esco. Po 21. Pitbull, Chris Brown, International Love. Jak ktoś lubi, no to zapraszam. Aha.

0: autopromocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
1: Śląsk na czasie.
2: Natalia Czarnuch, cześć, witam się z wami ponownie. Katowice będą miały nową imprezę biegową. Co prawda do tego wydarzenia jeszcze trochę czasu, ale warto o tym mówić głośno. 1 maja przyszłego roku odbędzie się pierwszy Katowice Night Half Marathon. Imprezę organizuje Fundacja Silesia Marathon, a to podczas tej imprezy biegacze zobaczą to, czego nie doświadczają podczas jesiennego półmaratonu. Mówi Krzysztof Dragon, prezes fundacji.
3: Słuchajcie, półmaratończycy, zobaczycie Giszowiec i Nikiszowiec, czyli nasze piękne, historyczne dzielnice. A co więcej, zobaczycie go nocą, to uważamy, że będzie dla was wspaniałym przeżyciem.
2: Zapisy na wydarzenia ruszają 4 października. Impreza nakręca Radio SK.
4: Muzyką się żyje.
5: Jeremi Sikorski zdradził, jak poznał swoją żonę. Napisał o tym piosenkę, artysta wydał nowy numer A Jak, który opowiada o początkach ich znajomości, a Jeremi zobaczył Adę w telewizji.
6: W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego, kurde.
7: Serce zabiło mocno.
6: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się, napisałem do Ady na Instagramie, udało mi się zdobyć jej numer. Zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę, no a reszta to już historia.
5: Jak coś, panowie, to już nie dzwońcie, ani nie piszcie do pani Ady. Ta historia zakończyła się ślubem, a jakim się żyje po ślubie?
6: Słuchajcie, no ja się czuję bardzo dobrze. Uważam, że to jest taki piękny czas w momencie, w którym już powiecie sobie tak, we dwójkę, i macie taką pewność, że w dobrym tego słowa należycie do siebie, to daje duży taki komfort psychiczny i zawsze miło wracać do domu do kochającej cię osoby.
5: No pewnie. Nowy numer Jeremiego Sikorskiego czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl, ale się rozmarzyłem. Słuchajcie, już za tydzień, w sobotę, powróci letnia imprezkowa atmosfera. Możemy się poczuć jak na Ibizie bez wyjeżdżania z Polski. Przed nami kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście, a na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. To cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. No a w tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce. To zdecydowanie był wieczór Madonny, królowa popu, wielką triumfatorką gali MTV Video Music Awards, która odbyła się w Los Angeles. Madonna miała 13 nominacji, a z imprezy wyszła aż z 7 nagrodami. Wygrała między innymi w kategorii Artystka Roku. Bardzo dobrze też wieczór skończył się dla k-popowego boys bandu BTS. Grupa dostała aż 3 statuetki, 2 powędrowały do Ariany Grande, a wśród nagrodzonych znaleźli się także m.in. Bad Bunny, Olivia Rodrigo czy Bruno Mars. No, z pustymi rękami do domu nie wróciła także Taylor Swift. Artystka odebrała 3 statuetki, stając się najbardziej utytułowaną gwiazdą w historii MTV Video Music Awards.
1: Impreska.
5: 3 minuty po 21 na zegarach, zaczynamy ostatnią godzinę imprezki. Ja też mógłbym przyjąć jedną ze statuetek, na przykład za zostawanie w pracy do 22. Myślę, że przydałoby mi się. Paweł Bogaj, zapraszam na imprezkę. Ja wasza sobota na tak czy na nie, na plus czy na minus? Dajcie znać, mam gadżety.

0: Taki tytuł ma ten numer 15 minut po 21. To oczywiście była Lady Gaga, ale pytaliście mnie przed chwilą, co to za numer grałem w tej piosence, było słychać taki fajny saksofon. To jest nasza nowość, słuchajcie, ten numer wyszedł 2 tygodnie temu, my już go gramy od jakiegoś czasu. Jamie Miller, niech ja sobie sprawdzę, bo to jest nowy tytuł. Baby Doll. Taki tytuł nosi ten kawałek, on jest nówką sztuką, ja się też jeszcze uczę, ale bardzo fajnie wsiada. Czekam na wasze wiadomości, sobota na plus czy na minus, nagrywacie się na eskowym Messengerze, proszę bardzo, odbieram jeden z telefonów.
1: Hej Eska, u mnie zdecydowanie na plus, właśnie skończyłam pracę i była premia od szefa, pozdrawiam.
0: Hej moja droga, no to ja też dorzucam nasze eskowe gadżety, będzie premia od Eski, ktoś jeszcze, halo, halo.
2: Sobota jednak zdecydowanie na plus, właśnie kończę pracę po 12 godzinach i pora się zrelaksować w kinie. Jedyne co mnie zastanawia to, że akurat idę na lalkę. Człowiek kiedyś uciekał jak mógł przed tą lekturą, a teraz sam dobrowolnie idzie zobaczyć film. To już jest chyba starość.
0: Pozdrawiam również gorąco. Ja jak byłem młody, to nigdy nie uciekałem. Zawsze chodziłem w sobotę na lalki.
3: SK

ten numer Wasted, tak się nazywa, proszę sobie zapamiętać, bo on mi brzmi trochę jak leniwe wakacje. Gramy takie numery, 31 minut po 21, proszę zrobić głośniej, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Jeśli chodzi o ten numer, on brzmi trochę jak wakacje, a jeśli chodzi o wakacje, no to siatkarze odpoczywają. Wilfredo Leon po zdobyciu złota na Mistrzostwach Europy spędza zasłużone wakacje z rodziną, łowiąc ryby z łodzi. Ja widzę pewną nieścisłość, jeśli chodzi o to zdjęcie, bo on łowi te ryby wędką. A jak jest siatkarzem, no to chyba powinien łowić siatką. Radio SK. Chyba, ja się tam nie znam na rybach.

0: Odpaliłem w studiu radiowym telewizor. Tak, wiem, to się gryziemy. Radio, tu telewizor. Ale odpaliłem ten telewizor i słuchajcie, Speedway pokazują, jak jeżdżą na motocyklach. Na pewno Jankes i Wiktor Brzozowski siedzą i oglądają, więc pozdrawiam gorąco. I tych wszystkich, którzy interesują się tym czarnym sportem, ja przez chłopaków właśnie zacząłem się troszeczkę interesować. Ale przez chłopaków też się zacząłem interesować odlotem ściśle tajnym, słuchajcie, no bo nasza eskowa ekipa zabiera was, no właśnie, nie wiadomo gdzie. Pobierajcie aplikację Radia SK i zgłaszajcie się na odlot ściśle tajny. Już w poniedziałek do kogoś z was dzwonimy. Ja sobie teraz włączyłem i przeglądam wasze zgłoszenia do naszego odlotu. Ja uwielbiam oglądać zdjęcia naszych słuchaczy, bo ja wtedy ich poznaję. Ja widzę, z kim mam do czynienia. To są wspaniali ludzie. Na przykład widzę zgłoszenie, gdzie szef chce zabrać swojego pracownika. No, bo to jest cudowny człowiek. No, polecam.
1: Kierunek niespodzianka. Odlot ściśle tajny. Tylko w Radio SK.
0: Słuchajcie, teraz czas na powtórkę z francuskiego. No kto wie, może na ten odlot polecimy do Francji.
2: Alors,

Panie Mrozu, wszystko co fajne, szybko się kończy. Mrozu, Kacperczyk, wszystko czego chciałem w Radiu SK. Powtarzam, bo to jest najlepsze Radio SK do imprezkowania. Jeśli chcielibyście zostać z SK, polecam gorąco. Będziemy wam grali bardzo, bardzo imprezkowo. Bawcie się grzecznie, kochani. Paweł Bogaj. Kłaniam się, jest tu. A oczywiście, Radio SK, polecam.

0: Gashlonsk.
1: I've been going back to yours. I've been fighting.